0: Zakupy jeszcze potrzebowałem.
1: Jedno i drugie.
2: Zakupy też zrobiliśmy ostatecznie. Z pracy wracam.
3: Pani w chłodzie pracowała.
2: No na to wychodzi.
3: Dużo klientów przychodziło tak, żeby się tylko rozejrzeć, nie kupowało i tak oglądali powoli.
2: Troszeczkę mam wrażenie, że więcej, ale też jakoś bym nie odczuła, że jakoś bardzo więcej.
3: Bardziej zakupy, czy bardziej, żeby się schłodzić?
1: O, chyba głównie schłodzić.
4: Ja na pewno się schładzałam tutaj.
2: Po lżejsze buty przyszliśmy, bo się już nie da w trampkach latać.
5: Usłyszał przed jedną z galerii handlowych w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaka. 5 do 15 sekund. Osoba nieumiejąca pływać unosi się na powierzchni wody. Czasami trudno rozróżnić osobę tonącą od bawiącej się w wodzie. Trzeba pamiętać, że tonący nie macha oburącz i nie krzyczy.
6: Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, żeby wprawić w drżenie struny głosowe. Stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Obserwując, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Nie kładzie się na plecy, nie kładzie się na piersi. Wtedy zyskałaby nawet w małym przemieszczaniu, niewielkim, pływalność tak zwaną ślizgową. Natomiast jeżeli ma nogi opuszczone, tonie w pozycji spławik. Włosy na oczach, odchylona mocno głowa do tyłu. Zamknięte oczy też są takim charakterystycznym objawem.
5: Tłumaczył Jarosław Zwierzyna, prezes śląskiego WOPR-u. A z policyjnych statystyk wynika, że tylko w czerwcu w Polsce utonęło ponad 40 osób.
7: Fakty i zdrowie w RMF FM.
5: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo rozwoju urologii jest ogromne. Rewolucja dokonała się w walce z dwoma największymi przeciwnikami mężczyzn, rakami prostaty i pęcherza moczowego, podkreśla urolog profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W rozmowie z naszą dziennikarką Ewą Kwaśne.
8: Panie profesorze, czy są jakieś nowe, obiecujące terapie w leczeniu raka prostaty czy pęcherza moczowego?
9: Bezwzględnie tak. Dynamika rozwoju urologii, zwłaszcza urologii małoinwazyjnej w ostatnich czasach, a jednocześnie badania naukowe zmierzające do zastosowania leczenia metodą immunoterapii, stwarzają podstawy, by z przekonaniem wyrazić opinię, że żyjemy w czasach, w których ewolucja w dziedzinie leczenia chorób o potencjale onkologicznym dotyczącym raka gruczołu krokowego i raka pęcherza już się dokonała. Jest jedną z większych w dziejach sytuacją, w której ten przełom nastąpił. W dziedzinie raka gruczołu krokowego, w dziedzinie leczenia chorych na raka gruczołu krokowego dysponujemy fantastycznymi metodami chirurgicznymi z wykorzystaniem robotów chirurgicznych, tak zwanych telemanipulatorów, pozwalających przeprowadzić operacje małoinwazyjne w sposób bezpieczny, skuteczny, z krótką hospitalizacją, z niewielką utratą krwi, a jednocześnie z precyzją, której do tej pory żadne techniki, w tym manualna laparoskopia, nie oferowały. Wreszcie u tych samych pacjentów, u których choroba jest zaawansowana, bądź też doszło do ryzyka progresji, czyli dalszego rozwoju problemu, dysponujemy lekami hormonalnymi nowej generacji, które są w stanie zatrzymać postęp choroby do tego stopnia, że na raka gruczołu krokowego w XXI wieku umiera zdecydowanie mniej niż to się działo jeszcze 20 lat temu. Jeżeli chodzi o raka pęcherza moczowego, to również leczenie chirurgiczne z możliwością odtworzenia ciągłości dróg moczowych u tych, u których choroba jest zaawansowana, naciekająca, to już jest standard również z wykorzystaniem technik znikomo inwazyjnych. Wreszcie różnego rodzaju formy immunoterapii dopęcherzowej, no i okołooperacyjne leczenie również oparte na immunoterapii stwarza dużą szansę na uzyskanie doskonałej miejscowej kontroli i wydłużenia życia u przeważającej większości tych, którzy są przez nas leczeni.
8: Jeżeli mielibyśmy mieć takie rady właśnie, no mówimy tu o mężczyznach. Idzie mężczyzna do lekarza, robi PSA, które powinien robić no przynajmniej po 40, tak?
9: Ja uważam,
8: czy jeszcze wcześniej?
9: Ja uważam, że po 40 obowiązkowo, zwłaszcza ten, u którego w rodzinie, w relacji ojciec-syn, brat-brat, wystąpił rak gruczołu krokowego. Natomiast w każdym innym przypadku po 50 roku życia raz w roku oznaczenie stężenia PSA powinno być standardem. Przy czym musimy pamiętać też o tym, że PSA nie nie jest markerem nowotworu prostaty. To nie jest marker nowotworowy. PSA jest markerem prostaty, czyli różne stany znajdujące się w obrębie gruczołu grogowego, w tym łagodny rozrost, w tym powiększenie, które jest wynikiem łagodnego rozrostu, wreszcie wiek, ryzyko obecności stanów zapalnych, zarówno gruczołu grogowego, jak i układu moczowego, mogą wywierać wpływ na wartość tego testu. Innymi słowy, istnieje pewna grupa mężczyzn z podwyższonym stężeniem PSA, o których nie stwierdza się zmian o potencjale onkologicznym, a też istnieje pewna grupa mężczyzn, u których stężenie PSA mieści się w granicach normy laboratoryjnej i mają oni raka. Co zrobić, żeby zwiększyć czułość tego testu, a nie ograniczać swoistości? No przede wszystkim PSA jest testem, który musi być skojarzony z badaniem fizycznym, z badaniem urologicznym i w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych specjalnie z punktu widzenia klinicznego, wsparty badaniem metodą rezonansu magnetycznego gruczołu grogowego. Wówczas na tej podstawie urolog podejmuje decyzję, czy mamy do czynienia z kandydatem, u którego diagnostykę trzeba rozszerzyć o pobranie próbki z gruczołu grogowego, czyli na przykład biopsji. I wówczas jest wyłącznie na podstawie badania mikroskopowego skrawków, które uzyskuje się w wyniku biopsji, możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zawierają one bądź nie komórki o potencjale onkologicznym.
8: Czyli ta ścieżka takiej właśnie osoby, takiego mężczyzny, który ma podwyższone PSA, powinna wyglądać w ten sposób, że wykonuje kolejne badania, prawda?
9: Tak, tak, absolutnie tak. To znaczy,
8: żeby wykluczyć, że nie ma złośliwych komórek, tak?
9: Oczywiście. Z tym, że musimy też pamiętać o tym, jaki jest cel biopsji gruczołu grogowego, bo u części mężczyzn biopsję wykonujemy z intencją wykluczenia problemu. U części mężczyzn wykonujemy biopsję z intencją poszukania problemu, mając głębokie przesłanki uzyskane na podstawie badań pozostałych, że ten problem istnieje. Wreszcie istnieje niewielka, ale jednak grupa chorych, u których kliniczne cechy, czyli zarówno badanie laboratoryjne, jak i badanie fizyczne, jak i badanie obrazowe, silnie sugerują wystąpienie procesu zaawansowanego. Wówczas ta biopsja ma na celu potwierdzenie choroby.
8: I wtedy co dalej?
9: No wszystko zależy to od tego, w jakim stopniu, jeżeli wynik jest korzystny i nie pokazuje na obecność choroby, to wcale nie oznacza, że w toku kolejnego badania nie zaistnieją wskazania do powtórnej biopsji gruczołu.
8: Czyli taka osoba co jakiś czas powinna robić właśnie te badania?
9: Wtedy już zostaje pod opieką urologiczną i serwis, który otrzymuje, jest wprost proporcjonalny do tego, w jaki sposób ta obserwacja dalej przebiega. Natomiast znalezienie choroby o potencjale onkologicznym w obrębie gruczołu grogowego, znalezienie raka, nie oznacza wyroku w żaden sposób, bo to też trzeba dobitnie podkreślić, że biologia raka gruczołu grogowego, biologia nowotworu prostaty jest biegunowo odmienna od biologii guzów nerki, pęcherza moczowego czy guzów jądra. Tam, jeżeli szybko nie zastosujemy agresywnego leczenia zmierzającego do wyeliminowania problemu, to odległe wyniki nie są satysfakcjonujące. Rak gruczołu grogowego, czyli rak prostaty, to jest nowotwór, z którym w cudzysłowie możemy porozmawiać. Dlatego, że jego rozwój jest powolny. Jeżeli jest ograniczony
8: powolny,
9: do narządu...
8: Powolny to znaczy, jaki czas ma tak, pacjent?
9: Od postaci,
8: miesiąc, rok?
9: Od postaci mikroskopowej do postaci jawnej klinicznie mija często bardzo wiele lat. Oczywiście wypadkową takiego stanu rzeczy również jest jego potencjał onkologiczny określony według kryterium Międzynarodowego Towarzystwa Patologów Urologicznych jako stopień pierwszy, drugi, czy trzeci, dawniej określany w skali Glisona, która też miała określać potencjał onkologiczny. No więc są sytuacje, w których obecność nowotworu gruczołu grogowego, jeżeli jest on ograniczony do narządu, jest on ograniczony do prostaty, nie wychodzi na zewnątrz, a ma niski potencjał onkologiczny, pozwalają z przekonaniem zaproponować postępowanie jakby w cudzysłowie wyczekujące, jakby w cudzysłowie nic nie robienie, a nazywa się to aktywnym nadzorem, czyli obserwowaniem ewentualnego ryzyka progresji, która stworzyłaby konieczność zastosowania operacji. Innymi słowy, rak gruczołu krokowego w niskim stopniu złośliwości ograniczonym do narządu u mężczyzn starszych bardzo często powoduje to, że po latach odejdą oni z nim. A nie na niego, nie z jego powodu. U mężczyzn młodszych istnieje duża szansa uniknięcia radykalnego leczenia chirurgicznego z ryzykiem, w chwili obecnej bardzo niewielkim, co podkreślam szczególnie dobitnie, ale jednak z ryzykiem pewnych zaburzeń czynnościowych i lub możliwości odroczenia tego leczenia na czas późniejszy.
5: Tłumaczył urolog profesor Piotr Chłosta w rozmowie z Ewą Kwaśny. A cała rozmowa jest na portalu Twoje Zdrowie. rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Teraz w środowisku instruktorów od lat funkcjonuje jako jedyna czynna instruktorka. Nie mam żadnych sygnałów, że coś jest nie tak. Po prostu każdy robi swoją robotę. Jak wtedy, gdy pracowałam jako wysokościowiec. Metr do pomalowania był dla mnie taki sam jak dla kolegi. Po 1989 roku, zaraz po kursie instruktorskim, założyłam szkołę wspinania. Spełniam się w szkoleniu ludzi. To praca, którą szalenie lubię, która ciągle mnie nakręca. Choć trochę się zmieniło, teraz ludzie nie mają tyle czasu, ile myśmy mieli. Nawet młodzież szkolna. Kiedy my jechaliśmy w Alpy, to na 2 miesiące, bo na krócej się po prostu nie opłacało. Dziś ludzie są ograniczeni albo finansami, albo właśnie czasem. Mimo wszystko w fajnych latach zaczynałam. Nie spieszyliśmy się. Jak psuła się pogoda w Alpach, można było pojechać w kalanki, kalank, śródziemnomorskie fiordy koło Marsylii, wrócić i akurat się rozpogodziło. Teraz ten brak czasu jest dużym minusem. Z tego powodu przestało istnieć na przykład szkolenie koleżeńskie. To oczywiście woda na młyn wszystkich prywatnych szkoleniowców, bo oferujemy różne kursy i w krótkim czasie dajemy ludziom narzędzia, by w miarę bezpiecznie się wspinali. Żadna filozofia. Wszystkiego wchodzenia w rakach, hamowania czekanem, posługiwania się liną można się nauczyć samemu. Ale my to podajemy w pigułce, bo ludzie nie mają czasu, żeby latami ciorać w górach. Dla mnie czas się skurczył, gdy zostałam matką. Trzeba było go umiejętnie dzielić. Przed wyjazdem w góry tak starałam się ułożyć wszystkie swoje sprawy w dolinach, by jechać z czystą głową. Gdy dzieci były małe, zabezpieczałam wszystkie ewentualności. Rozpisywałam, kiedy angielski, kiedy inne zajęcia, który autobus. Zostawiałam numer do lekarza na wypadek, gdyby się rozchorowały. Jak ktoś mi mówi, że ma daleko do pracy, to się śmieje. Co ty możesz wiedzieć o tym, jak to jest, gdy ma się daleko do pracy? Jadąc w Tatry, wsadzałam w Konradowie 2 dzieci do malucha, zasuwałam do Wrocławia i zostawiałam córkę u jednych dziadków. Potem gnałam do Poznania, zostawiałam syna i auto u drugich dziadków. Wsiadałam w nocny pociąg, który jechał przez Wrocław w Tatry i szkoliłam. Po szkoleniu łapałam pociąg, który jechał przez Wrocław do Poznania, zabierałam syna i malucha, zahaczałam o Wrocław, dopakowywałam córkę i wracałam do Konradowa. W ten schemat włączały się też moje przyjaciółki. Jak wiedziałam, że wszystko jest okej, mogłam wyjeżdżać i wspinać się nieniepokojona sygnałami ze świata zewnętrznego. Nie to, że nie lubię mieć kontaktu, ale teraz łatwość telefonowania i wymiany informacji wybija z rytmu. Cały czas mówię o tym kursantom. Ważne jest, by mieć spokój.
2: Za moment w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie, czyli kobieca historia podboju Tatr.

0: Czym się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn? Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Byłam członkiem grupy kobiecej, którą zorganizowała Danuta Wach w 2010 roku. Szkoda, że to nie wypaliło. Duśka razem z małą Ewą Panejko-Pankiewicz zrobiły dużo dobrej roboty. Dziewczyny ze zgrupowania były jeszcze nieprzygotowane, za mało umiały. Było kilka obozów, jednak nie poszły klasyczną drogą. Najpierw Alpy, tylko od razu Himalaje. A tam wydarzyła się tragedia. Bernadetta Szczepańska zmarła w obozie. I to zniweczyło całą inicjatywę. W pewnym momencie trochę się od tego zdystansowałam. Może dlatego, że jako szkoleniowiec jestem przewrażliwiona na punkcie tego, żeby było bezpiecznie. Żeby wszyscy wszystko umieli. I to według tej starej ścieżki. Jeśli mamy być samodzielne, to bądźmy samodzielne. Pytałam uczestniczki zgrupowania, gdzie która była najwyżej, czy rozbijały namiot na wietrze zimą. We wszystkim miały braki. Moje myślenie jest proste. Jeśli któraś wpadnie do szczeliny, to najprawdopodobniej ją wyciągnę. Ale co będzie, kiedy ja wpadnę do szczeliny? Czy ktoś mnie wyciągnie? Teraz dużo wyjazdów opiera się na tragarzach, szerpach i w zasadzie trzeba jedynie pokonać wysokość, wspinać się do kolejnych poręczówek. Wyjazdy kobiet z Polskim Związkiem Alpinistycznym są nie do odtworzenia. Dziś mnóstwo dziewczyn jeździ samodzielnie. Mimo że struktury zapewniają pieniądze, wymagana jest piramida stopni i doświadczenia. Teraz, jeżeli ktoś chce jechać w Himalaje, to tak naprawdę kurs skałkowy nie jest mu potrzebny. Inne umiejętności może by się przydały. Oferta komercyjnych wypraw jest ogromna. Jasne, dziewczyny są takimi wyjazdami zainteresowane. Podam przykład. Dzwoni do mnie moja była kursantka, bo nie wie, co ma zrobić. Zaprosili ją na zebranie klubowe do Morskiego Oka, bo ma się odbyć wyprawa kobieca na K2. I ona nie wie, jechać czy nie. Mówię do niej: odpowiedz sobie na pytanie, na który ze szczytów weszłaś samodzielnie. Długie milczenie i pada Ararat. No, to mamy odpowiedź. Ale z drugiej strony, jak ci fundują, to czemu odmawiać? Może lepiej nie K2, tylko coś mniejszego, żeby wiedzieć, jak się aklimatyzować, jak przetestować organizm. To istotne. A przecież, żeby jechać w nieznane, naprawdę wystarczą Tatry. Ja właśnie w takie dzikie miejsca wprowadzam ludzi. Chodzimy poza szlakami. Widzę wtedy, jak im się otwierają oczy. Tego świata nie znają. Przez wiele lat szkoliłam w śnieżnych kotłach. Tam to było hardkorowo. Miałam dostęp do chatki wielkanocnej w samych kotłach. Ale szło się do niej czasami 2 godziny, czasami ponad 8. Byliśmy zupełnie sami. Telefony nie działały. Trzeba było sobie rozpalić ogień, wytopić wodę ze śniegu. Jednym słowem, przetrwać. I wiedziałam, że jeśli ludzie przejdą taki kurs, to sobie poradzą wszędzie.
0: Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Kolejna opowieść o niestrudzonych wspinaczkach za chwilę w RMF FM.

0: RMF FM Czaterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Pasjonująca opowieść Agaty Komosy Styczeń.
1: Iwona Gronkiewicz-Marcisz. W górach nie ma płci. Iwona Gronkiewicz w rozmowie daje się poznać jako twarda i zdecydowana. Odpowiada bez wahania. Ma swoje opinie. I konia z rzędem temu, kto próbowałby je zmienić. Znakomita wspinaczka sportowa. Srebrna medalistka zawodów Rockmaster i wielokrotna uczestniczka wspinaczkowych Mistrzostw Świata. Kilkunastokrotna mistrzyni Polski. W cieniu pozostaje to, że jest też znakomitą taterniczką. I ma na swoim koncie mnóstwo trudnych tatrzańskich dróg. Razem z Andrzejem Marciszem poprowadziła m.in. nową drogę Cena Strachu na Żabiej Turni Mięguszowieckiej. Szóstka. Łapińskiego Paszuchy na Mnichu. Nowy wariant siódemki. Rekordowo

0: i w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Na początku nie byłam zbyt aktywną kursantką. Jakoś nigdy nie udawało mi się dotrzeć na zajęcia teoretyczne i kumpel wpisywał się za mnie na listę. Ale raz on nie mógł, więc się wybrałam. I jak już zaczęłam chodzić, to mnie to zainteresowało. A wpadłam całkowicie, gdy pojechaliśmy w Skałki. Tam trafiłam na Andrzeja Marcisza, który wybrał mnie na swojego kursanta. Wziął mnie pod swoje skrzydła. Co zabawne, obserwując mnie wspinającą się z daleka, był przekonany, że jestem chłopakiem. Ot taki chudy gamoń, dobrze się porusza, po skale wspina. Niech będzie. W Skałkach szło mi gładko, bo byłam naprawdę silnym osobnikiem. Idąc na kurs skałkowy, podciągałam się 10 razy na drążku. W tym sporcie interesowała mnie gimnastyka. Wcześniej trenowałam wszystko, co się dało. Pływanie, narciarstwo, wioślarstwo, judo, szczypiorniak, gdzie przy wadze 50 kg postawiono mnie na bramce. Lekkoatletykę odpuściłam, kiedy trener uznał, że mam idealne warunki do pchnięcia kulą. 1,65 m i 50 kg. Przedstawił mi niejaką Małgosię i kazał nam się wzajemnie nosić po schodach. Dodam, że Małgosia była dwa razy taka jak ja. Wtedy uznałam, że lekkoatletyka nie jest dla mnie. W Skałkach najbardziej podobał mi się ruch. Miałam taki epizod, że wspinałam się dosłownie po wszystkim. Zaraz po ukończeniu kursu skałkowego pojechałam, w końcu nadszedł ten dzień, że zabrano mnie w Tatry. W pierwszym sezonie po kursie skałkowym zrobiłam w Tatrach ponad 30 dróg wspinaczkowych, z czego 9 było na kazalnicy. Pamiętam pierwszą zimę w górach. Wszyscy jechali w Tatry, to ja też. Pożyczyłam buty od kolegi, rozmiar 40 coś i w tych za dużych buciorach hasałam cały sezon. Jaki to był luksus, kiedy kumpel przywiózł mi z Austrii koflachy.
2: Już za chwilę w RMF FM Agata Komosa, styczeń. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie.

0: Czym się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn? Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Nigdy nie miałam problemu, że ktoś mnie dyskryminował ze względu na płeć. Po pierwsze, już w skałkach pokazałam, że radzę sobie na trudnych drogach. Po drugie, koledzy nie traktowali mnie jak panienkę. Ja tam byłam facetem. Mówili, nie możesz wybić haka? Masz tu młotek i wybijaj. Nie ma zmiłuj. Hak cenna rzecz. Nie było taryfy ulgowej. Jeśli oni nieśli sprzęt, to ja brałam linę. Nie przyjmowali też stwierdzeń, nie mogę, nie da się. Oni traktowali mnie jak partnera wspinaczkowego, nie jak dziewczynę. Całe życie wspinałam się głównie z facetami. Owszem, próbowałam znaleźć partnerkę do wspinania. Niestety moje cele wspinaczkowe nie jawiły się jako atrakcyjne dla innych kobiet. Dwa razy zdarzyło mi się, że moja partnerka już nie mogła dalej iść. Wszystkie kobiety, z którymi się wspinałam, były słabe fizycznie. Chodziły w góry bez przygotowania i później na plecach silnego faceta robiły drogi. Moim zdaniem takie podejście wynika z wychowania. Inaczej podchodzi się do dziewczynek. One mają być mimozami. Jeśli WF, to z konieczności, a sporty dodatkowe w żadnym wypadku. Jak raz wzięłam koleżankę na 70-kilometrową wycieczkę rowerową na składakach, to ją potem reanimowali przez tydzień. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli u dziewczynek nie zbuduje się odpowiedniej masy mięśniowej do 15 roku życia, to potem się to już nie uda. Ja z kolei byłam chłopakiem. Głównie przez te wszystkie dyscypliny, które wcześniej trenowałam. A zresztą, co to znaczy być kobietą w górach? Że musi być w szpilkach z pomalowanymi paznokciami? A czym się męskość w górach charakteryzuje? Jesteśmy ludźmi. Podział na kobiety i mężczyzn to wymysł społeczny. Sztuczny podział ról. W górach jest partner, który jest zdefiniowany przez swoje umiejętności. Podrywać to się można na parkiecie albo w kawiarni. W górach nie sypia się ze sobą na biwakach, nie uprawia się seksu na ścianie. Jasne, można być mimozą i donżuanem, ale wtedy się niczego we wspinaczce nie osiągnie. Wśród mężczyzn jednak jest więcej twardych sztuk. Bo jak chłopak mówi, że z czymś nie da rady, to ojciec lub koledzy oponują. Co nie dasz rady? Dajesz. A dziewczynka? Większość ma podejście, okej, laska, można jej to wybaczyć. Wspinałam się na wysokim poziomie. Nie włóczyłam się po drogach dla kozic. Robiłam trasy, które były maksimum dla mnie, ale dla mojego partnera też. Zawsze uważałam, że powinien być odpowiedni stosunek torby do korby, wspinania do podchodzenia. Nienawidziłam podchodzić godzinami pod ściany, które robiło się w trymiga. Dlatego góry wysokie, wyższe niż Kaukaz, mnie nie interesowały. Co więcej, ja gór nie kocham jako pięknych krajobrazów, ekstatycznych przeżyć. Są dla mnie takie same jak morze. Ja kocham ruch. Owszem, taternictwo jest dziedziną męską. Bo trzeba mieć masę, żeby iść z ciężkim plecakiem. Trzeba mieć wytrzymałość, siłę. A większość kobiet tego nie ma. Dlatego wspinanie damskie cały czas kuleje. Za to w skałkach kobitki radzą sobie całkiem nieźle. Te efekty daje intensywny trening od 10 roku życia. Nie przyjmuję argumentu, że mocne dziewczyny nie mają partnerek do wspinania. Problem może zaistnieć, gdy silna kobieta szuka równorzędnej partnerki o podobnych parametrach na ekstremalny dla niej cel.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam.
2: Nad częścią Polski przechodzą gwałtowne burze. Tam, gdzie nadal w ciągu dnia można spodziewać się upału, wydano apele o oszczędzanie wody. Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że coraz więcej emerytów otrzymuje bardzo niskie świadczenia. Wczoraj w Poznaniu wspominano krwawy protest przeciwko komunistycznej władzy z 1956 roku. Kilkadziesiąt gmin z całej Polski wydało apele o oszczędzanie wody w czasie upałów. To prośba m.in. o niepodlewanie trawników i ogródków. Komunikat dotyczy m.in. mazowieckiej gminy Brwinów. Z jej mieszkańcami rozmawiał wczoraj nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Wody trochę mniej państwo używają. Jest ta oszczędność faktycznie?
4: Raczej tak.
3: Pani oszczędza wodę?
5: Oczywiście. Oszczędzam.
3: W jaki sposób?
5: Nie podlewam kwiatów przede wszystkim, roślin.
3: Teraz, gdy jest tak wysoka temperatura, ponad 30 stopni, tak. Jeszcze dodatkowo państwo oszczędzają?
5: Mamy pojemnik, który zbiera deszczówkę, nawet dwa, pod każdą z rynien.
3: Teraz pewnie pusty.
5: Teraz pusty, tak, ale staramy się jak możemy, naprawdę. I też pilnujemy w domu, żeby nie było tak, że każda lewa pełną wannę wody.
3: Gdy pani patrzy tu w okolicy, sąsiedzi, inni mieszkańcy
5: właśnie
3: podobnie?
5: Nie. Widzę, że podlewają i trochę mnie to irytuje, bo na przykład często jest tak, że wieczorem nie ma wody. Jest bardzo mały, tak jakby małe ciśnienie w kranie, więc to jest słabe.
2: Pogoda jednak gwałtownie się zmienia. Przypomnijmy, że od wczoraj w zachodniej, północnej i także centralnej części Polski MGW ogłosiło alerty drugiego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz bardzo silny wiatr w porywach dochodzący do 100 km na godzinę. Wieczorem najwięcej zgłoszeń było w województwie lubuskim. Tam strażacy przeprowadzili ponad 140 interwencji. Coraz więcej emerytów otrzymuje bardzo niskie świadczenia, poniżej ustawowego minimum, czyli 1800 zł na rękę. Tak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To osoby pobierające emerytury, które nie mają odpowiedniego stażu pracy. W faktach Igor Skrzypek ustalał szczegóły, ilu emerytów nie może liczyć na pełne świadczenie.
6: To ponad 460 tysięcy. To jest wzrost w skali roku o prawie 6%. Mocniej wzrosła liczba osób, które mają naprawdę niskie świadczenie, czyli poniżej 500 zł. Niemal 9% w górę, to już ponad 30 tysięcy świadczeniobiorców. To osoby, które miały niski kapitał emerytalny w momencie przejścia na emeryturę i jednocześnie nie mogą liczyć na dopłatę do wysokości minimalnej ustawowej emerytury. By móc liczyć na takie dofinansowanie, okres składkowy musi wynosić przynajmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn. Z drugiej strony wzrosła też liczba tak zwanych bogatych emerytów. Świadczenie powyżej 7 tysięcy złotych pobiera już ponad 800 tysięcy osób w ciągu roku, to wzrost o 28%.
2: Nie mieliśmy nic do stracenia, chcieliśmy po prostu poczuć się wolni. Tak o powstaniu z 1956 roku mówili wczoraj uczestnicy Poznańskiego Czerwca. 70 lat temu 100-tysięczny tłum wyszedł na ulicę Poznania, by po raz pierwszy w historii zaprotestować przeciwko komunistycznej władzy. Jednym z uczestników tych krwawych protestów był pan Adam Tiun, wówczas 17-letni pracownik Zakładów Produkcji Pomocniczej Łączności w Poznaniu.
7: Ja mówię do kolegów, cóż mamy do stracenia, jesteśmy młodzi, nie mamy rodzin, nie mamy dzieci, przyszłość przed nami. Poszliśmy. Dużo jeszcze było gości z targów. Niektórzy nagrywali to wszystko z samochodów. Ta grupa, w której ja uczestniczę, skierowała się w kierunku ulicy Mickiewicza, a część poszła na plac Stalina ówczesny. Na ulicę Mickiewicza poszli dlatego, bo tam była taka radiostacja zagłuszająca. Zagłuszała wolną Europę i wszystkie wiadomości, które myśmy tu nie powinni w tym naszym kraju wiedzieć. A w związku z tym lud miał jakiś żal do tego wszystkiego i próbował tą radiostację zniszczyć. Próbowałem i ja.
2: Relacji pana Adama Tiuna wysłuchał poznański reporter RMF FM Benjamin Kubek-Piłat.
0: Fakty RMF FM na tropach historii.
2: Znalezisko z Puszczy Bukowej w Szczecinie rzeczywiście pochodzi z epoki brązu. Mowa m.in. o grocie oszczepu znalezionym przez poszukiwaczy ze stowarzyszenia Archegryf. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Połamar rozmawiała z Dorotą Kozłowską z działu archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.
8: Do muzeum trafiły dwa przedmioty znalezione przez poszukiwaczy w Puszczy Bukowej. Czy wiemy, co to jest?
9: Tak. Wstępnie mogę powiedzieć, że jeden przedmiot
1: to jest na pewno zabytek archeologiczny z epoki brązu i to jest grot o szczepu albo włóczni. Natomiast drugi przedmiot, no wykluczam go jako przedmiot zabytkowy. Jest to coś współczesnego, coś nowożytnego. Zresztą robiliśmy tutaj badania XRF i po prostu zorientowaliśmy się, że ten przedmiot został zrobiony z mosiądzu. Nie jest to brąz. Fakt, że przedmiot ten wykonany jest z mosiądzu, jak gdyby eliminuje go do uznania za zabytek z epoki brązu. Mosiężne rzeczy, mosiężne przedmioty spotykane są w okresie rzymskim, to wiadomo, i późniejszym, ale ja po konsultacjach z kolegami wiem, że oni też się nie przyznają do tego.
5: Skupmy się może na tym grocie w takim razie. Czyli rzeczywiście on pochodzi z epoki brązu.
1: Ten przedmiot pochodzi z epoki brązu. To jest typ grotu z krótką tulejką i takim długim, wąskim liściem. Wiemy, że pojedyncze okazy znajdowane są gdzieś tam na południu Polski czy na wschodzie Polski. Natomiast ich jakieś takie częstsze występowanie jest tutaj na Pomorzu. Co do chronologii, to też jest sprawa jak gdyby taka nieoczywista, ponieważ ten typ grotu występował długotrwale w okresie epoki brązu. Mówi się, że występował tak między drugim a piątym okresem epoki brązu, czyli tak mniej więcej od około 1300 do 750 lat przed naszą erą. W takim okresie się pojawiały tego typu groty. Mogę jedynie tutaj dopowiedzieć, że ten okaz jest bardzo podobny do grotu z takiego skarbu, znanego skarbu odkrytego jeszcze przed wojną ze Szczecina Klęskowa. I w związku z tym, że ten grot jest tak bardzo podobny do jednego z grotów z tego skarbu, to mogę przypuszczać, że chronologia tego grotu może się zawężać do tego piątego okresu epoki brązu, czyli między 900 a 750 lat przed naszą erą. Ale to jest moje takie przypuszczenie, nie ma pewności. Grot jest zachowany w czterech częściach. On nie ma specjalnych walorów takich ekspozycyjnych, ale można go złożyć, na pewno zostanie poddany zabiegom konserwatorskim. No i cóż, dostanie, jeżeli oficjalnie już zostanie ten przedmiot nam tutaj przekazany, no to dostanie swój numer inwentarzowy, zostanie zapakowany w pudełeczko i trafi do muzealnego po prostu magazynu. Co nie znaczy, że ten grot, pomimo że nie ma walorów takich ekspozycyjnych, to na pewno będzie interesujący dla naukowców, dla ludzi, którzy zajmują się tym tematem, którzy często tutaj przyjeżdżają na kwerendy, zbierają materiały na temat różnych kategorii źródeł. I ten grot pewnie gdzieś się pojawi w literaturze za jakiś tam czas.
5: Wspomniała pani, że takie znaleziska są raz na jakiś czas znajdowane w Polsce. I jak często to jest?
1: Trudno mi jest określić, z jaką to częstotliwością jest odkrywane. Jeśli mówimy o całej Polsce, to już kompletnie nie wiem, ale tutaj na Pomorzu, w ciągu ostatnich, powiedzmy, 10 lat, kilkakrotnie miały miejsce tego typu odkrycia. Aha. I to takie niebagatelne.
5: Jak to w ogóle wygląda od takiej archeologicznej, technicznej, takiej bardziej strony, jak takie znalezisko pojawia się u was? Na czym polegają w ogóle te badania, żeby sprawdzić, co to dokładnie jest?
1: Na pewno archeolog musi bazować na własnej wiedzy. Przy pierwszym oglądzie już następuje takie pierwsze sortowanie, bo często zbieramy się i robimy takie konsylium i zadajemy sobie pytanie, z którego okresu to jest. No więc moje koleżanki, koledzy mówią, to moje. No to jest taki pierwszy ogląd, tak? Później musimy sięgnąć do literatury. To jest też ta umiejętność, ta wiedza, która pozwala nam na takie dosyć szybkie dotarcie do po prostu do informacji. I ja mam znakomitą ściągę tutaj, tak? Takie znakomite kompendium, bo ta książka, tu jest część katalogowa, opisowa, natomiast do tego dołączane są ryciny. Ja tutaj mam obrazki wszystkich przedmiotów, które dotychczas zostały odkryte. No to jest książka, która traktuje o siekierkach, ale jest też książka, która traktuje o grotach. No i dzięki temu ja mogę bardzo szybko ustalić, co to jest. To jest jedna strona medalu, ale to są takie wstępne oględziny i takie określenia. Ale są specjaliści, którzy zajmują się takimi bardzo wąskimi wycinkami dotyczącymi analizy różnych znalezisk. No i po prostu oni zadają wiele różnych pytań. Na przykład, czy na danym przedmiocie są jakieś ślady? Jest teraz bardzo rozpowszechnione badanie różnego rodzaju śladów użytkowych. Albo badają takie przedmioty pod kątem składu chemicznego, składu metalu. Szukają analogii gdzieś na szerokich terenach i zadają pytania. Szukanie odpowiedzi jest po prostu najbardziej fascynującą sprawą w tych badaniach.
8: Czego się w ogóle możemy dowiedzieć o naszym regionie, o historii naszej z tego typu właśnie i badań archeologicznych, ale no też takich znalezisk?
1: Na pewno możemy zajrzeć w głąb, w przeszłość i to w taką przeszłość bardzo, bardzo odległą. To nie jest 100 czy 200 lat, ale to jest tysiące lat i to zaczyna być bardzo takie abstrakcyjne. Ludzie bardzo często jak gdyby nie kojarzą tak odległych czasów. Biorąc za przykład ten odkryty Świeżogród, ja zawsze mówię, że jestem pełna pokory dla umiejętności ludzi, którzy tutaj żyli. Oni nie dysponowali jakąś przemyślną techniką, maszynami, komputerami, nie mieli jakichś wyżynarek, tak? Konstruowali jakieś bardzo proste przybory, które pozwalały im na robienie różnych rzeczy. To przede wszystkim jest zrobione w technice odlewu, czyli robiono formy odlewnicze, albo z kamienia, albo z gliny i po prostu w tych formach odlewano dany przedmiot. To jak gdyby wymagało ogromnych umiejętności, nie tylko takich technicznych, ale też wiedzy. Oni jednak nie mieli też laboratoriów, a jednak na zasadzie prób i błędów wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie nauczyli się odlewać brąz, tak? Nauczyli się robić taką mieszankę, z której mogli po prostu odlewać przedmioty i one się nie łamały, nie kruszyły. Powinniśmy być pełni jakiejś takiej pokory i uznania dla tych ludzi, którzy żyli przed tysiącami lat i sobie doskonale radzili. Oni znali doskonale środowisko, potrafili je eksplorować, znajdować odpowiednie dla siebie surowce do wykonania jakichś tam przedmiotów, czy na przykład gliny. To też było bardzo ważne. Garnków lepili mnóstwo, wypalali je. Musieli wiedzieć, skąd brać glinę. Tutaj nie było rud miedzi i cyny, ale nauczyli się wykorzystywać gotowe przedmioty i po zużyciu. Po prostu te przedmioty były traktowane jako złom i ponownie przetapiane. Dużo mamy takich znalezisk, które mówią o tym, że przedmioty takie zużyte były wtórnie wykorzystywane i że one były też cenne dla tych ludzi, ponieważ sporo takich przedmiotów znajdujemy w tak zwanych skarbach, czyli takich depozytach często wieloelementowych, złożonych gdzieś tam w ziemi.
8: Jak to jest możliwe, że taki przedmiot był w Puszczy Bukowej i przetrwał przez ponad 2000, tak prawie 3000 lat?
1: Z oglądu map można się zorientować, że w tym miejscu, w którym został znaleziony ten grot, znajdują się hałdy pochodzące właśnie z kopalni. Ja się zastanawiam, czy czasem ten grot, ja nie twierdzę, że tak jest, trzeba by było sprawdzić, pojechać tam w teren i po prostu trochę przepenetrować to miejsce. Czy ten grot nie pochodzi z tak zwanego złoża wtórnego, czyli nie został, powiedzmy, z najbliższej okolicy przyciągnięty w to miejsce, w którym został znaleziony. Ale fakt jest faktem, że prawdopodobnie z najbliższej okolicy.
2: Na znalezisku z Puszczy Bukowej w Szczecinie z Dorotą Kozłowską z działu archeologii Muzeum Narodowego w tym mieście rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Na zegarach 13 minut po trzeciej startujemy z nowym programem Pierwsza Kawa z RMF FM, tak się nazywamy. Anita Janczak, będę was prowadzić do końca nocnej zmiany w drodze na wakacje i wspólnie zaczynamy pierwszy poniedziałek wakacji. Dzień dobry.

Idealna piosenka na pierwszy poniedziałek wakacji. Bledka i tu nowy program Pierwsza Kawa z RMF FM. Przyznajcie, nie spodziewaliście się mnie tutaj o 3:22. Miło się czasem zaskoczyć. Pijemy pierwszą kawę razem dzisiaj i powiem, że na mnie tu w studiu czekała taka specjalna z liścikiem od Maćka Rybaka, którego też usłyszycie w tym paśmie. Jeszcze krosanta zostawił. A dziś w kalendarzu 29 czerwca i Dzień Rybaka. Przypadek? No ale fajnych mamy tutaj kolegów. Zresztą jednego usłyszycie już za chwilę. Pierwsza kawa z RMF FM. Bądźcie blisko.

0: Bime w RMF FM. 3:30 na zegarach. Tu wakacyjny program Pierwsza Kawa z RMF FM. Program, w którym jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi informacjami dla Was. A ze mną w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski ze studia Faktów RMF FM. I też za nami upalny, bardzo trudny weekend, który będzie miał konsekwencje dzisiaj.
1: No to był trudny weekend na wielu płaszczyznach, bo przecież dopiero co narzekaliśmy na wysokie temperatury. Rekord w ogóle upału w Polsce. 3 stopień alertów, przestające działać pociągi, awarie na torach, tragedia w całym kraju, a już teraz na horyzoncie burz od wczoraj w ogóle przechodzące głównie nad zachodem i północą Polski. Ponad 140 interwencji strażackich samym Lubuskiem, więc to jest strasznie dużo. Ale dalej, dzisiaj jeszcze do 20, bo zerkałem przed chwilą na aktualne mapy IMGW, będziemy mieli upały 3 stopnia alerty obowiązują, więc trzeba się przygotować na jedno i drugie. Więcej informacji na pewno w Faktach. Zapraszam o pełnej godzinie.
0: Uważajcie na siebie, a Arkę jeszcze w naszym programie usłyszycie.

Pierwsza kawa z RMF FM. Jesteśmy na żywo, jedziemy z wami na wakacje. I kto ma zaplanowaną podróż pociągiem teraz? Upały dają się we znaki. Są jeszcze gdzieniegdzie opóźnienia, m.in. na trasie Wrocław-Kraków. 108 minut opóźnienia i ten czas się wydłuża. Weźcie koniecznie zapas wody ze sobą. Jakiś wiatrak na baterię, mały ręcznik, którym się schłodzicie. Załóżcie też coś przewiewnego. Nie są to najłatwiejsze dni, ale my jesteśmy z wami z pierwszą dzisiaj mrożoną kawą w RMF FM.

Pracownia rezonansu magnetycznego Neoscan Medic oferuje diagnostykę obrazową rezonansem magnetycznym bez skierowania. Poradnia Medic, Wałbrzych, Klonowa 6A. Rejestracja telefonicznie lub online na neoscanmedic.pl.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Quiz, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. Quiz, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Jest czwarta, zaczynamy Fakty RMF FM, a przed mikrofonem Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Dzień dobry, zapraszam. Władimir Putin odrzuca propozycję Kijowa co do wstrzymania walk. Jego celem ma być całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Ostrzeżenia IMGW dotyczą niemal całego kraju. Większość Polski nadal będzie zmagała się z upałami. Resort zdrowia planuje zaostrzenie kar dla medyków. Lekarze twierdzą, że nie ma takiej potrzeby. Rosja będzie kontynuować działania wojenne do czasu całkowitego zajęcia 4 ukraińskich regionów. Władimir Putin odrzucił propozycję Kijowa dotyczącą wzajemnego wstrzymania ataków dalekiego zasięgu, twierdząc, że miałoby to jedynie odciążyć ukraińskie siły na froncie. Rosyjski przywódca zapowiedział również wzmocnienie obrony przeciwlotniczej po nasileniu ukraińskich ataków dronów na rosyjską infrastrukturę, w tym obiekty przemysłu naftowego. Dodał, że Moskwa liczy na wznowienie rozmów pokojowych z udziałem Stanów Zjednoczonych. Upał i burze. Patrząc na mapę ostrzeżeń IMGW, niemal cały kraj oznaczony jest czerwonymi alertami, tymi najwyższego stopnia. W większości Polski to nadal ostrzeżenia przed wysoką temperaturą. Historyczny rekord ciepła padł jednak wczoraj. Nawet późnym popołudniem w całym kraju temperatura nadal przekraczała 30 stopni Celsjusza. Lekarze zwracają uwagę, żeby w takich warunkach zadbać o odpowiednią dietę.
4: Tą wiodącą, bym powiedział, kwestią jest nawodnienie naszego pacjenta, prawidłowe nawodnienie.
5: Nawodnienie, czyli woda, czy nie tylko woda?
4: Woda jest najlepszym napojem dla naszych pacjentów. Mamy wiele znakomitych polskich produktów, z których możemy korzystać. Pamiętamy, że woda, która jest niedosładzana, to najlepszy wybór na upały.
5: A jeśli jedziemy samochodem, też klimatyzacja, też woda?
6: Jak najbardziej, też klimatyzacja, też woda. Też pamiętajmy o przerwach. Jeżeli już czujemy znużenie, jeżeli wydaje nam się, że jakoś tak głowa nam się kiwa, to powinniśmy zajechać na stację, odpocząć, odpowiednio dużą ilość płynów przyjąć.
3: Tak zalecają internista, profesor Piotr Dąbrowiecki i prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański. A rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Środowisko lekarskie tymczasem reaguje na plany zaostrzenia kar dla medyków i dyrektorów szpitali. Ministerstwo Zdrowia rozważa taki scenariusz w odpowiedzi na aferę w warszawskim szpitalu południowym. Odpowiednie przepisy już są, słyszymy natomiast od Naczelnej Izby Lekarskiej. Co zamierza resort? To sprawdził dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
7: Ministerstwo Zdrowia przyjrzy się katalogowi przepisów, tak by sprawdzić, czy były wystarczające, by uniknąć nadużyć, do jakich miało dojść w szpitalu południowym.
8: Być może, że faktycznie albo nie były egzekwowane, albo są za niskie i nie wywołują tego skutku.
7: Mówiła minister Jolanta Sobierańska-Grenda w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem. Samorząd lekarski zaznacza, że regulacje są.
9: Być może skupiają się zbyt mocno na kwestiach, które nie są najważniejsze i nie działają tak, jak powinny.
7: Wskazuje Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
9: Polskie prawo przewiduje kary w odniesieniu do kolejki oczekujących, jak nieuczciwe raportowanie grafików.
7: Według Izby potrzebny jest lepszy dobór kadr, na przykład do rad nadzorczych, tak by składało się z fachowców, a nie osób z powiązaniami politycznymi.
0: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
3: Śląscy regionaliści nie składają broni. Po tym jak prezydent zawetował ustawę o uznaniu śląskiego za język regionalny, rozpoczynają starania o wpisanie Gotki jako nośnika kultury najpierw na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a później na listę UNESCO. Inicjatorem tej akcji jest europoseł Łukasz Kochut. Przed regionalistami jednak sporo pracy.
10: Będą się toczyły szerokie konsultacje społeczne. Będziemy spotykać się z wszystkimi możliwymi stowarzyszeniami, które będą chciały się włączyć
11: połączyć z wszystkimi możliwymi osobami, które godają po Śląsku, z wszystkimi możliwymi podmiotami, które chcą z nami iść tą drogą i będziemy w ciągu tych kilku najbliższych lat chcieli te konsultacje społeczne przekuć we wniosek, który trafi najpierw do Ministerstwa Kultury i do tego Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a później docelowo chcemy właśnie wpisania języka śląskiego na listę UNESCO. Ze względu na weto prezydenta Nawrockiego przeskakujemy trochę byty polityczne i chcemy międzynarodowej ochrony dla języka śląskiego, a jeżeli język śląski znajdzie się już na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO, to wtedy będziemy mogli korzystać z tego poprzez to, że będzie ten język chroniony międzynarodową konwencją UNESCO i będą także możliwości finansowe, bo będzie możliwość aplikacji o różne granty finansowe. Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu. I to jest taki moment, że właśnie mamy taką drogę dość wyboistą i musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście w Polsce nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
12: Wpis na listę UNESCO będzie też argumentem, myśli pan, dla prezydenta?
11: Myślę, że tak, dlatego że każde międzynarodowe uznanie powoduje to, że dane państwo musi się liczyć z taką opinią. Język śląski na tym etapie już ma kilka takich międzynarodowych skalpów, można powiedzieć, ale UNESCO to jest na pewno coś powyżej tego wszystkiego, co mamy obecnie. Ja wykorzystuję każdy moment, żeby o języku śląskim też na arenie międzynarodowej mówić i w Parlamencie Europejskim. I jakiś czas temu spotkałem się nawet z papieżem, któremu wręczyłem Biblię w języku śląskim, więc to można nawet powiedzieć, że to spotkanie natchnęło mnie do tego, żeby walczyć o ten język śląski na tej arenie międzynarodowej bardziej. I mam nadzieję, że takie właśnie wpisanie języka śląskiego na listę UNESCO docelowo pomoże językowi śląskiemu w naszym kraju, w Polsce. My po prostu też jako też śląskie środowisko regionalistów robimy swoje. My zawsze mieliśmy tutaj ciężko. Można powiedzieć, że jesteśmy trochę straumatyzowani tym wszystkim, co się dzieje w przestrzeni publicznej w kontekście hejtu na Ślązaków i język śląski, bo nawet już obecnie część influencerów też przeżywa hejt pod swoimi wpisami, jak godają po śląsku. Ale my się nie poddamy, po prostu robimy swoje, idziemy po swoje. To jest język naszych serc. Prezydenci się zmieniają. Kadencja prezydenta trwa 5 lat, maksymalnie 10 lat, a język śląski był, jest i będzie.
12: Pani już ma duże doświadczenie w tych wnioskach, w przygotowywaniu tych wniosków o wpis na listę UNESCO. To jest jednak dosyć długa droga. Proszę powiedzieć, jakie najbliższe kroki?
13: Pierwszym krokiem będzie podjęcie prac nad przygotowaniem wniosku o wpisaniem języka śląskiego jako nośnika kultury, bo taki roboczy tytuł nam się wykluł podczas pierwszego spotkania, pierwszych konsultacji społecznych, na listę krajową niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Te prace będziemy podejmować zgodnie z regulaminem, zgodnie z zasadami, zgodnie z tym, co przewiduje konwencja. Czyli rozpoczniemy pracę po prostu od konsultacji społecznych. Tutaj pan poseł mówił, że one będą miały szeroki zasięg terytorialny, dlatego że musimy uwzględnić wszystkich depozytariuszy języka śląskiego i kultury, która na bazie tego języka powstawała, powstaje i będzie powstawać, bo tutaj to jest też taka specyfika tych wpisów na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. My patrzymy w przeszłość praktycznie nie patrzymy w ogóle. Tak, tylko łypiemy okiem. Natomiast w przypadku niematerialnego dziedzictwa kulturowego liczy się to, co jest teraz, czyli żywotność tego elementu oraz plan ochrony i działania, które służą podtrzymywaniu trwałości tego elementu. W przypadku języka śląskiego myślę, że nie ma takich wątpliwości, bo wiemy, że zjawisko jest trwałe ciągle od kilkuset lat. Przyszłość wydaje nam się będzie jak najbardziej w takich barwach pozytywnych, jasnych. Tym bardziej, że wpis elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego w te rejestry, które zostały utworzone w oparciu o konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, powodują taki fantastyczny efekt u depozytariuszy. Dają ogromne poczucie dumy i takiego poszanowania tego ich dziedzictwa. I temu też służy konwencja i takie też były intencje twórców konwencji, żeby depozytariuszom konkretnych elementów dziedzictwa niematerialnego wesprzeć ich w takim zwiększeniu widzialności tego elementu, w poszanowaniu tego elementu, ale i samym depozytariuszom po prostu, proszę Państwa, dać poczucie dumy. Jak ktoś nie widział, jak górnicy 60-letni skakali z radości, jak dostali certyfikatu wpisu Barbórki na listę krajową niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2018 roku, to nic nie widział.
12: Ile to wszystko może zająć czasu? Już mówię o tym finale, czyli ewentualnym wpisie na listę UNESCO.
13: Ja myślę, że trudno mi jest powiedzieć. Trudno jest powiedzieć. Zależy od tego, w jakim tempie będą się tutaj toczyły te konsultacje społeczne. Wiecie Państwo, to jest tak, że sprawność w napisaniu tego wniosku zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od depozytariuszy, tak? Takim słowem kluczowym, na którym to ta cała praca powinna bazować, jest, proszę Państwa, konsensus. Więc miejmy nadzieję, że tak jak na tym takim spotkaniu, powiedzmy, rozpoznawczym, które odbyło się w sobotę, tutaj w tym miejscu, doszło do konsensusu bardzo zróżnicowanych przedstawicieli zróżnicowanych środowisk regionalnych o różnych, można powiedzieć, optykach, to miejmy nadzieję, że tak będzie również w czasie konsultacji społecznych. Ja nie chciałabym tutaj podawać jakichś konkretnych dat, bo tak jak mówię, to wszystko będzie zależało od tego, jak nam będzie się wspólnie pracowało, bo wiecie Państwo, ja tu jestem tylko osobą, która to napisze i tak jak w przypadku innych wniosków, które miałam zaszczyt pisać, bo nie jestem ani górnikiem, ani hutnikiem, godą inoczesami, ale to... I to też w domu raczej. Natomiast, czy z górnikami, jak rozmawiam? Natomiast ja nie jestem depozytariuszem, nie uważam się za depozytariusza Śląskiej Gotki, ale uważam, że wszystkim depozytariuszom należy się szacunek i taka sprawiedliwość dziejowa. Plan ochrony zgodnie z literą konwencji i z regulaminem wpisu wypracowuje się wspólnie z depozytariuszami właśnie w ramach konsultacji społecznych. Niemniej, biorąc pod uwagę to, jak pięknie język śląski jest wykorzystywany w tej chwili jako nośnik kultury, ile powstaje tekstów kultury w języku śląskim, myślę, że tutaj nie ma się tak naprawdę czego bać i program ochrony będzie niczym innym, jak tylko takim zobowiązaniem się depozytariuszy do tego, żeby robili to, co robią.
3: Z europosłem Łukaszem Kohutem i historyczką kultury dr Beatą Piechą Vanshagen rozmawiała Anna Kropaczak.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Już 12 minut po czwartej, to nowy program, który nazywa się Pierwsza Kawa z RMF FM. Jak chcę dobrze debiutować w pierwszy poniedziałek wakacji. Przybijam piątkę tym, którzy już odliczają do końca nocnej zmiany i mówię dzień dobry pozostałym, którzy walczą, żeby to drugie oko do kompletu otworzyć. Anita Janczak, cześć, witajcie.

I tak brzmią wakacje w RMF FM. Kaigo Khalid i Griffin w RMF FM. 22 minuty po czwartej. Tak, tak, jesteśmy na żywo. Jeśli właśnie robicie sobie krótką przerwę w trasie, w pracy, to dobry moment na łyk kawy. Pierwszą kawę z RMF FM wam dziś serwujemy i dorzucamy porcję najlepszej muzyki. A jak jedziecie sami teraz w samochodzie, to założę się, że ten rytm wystukacie na kierownicy. Ba, nawet pośpiewacie. To dajcie głośniej RMF FM.

I z takimi klasykami budzi się powoli pierwszy poniedziałek wakacji. Mister Zup w RMF FM to za nami. 4:30 na zegarach. Kto właśnie wychodzi z domu? Teraz spokojnie, można w krótkim rękawku i krótkich spodniach. Ba, nawet szybę w samochodzie można uchylić. Od 18 stopni w Szczecinie do 23 stopni w Katowicach teraz. Za wyjątkiem północy i zachodu, tam teraz burze. W ciągu dnia w centrum i na wschodzie także możliwe załamanie pogody. Uważajcie na siebie, RMF zawsze z wami. Prowadzimy was bezpiecznie. I oczywiście gramy najlepszą muzykę. Dua Lipa teraz, za chwilę Tilaf, będzie też Kasia Sienkiewicz. Pijemy pierwszą kawę z RMF FM.

0: A ten numer szczególnie przypadł wam do gustu. Kasia Sienkiewicz i Były Momenty w pierwszej kawie z RMF FM w nowym programie, w którym otwieramy z wami dzień, tak żebyście wiedzieli, co was dziś czeka. I o tym więcej tak w skrócie opowie Arkadiusz Stepień-Miernikowski.
1: No, na pewno postaraj będziemy się mówili jeszcze o tym, co było, no bo upalny weekend za nami. Na pewno to nie jest jeszcze koniec upałów, bo alerty i MGW obowiązują do wieczora, a przecież to dopiero początek lata, więc jeszcze wszystko przed nami. Brakuje wody już w niektórych miejscach, to na pewno będzie temat, jeden z głównych tematów porankowych faktów, ale będą też ostrzeżenia burzowe, to jeszcze rano i do południa obowiązują w części kraju. Podsumujemy też aferę związaną ze Szpitalem Południowym w Warszawie, to już ta kwestia polityki. No i zapraszam na poranne wydanie faktów już teraz. My słyszymy się jeszcze o piątej.
0: To już wiecie, czego spodziewać się po poniedziałku.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Informacje o utrudnieniu między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl. To już dla Was sprawdzamy i od tego zaczniemy Fakty RMF FM o 5.00.

0: Zbliża się godzina piąta. Sprawdzamy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. A co nowego? No jest nowy rekord ciepła w historii pomiarów Polski. W Słubicach w ten weekend odnotowano ponad 40 kresek powyżej zera. Nadal niemal w całym kraju obowiązują alerty przed upałami. Lekarze mają kilka porad, jak poradzić sobie w takich warunkach. Są jeziora, ale brakuje kąpielisk. O tym problemie alarmuje wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe. Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na Podkarpaciu, a dokładniej na autostradzie A4 w kierunku Korczowej między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl w okolicy Dobkowic. Bus zderzył się z samochodem ciężarowym. 3 osoby zostały ranne. Zablokowany jest tam prawy pas ruchu. 40,5 stopnia Celsjusza w cieniu to nowy rekord ciepła w historii pomiarów Polski. Najwyższą temperaturę odnotowano wczoraj w lubuskich Słubicach. Mieszkańcy mówią, że to od lat najgorętsze miejsce w Polsce.
2: Jak zawsze w Słubicach najcieplej. No tak jest chyba, nie? Jak tu pan czuje, to chyba tak jest.
3: Spodziewał się pan takich rekordów
2: w ten weekend? Tak. Znaczy, może nie w tym weekend, ale w tym roku to tak jest. Ogólnie co roku zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
4: Gorąco jest, więc na miasto tylko jak coś potrzeba załatwić albo kupić i szybko do domu trzeba się ukryć.
3: Szybkie zakupy teraz, tak?
4: Tylko to, co potrzebne i z powrotem do domu i najlepiej przy basenie posiedzieć.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Na ostrzeżenia synoptyków przed upałem co najmniej do wieczora będą jeszcze obowiązywać się niemal w całej Polsce. Lekarze apelują o zachowanie szczególnej czujności w takich warunkach.
5: Załóż czapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16. No to są takie ABC, tak, które uczymy naszych pacjentów, więc maluchy powinny uważać, osoby starsze, seniorzy.
6: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
5: To zależy, jeżeli to jest północna strona. Oczywiście jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, czy to alergik, czy nie alergik. Jeżeli jest to alergik uczulony na trawy, raczej bym nie wietrzył. Jeżeli natomiast nie mamy tego problemu, a chcemy przewietrzyć nasze mieszkanie, to otwieranie okna po północnej stronie, tam gdzie jest zacienienie, można. Po tej południowej, czy też zachodniej, no powinno być wszystko zamknięte. Najlepiej jakieś blackouty, sztory, okiennice.
1: Podpowiada alergolog i specjalista chorób wewnętrznych profesor Piotr Dąbrowiecki, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Najnowsze prognozy, także na wciąż gorący początek nowego tygodnia, mamy na rmf24.pl.
7: To są fakty RMF FM.
1: Nikt nam nie będzie mówił, jakich bohaterów szanować. To oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, które wygłosił podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Poinformował też, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Nikt nigdy nie będzie nam nakazywał, jak żyć, jak mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięcznym i jakich bohaterów powinniśmy szanować. Takie stanowisko może doprowadzić do kolejnych napięć na linii Kijów-Warszawa. Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów. Nad polskimi jeziorami brakuje kąpielisk, alarmuje wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe. Samorządy z oszczędności nie wyznaczają takich miejsc, żeby nie musiały zatrudniać tam ratowników. Jednym z popularnych jezior, nad którym nie ma żadnego kąpieliska, a więc nie ma też ratownika, jest jezioro Piaseczne na Lubelszczyźnie.
8: To jest oszczędność, no co, na życiu ludzkim?
9: Myślę, że na pewno by się przydało, jest bardzo dużo dzieci.
8: Bardzo dużo osób się kąpie.
10: No samorządy nie wyznaczają kąpielisk, bo taniej.
11: Bo taniej, ale nawet jeżeli by można było w ramach samorządów od nas letników jakiś drobny podatek wziąć, myślę, że większość osób by się na to zgodziła.
10: Warto oszczędzać na ratownikach?
9: To nie jest dobra oszczędność. W każdym takim miejscu potrzebni są ratownicy.
1: Usłyszał na zatłoczonej plaży jeziora Piaseczno reporter RMF FM Dominik Smaka. No to jak nie martwić się na wakacjach przed wyjazdem, bo o takich wakacjach mówimy, najlepiej pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, kupmy ubezpieczenie turystyczne. Po drugie, spakujmy podstawową apteczkę. A przed dniem podróży należy także sprawdzić stan techniczny auta.
12: Jeżeli już jesteśmy spakowani, jeżeli już mamy wszystko sprawdzone, to tak naprawdę musimy zabezpieczyć nasze miejsce zamieszkania. Czyli też, jeżeli mamy zaufanych sąsiadów, powiedzmy im o tym, przekażmy informację, że nas nie ma, nie będzie. Jeżeli cokolwiek by się działo w okolicy, okolicy naszego domu, naszego mieszkania, naszej działki, to żeby bezpośrednio zgłaszali, czy właśnie do nas, chociaż jak jesteśmy setki kilometrów dalej, nie jesteśmy w stanie podjąć żadnych działań, to tak naprawdę do osoby jakiejś najbliższej, która będzie mogła w tym czasie się zaopiekować.
1: Radziła nadkomisarz Emilia Kosma z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Jeszcze więcej informacji w porannym wydaniu Faktów. Startujemy punktualnie o 6:00. Zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stanisiewskiego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dziękujemy za te fakty, a na zegarach już 5:05. Dzień dobry w nowym programie. Pierwsza kawa z RMF FM. Kto się dosiadł do nas, kto już na nogach, 3-3-2-2, dajcie znać. Anita Janczak, dzień dobry. Sprawdzamy, czym będzie żył dziś kraj i świat memów. W grze duże nazwisko, a szczegóły już za chwilę.

Pierwszy poniedziałek wakacji i takie hity wam tu gramy do porannej walki ze śniadaniem. Pamiętajcie, żeby te kanapki ze stołu spakować do pracy. Tu pierwsza kawa z RMF FM, 15 minut po piątej. Wy sobie nie przeszkadzajcie, ja tu za was wszystko sprawdzam. Transfer Roberta Lewandowskiego to dziś temat numer jeden w sieci. Wiemy już, że jego nowym klubem będzie Chicago Fire. Ania już tam szuka wielkich kartonów do przeprowadzki. I fajnie, że tam lecą do Chicago. Pierwszy dzień dobry usłyszą jeszcze przed stadionem.

codziennie. No poranek mamy, który rozkręca się z pierwszą kawą z RMF FM i jeszcze łapiemy oddech przed kolejną falą upałów. Kto tam w pracy ma klimatyzację, to czuję, że zrobicie dziś nadgodziny.

0: Jeśli właśnie włączyliście ekspres, nastawiliście wodę na kawę, to idealnie trafiliście. Tu pierwsza kawa z RMF FM. Jesteśmy nowością w wakacyjnej ramówce i sporo takich nowych smaczków przygotowaliśmy dla Was. Dziś na przykład oszczędzajcie siły też na wieczór, bo od 20 będziemy rozwiązywać Wasze problemy. Zerknijcie na www.rmf.fm. Tam znajdziecie szczegóły naszej specjalnej letniej ramówki i nasze nowe zdjęcia. Zakochacie się na nowo w naszych chłopakach z poranka.
1: Ależ losy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Po reklamie.
4: Lato z RMF FM.

0: Ja potrafię śpiewać jak ten pan.
1: Panie Benjamina!
2: Ale... W tej piosence ten pan prosił tę panią, żeby go budziła, ale strasznie dar ryja widocznie, ona spała.
3: Jesus, ja już widzę, że pierwsza kawa wjechała. Wjechała po
0: właśnie jeszcze nie wjechała, ale...
2: Się zadziwiają mnie niektóre utwory słowno-muzyczne.
0: Ten cytat sobie wytatuuję chyba na nadgarstku. Anita, myślałaś, że nie słuchaliśmy pierwszej kawy? Słuchaliśmy, powiedziałaś słowa. Wejdźcie na www.rmf.fm.
3: Dawaj, dawaj.
0: Ponownie zakochacie się w chłopakach ze Wstawaj Szkoda Dnia.
3: I co? Tak. I nie miałam racji? Proszę bardzo, jakie ładne zdjęcia, jakie ładne, nawet tutaj tacy wystrojeni.
0: Naprawdę.
3: I powiem wam, że...
2: A ten po prawej to kto?
0: No, to jest moja babcia.
3: Jesteście ładni.
0: A nie, to Tomasz Olbratowski.
2: Moja babcia po lewej.
0: Dobra, zaczynamy. Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że już jest 26-27 stopni w całym kraju, to na tych upałach będziemy się...
2: Witamy was gorąco w lecie.
0: O, i proszę. Babci weszły nowe tabletki. Zaczynamy. Jacek Tomkowicz.
2: Tomasz Olbratowski.
0: Jedziemy.

Owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Amy Winehouse w RMF FM.
1: A na zegarach zbliża się godzina 6:00, to oczywiście czas najnowszych faktów w RMF FM. Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Gorący dzień dobry, 26,5 stopnia o poranku w Warszawie.
3: I to właśnie stolica jest w tej chwili najcieplejszym miastem Polski na temperaturowych mapach IMGW.
2: To fakty RMF FM w pierwszy poniedziałek wakacji.
3: W nich zaczynam od ostrzeżenia dla kierowców. Zablokowana jest 71 między Żgowem i Konstantynowem Łódzkim.
2: To jest trudny dzień dla pasażerów pociągów.
3: Część składów jest odwołana z powodu tropikalnych upałów.
2: A na Mundialu?
3: Na Mundialu Kanada z awansem do 1/8 pokonała Republika Południowej Afryki. Jest 6:00, zaczynamy poranne fakty od aktualnej informacji dla kierowców. Nie przejedziecie w tej chwili 71 między Żgowem a Konstantynowem Łódzkim.
2: W Pabianicach zapalił się budynek stojący tuż przy krajówce. Akcja strażaków trwa.
3: Drogę zablokowano, uprzedzamy. Na dwójce natomiast w Zawadzie w Łódzkiem między węzłami Dąbie i Wartkowice na pasach w kierunku Warszawy także uważajcie na strażaków i służby drogowe.
2: Auto osobowe najechało na ciężarówkę i chwilę później stanęło w płomieniach. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej 3 godziny.
3: Przejechać można w tej chwili tylko jednym pasem autostrady.
2: 21 pociągów nie wyjedzie dzisiaj na tory z powodu upałów.
3: Taką informację przekazało w porannym komunikacie PKP Intercity.
2: Chodzi m.in. o pociągi relacji Łódź-Warszawa, Kostrzyn-Gdynia i Kraków-Jelenia Góra.
3: Poza tym ponad 20 składów o poranku jest opóźnionych. To potwierdza reporter RMF FM Michał Dobrułowicz, który jest w tej chwili przed tablicą odjazdów w hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie.
2: Dzień dobry Michale, które pociągi, no i jak bardzo są opóźnione?
4: Dzień dobry, ponad godzinę opóźnienia ma teraz pociąg Karpaty z Zakopanego przez Warszawę do Gdyni. 55 minut opóźnienia skład Gwarek z Krakowa do Ustki, a ponad 20 minut pociąg Intercity Spodek z Krakowa do Poznania. Pasażerowie potwierdzają, że sytuacja jest teraz lepsza niż wczoraj, ale wciąż to na pewno jest i będzie trudniejszy poranek niż zwykle na kolei.
5: Przyjeżdżam właśnie pociągiem Berlin-Warszawa, no to 70 minut opóźnienia było.
4: A teraz panie czekają?
5: A teraz córka jedzie do Krakowa.
4: Jaka jest strategia o poranku na podróż, bo temperatura coraz wyższa będzie?
6: No na pewno jakieś lekkie przebywne ubrania, jakby ewentualnie klima nie działa w pociągu, no i wiadomo, że trzeba się nawadniać.
4: Przed chwilą tu na peron wjechał opóźniony pociąg do Świnoujścia, a PKP Intercity przypomina co kilka chwil komunikatami w głośnikach, że do jutra z powodu upałów można zwrócić bilet i odzyskać pieniądze i to dotyczy teraz wszystkich rodzajów biletów.
7: Gorące fakty RMF FM.
3: W Słubicach w Lubuskiem odnotowane wczoraj 40,5 stopnia Celsjusza. To jest nowy, najwyższy odczyt ciepła w historii pomiarów w Polsce.
2: Rekord najwyższej temperatury w Polsce wynosił dotychczas 40,2. Odnotowane 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie w województwie opolskim.
3: A my w faktach oddajemy głos mieszkańcom Słubic. Jak radzić sobie z tak wysoką temperaturą?
8: No wydaje mi się, że na pewno trzeba jak najmniej na dworze przebywać, a jak przebywać to tylko przy wodzie albo w wodzie.
9: No jest to odczuwalne na pewno. Nie jest tak do końca to przyjemne już.
10: Spotkała się pani z taką temperaturą gdzieś w jakichś cieplejszych krajach? Nigdy?
9: Nie. Znaczy kiedyś we Włoszech też spotkałam się z 40 stopniami, no i nie było to dobre wspomnienie.
11: Zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
3: A te głosy w słyszanych Słubicach zabrał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Bardzo gorąco, a chwilę później bardzo gwałtowne burze.
3: Właśnie lubuskie doświadczyło wczoraj takiego pogodowego rollercoastera.
12: 146 razy od godziny 15 do godziny 23 lubuscy strażacy interweniowali podczas niedzielnych burz. Najwięcej zdarzeń zanotowaliśmy w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Głównie usuwaliśmy powalone drzewa, połamane gołęzie.
2: Obotrzy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
3: A współgospodarze Mundialu Kanada pierwszą drużyną z awansem do 1/8 finału.
2: W Los Angeles Kanadyjczycy pokonali Republikę Południowej Afryki z 1-0.
3: Tak jest, mecz dla bardzo cierpliwych, bo bramki doczekaliśmy się dopiero w 92 minucie. Do bramki RPA trafił Steven Eustachio, a mecz obserwował nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski.
13: Dzień dobry, bramka padła, kiedy w zasadzie wszyscy myśleli już, że za chwilę będzie dogrywka. To ogromne rozczarowanie, bo to mój kraj i bardzo chciałem, żeby wygrali. Jestem z nich bardzo dumny, ale jednocześnie strasznie mi przykro. Naprawdę jestem z nich dumny, bo zagrali bardzo dobrze. Naprawdę zagrali świetny mecz, mówi Monsi Kozi, kibic z Republiki Południowej Afryki. Zespół wraca do kraju, to koniec przygody z Mundialem. Ale kibice wróżą sukces. Przez najbliższe 4 lata musimy budować na tym, co osiągnęliśmy i zaufać naszym krajowym zawodnikom, bo pokazali, że potrafią grać. Wszyscy dali z siebie wszystko i nie bali się wielkiej sceny. Wielu z nich występuje przecież w sile. silnych klubach, a właściwie w mocnej, południowoafrykańskiej lidze. W tej drużynie jest też wielu młodych piłkarzy. Jestem przekonany, że na Mistrzostwach Świata w 2030 roku dotrzemy przynajmniej do półfinału, powiedział Morena Molan, kibic z RPA.
3: Ciekawe, czy wtedy zagrają biało-czerwoni. Dziś wieczorem o 19:00 ciąg dalsze emocji. Brazylia zagra z Japonią w Houston.
2: O 22:30 w Bostonie Niemcy kontra Paragwaj.
3: I dla naprawdę wiernych kibiców gorące piłkarskie emocje w środku nocy o 3:00 w Monterrey Guadalupe. Mecz Holandia-Maroko.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
1: Wstępnie już trochę o pogodzie słyszeliśmy. Co na ochłodę? To tutaj już Tomasz Olbratowski.
15: Na ochłodę to przyjrzyjmy się temu, co się na świecie dzieje i nam się chłodno, zimno zrobi. Dreszcze zimne przejdą po plecach.
1: Szukamy najchłodniejszych miejsc w Polsce. No dzisiaj...
15: Lodówka.
1: Okolice Szczecina.
15: Zamrażarka w Biedronce.
1: A już w ogóle najchłodniej to lodówka w okolicach Szczecina. Dzisiaj tam patrzę na 14-15, takie 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
1: Chodzi o to, że na zachodnich krańcach Polski już około godziny 14 pojawi się deszcz i rzeczywiście schłodzi gorące głowy. 6 minut po godzinie 6 tu Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM.
15: Gdzie te mrozy z tamtych lat? Gdzie te mrozy?
1: No nie, dzisiaj na pewno, jeśli chodzi o słońce, tego wam nie zabraknie. Tym bardziej przy najlepszej muzyce.
15: I w sercach niech też będzie słońce.

0: Pitbull na rozbudzenie. Ja wiem, że są wakacje, ale wstajemy. Wiem, że niektórzy wstają właśnie w tym momencie do pracy. Jesteśmy z wami i będziemy was wspierać.
1: A niektórzy wstają, żeby mieć więcej czasu na wypoczynek.
0: I to też jest dobre wyjście. Pewnie niektórzy w drodze na wakacje. Możecie dawać znać pod 3322, możecie dzwonić
1: gdzie
0: pod 12,2 miliony.
1: Teraz?
0: Gdzie jesteście i dlaczego już o tej porze nie śpicie? Ale mamy tutaj też najważniejsze informacje. I tak wszyscy epatują, gadając o tym, że były prezydent Andrzej Duda kupił sobie Porsche z Ameryki.
1: A my, słuchajcie, podchodzimy do tego ze spokojem, no, bo wiemy, że pan były prezydent osiągnął już ten wiek, którym mężczyzna, żeby tak przed sobą zachować pozory młodości, kupuje sobie Porsche, jak go na to stać.
0: Albo motocykl.
1: Tak.
0: Albo sprzedaje rower syna, żeby spłacić chwilówkę.
1: No. Andrzej Duda wybrał tę najlepszą wersję.

0: Michael Jackson. 20 minut po godzinie 6 we Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM. Ja się chciałem podzielić jedną informacją. Pewnie nie tylko ja tak miałem, bo jako, my jako miłośnicy wczesnego wstawania i notorycznego niewyspania, dzisiaj po północy wszedł mi jakiś SMS. Zrywam się, co się stało? A tam alert RCB. Upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Gdy źle się poczujesz, wezwij pomoc.
1: Tak. No, bardzo dobre ostrzeżenie, no, z czym masz problem?
0: No, czy nie można tego wysłać o 20, a nie 19 minut po północy?
1: A gdy źle się poczujesz, to co?
0: No właśnie się źle poczułem, bo mnie obudzili po północy.
1: Trzeba było dzwonić.
0: Właśnie nie dali numeru zwrotnego.

0: w RMF FM.
1: Zbliżamy się do 6.30, punktualnie o 6.30 fakty sportowe i oczywiście wakacyjna prognoza pogody. To już za moment, bądźcie z nami.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
8: Nie musisz walczyć o leżak.
9: Tu możesz zapomnieć o terminach.
8: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Po reklamie.
1: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6.30.
12: Trzy osoby zostały poszkodowane w pożarze bloku przy ulicy Rycerskiej w Poznaniu.
13: Ogień pojawił się tam w jednym z mieszkań. Strażacy ewakuowali z budynku 13 mieszkańców.
12: Na miejscu pracowało 7 strażackich zastępów. Przyczyny pożaru będzie ustalała policja.
13: Pęknięty pas startowy na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w nocy został naprawiony.
12: I te informacje o poranku potwierdził reporter RMF FM.
13: Jak informowaliśmy już w faktach, z powodu upałów na jednym z dwóch pasów startowych lotniska Chopina wczoraj potwierdzono pęknięcia.
12: O poranku samoloty na stołecznym lotnisku startują już zgodnie z planem.
13: Przypominamy problemy o poranku na kolei. 21 pociągów nie wyjedzie dzisiaj na tory z powodu właśnie gorącej temperatury. Taką informację przekazał w porannym komunikacie PKP Intercity.
12: W faktach o 7 połączymy się z naszym reporterem, który rozmawia z pasażerami na Dworcu Centralnym w Warszawie. Prezydent Wołodymyr Zełenski skierował do Rady Najwyższej projekt ustawy przewidujący utworzenie panteonu narodowego, w którym mają zostać upamiętnieni bohaterowie walczący o niepodległość Ukrainy.
13: Ogłaszając tę inicjatywę, podkreśliło, że o tym, kogo Ukraińcy uznają za swoich bohaterów, będą decydować wyłącznie oni sami. Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Tak mówił Zełenski podczas obchodu w Dnia Konstytucji Ukrainy.
12: Pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Operacji Ukrainy.
13: Prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego.
12: W odpowiedzi dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Kanadyjski mundialowy sen trwa. Zawodnicy z klonowym liściem na piersi awansowali do 1/8.
12: RPA po porażce wraca do domu, a w mistrzowskich faktach sportowych o poranku Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku.
15: Dzień dobry. Bohaterem tego meczu Steven Eustachio. To był już doliczony czas gry. Dośrodkowanie Kanadyjczyków. Obrońca wybija piłkę przed pole karne. Tam dopada do niej właśnie Eustachio. Przejmuje piłkę klatką piersiową. Po chwili strzela, no i zdobywa bramkę na wagę awansu. Niezwykle dramatyczne zwycięstwo. Uważam, że jego wpływ na Kanadę oraz to, jak inspiruje ono ludzi, będzie ogromne. Jestem naprawdę dumny z zespołu. Uważam też, że to było zwycięstwo zwycięstwo w pełni zasłużone. Podkreślał trener Kanadyjczyków Jesse Marsh. Mecz rozegrano w Kalifornii, a do stanu Illinois ma przenieść się Robert Lewandowski. Podpisanie kontraktu z Chicago Fire ma nastąpić niebawem, podkreśla dziennikarz Fabrizio Romano, specjalizujący się w piłkarskich transferach. Niemiecki Sky Sport dodaje też, że to ma być dwuletnia umowa. Polscy siatkarze pokonują Argentynę 3-1 w meczu Ligi Narodów w Gliwicach, ale nie wynik całego meczu jest tym razem najważniejszy, bo to pierwszy set tego spotkania zapisze się w historii dyscypliny. Argentyna wygrała go 50-48.
0: Na pewno będziemy sobie wspominać tego seta, natomiast ten, gdyby był wygrany, z pewnością byłby dużo lepiej przez nas wspominany i na dłużej zostałby w pamięci. Na pewno będziemy pamiętać tego seta, natomiast najważniejsze jest to, że zwyciężyliśmy się.
15: Podsumował Aleksander Śliwka, no w kolejnych setach Polacy górą. Sebastian Ogier wygrywa rajd Akropolu dla francuskiego kierowcy. To drugi triumf w tym greckim rajdzie, a czekał na to od 2011 roku.
16: The Greek God. Finally.
15: No, greccy bogowie w końcu mnie wspierali i bardzo za to dziękuję. Tak mówił na mecie Ogier. W ostatnim dniu miał trochę szczęścia. Na pozycji lidera awansował po problemach Thierry'ego Neuville'a. Belg dwa razy złapał kapcia i ostatecznie stracił do zwycięzcy blisko minutę.
1: Cały rok czekania, żeby teraz powiedzieć przed wami. Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
17: Dokładnie, też czekałam cały rok na ten moment, a wy koniecznie dajcie znać SMS-em pod 3322, jak przetrwaliście w ogóle ten upalny weekend, bo było naprawdę gorąco. I dzisiaj też będzie. W wielu regionach temperatura osiągnie tak 34-38 stopni, lokalnie może nawet więcej. I w ciągu dnia czeka nas naprawdę dużo słońca, ale po południu i wieczorem miejscami mogą pojawić się burze.
1: Nie zapomniała, jak to się robi. Nie zapomniała.
17: A nie.

0: We wszystkim próbujemy was wyręczyć. Oczywiście gofra wam nie zrobimy, kawy wam nie zrobimy, ale możemy dla was przejrzeć internet, przejrzeć prasę, żebyście wiedzieli, czym żyje Polska. Super Express.
1: Te wakacje.
0: Pierwsza strona. Nawrotcy zakończyli rok szkolny.
1: Ale wszyscy? A ja tak coś czułem, że pan prezydent jeszcze ma kilka poprawek do zaliczenia. Reklama.

0: Freshman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
9: RMF FM na dzień dobry.
8: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
10: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
19: Po reklamie.
20: Wstawaj! Szkoda!

plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
2: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
2: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
1: Dziś po 15 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
9: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe Centrum Umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam. Mirosław Sordyl, starosta Wadowicki.
10: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
11: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
10: O, no to przyda się na wakacje.
7: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki w super cenie za 2199 zł 99 groszy.
3: Po reklamie.
12: Jest siódma. Czas poznać najważniejsze fakty. Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
13: W porannych faktach raport po nawałnicach, które przeszły przez województwa wielkopolskie i lubuskie.
14: Z powodu upału w poranku są ogromne utrudnienia na kolei.
13: Wiele pociągów odwołano, inne są opóźnione.
14: Na dworcu centralnym w Warszawie jest nasz wóz satelitarny. Za moment połączymy się z naszym reporterem.
13: Kłopoty z wodą w gminach Małopolski.
14: A na tatrzańskich szlakach od rana już turyści.
13: 29 dzień czerwca, pierwszy poniedziałek wakacji. Niemal 270 razy interweniowali strażacy z Lubuskiego i Wielkopolski przez część regionów, w którym to wczoraj notowano rekordową temperaturę, nawet ponad 40 stopni, przetoczyły się wczoraj intensywne burze.
14: Z najnowszymi informacjami reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat, gdzie było najwięcej zgłoszeń?
15: W powiatach pilskim i czarnkowsko-trzcianeckim w Wielkopolsce. W Pile piorun uderzył w rozdzielnię elektryczną i wybuchł tam pożar. Z kolei w miejscowości Jaraczewo strażacy otrzymali zgłoszenie o uszkodzonym dachu. W sumie interweniowali 112 razy. Ponad 150 interwencji odnotowali strażacy z województwa lubuskiego. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
16: Ale również zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Trzy dachy zostały uszkodzone w miejscowości Świniary. Na odcinku około kilometra powaliła lokalna trąba powietrzna.
15: Strażacy zabezpieczali też kempingi nad jeziorami. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
13: 113 minut opóźnienia. O poranku ma pociąg Uznam z Chełmu do Świnoujścia i to jest jeden z ponad 20 o poranku opóźnionych składów.
14: Kolejnych 21 pociągów zostało odwołanych właśnie z powodu upału. Takie informacje przekazuje w porannym komunikacie spółka PKP Intercity.
13: A wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed dworcem centralnym przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Tam z pasażerami rozmawia nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, witamy po raz kolejny w faktach.
14: Dzień dobry,
13: które jeszcze pociągi są odwołane, a które opóźnione?
17: Opóźnione o dokładnie 75 minut jest teraz pociąg z Zakopanego do Gdyni przez Warszawę. Ponad 50 minut opóźnienia ma pociąg też do Gdyni, ale z Gliwic. To jest, jak mówiliście, pierwszy poniedziałek wakacji i to widać tutaj na dworcu. W hali głównej spotkałem przed chwilą m.in. tych, którzy jadą na obóz harcerski. Zaskoczyły ich tu informacje, że są pociągi opóźnione nawet o prawie 2 godziny.
18: No bardzo dużo, w sensie jakbym organizował obóz i akurat miałbym teraz takie opóźnienie, to byłbym lekko zdegustowany przynajmniej.
17: Państwo dokąd jadą?
18: My akurat teraz dzisiaj do Szczecinka.
17: Tutaj na razie zgodnie z planem?
18: Tak, tak, póki co tak. Zobaczymy jeszcze na rozkładę, ale póki co tak, tak.
17: Jest zapas wody, który państwo zabierają do pociągu?
18: Jak najbardziej polecamy jakąś wodę, jakieś izotoniki, może coś takiego, chłodzić się i pilnować tego. No i też tam patrzeć można pasażerów, czy oni dobrze się czują.
17: Pasażerowie patrzą też na tablicę odjazdów. Tu przy kolejnych pociągach pojawia się hasło odwołany, na przykład obok pociągu Karkonosze ze Szklarskiej Poręby do Warszawy. Na tory nie wyjedzie też dzisiaj pociąg Piłsudski z Krakowa do Warszawy, planowany niedługo, bo 7:25.
14: A z powodu upałów część małopolskich gmin ma problemy z dostawami wody dla mieszkańców.
13: Samorządy apelują o oszczędzanie wody, ciśnienie w kranach spada.
14: Na rynku w Brzesku jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
19: Kłaniam się, dzień dobry.
14: Dzień dobry. Od kiedy tam są kłopoty z wodą?
19: No, największe problemy wystąpiły tu w sobotę, stąd pojawił się apel o oszczędzanie wody. Miejscowa sieć nie była w stanie sprostać dużemu poborowi, który wtedy nastąpił. Konieczne było dostarczanie wody za pomocą beczkowozów. Poważne problemy pojawiły się także w gminie Nowy Wiśnicz. Tam konieczne było zwołanie sztabu kryzysowego. Samorząd zwrócił się z prośbą o rezygnację z polewania ogródków, trawników i działek, a także o nienapełnianie basenów. Zalecono również ograniczenie wszelkich prac, które wymagają dużego poboru wody. Z Brzeska Paweł Konieczny.
20: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
13: 29 dzień czerwca w kalendarzu. Pierwszy, jak mówiliśmy, poniedziałek wakacji.
14: Nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki wyruszył na tatrzańskie szlaki, żeby o poranku porozmawiać z turystami wyruszającymi w góry.
21: Oficjalnie wakacje zaczęliśmy.
14: Tak.
21: Jaki plan na ten pierwszy dzień?
22: No już nie pierwszy. Trzeci. Dzisiaj Giewont atakujemy.
23: To my tutaj z całą ekipą przyjaciół właśnie wspinamy się na halę gąsienicową. Bardzo się cieszymy. Wstaliśmy rano, gotowi, pełni energii.
21: Widać już jakieś tłumy na szlakach? Widać, że się ten sezon zaczął, czy na razie spokojnie?
22: Myślę, że spokojnie na chwilę obecną. Turystów tak jak za wiele nie ma, a to akurat dobry okres, żeby jakieś ruchy na szlakach podejmować.
24: Chodzimy wcześniej, ponieważ nasz wspaniały przyjaciel i kuzyn ma jeszcze wieczór kawalerski dzisiaj do zaliczenia, wobec tego dzień pełen planów.
13: Oj, panowie, oby nic tych planów nie pokrzyżowało.
14: Za oceanem mundial mundialem, Kanada w 1/8, ale coraz głośniej o Robercie Lewandowskim.
13: Według medialnych doniesień transfer do Chicago Fire jest przesądzony, zatem...
25: Go Fire! Woo! Chicago!
14: Reprezentant Polski miał uzgodnić z klubem 2-letni kontrakt, a dokumenty mają być podpisane w ciągu 24 godzin.
13: Według Sky Sports i The Athletic Lewandowski ma wkrótce przejść badania lekarskie. Mógłby rozegrać swój pierwszy mecz już 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps.
14: Umowa ma przewidywać zarobki Lewandowskiego na poziomie około 20 milionów dolarów rocznie.
13: Zatem byłby to drugi najwyższy kontrakt w lidze MLS po Argentyńczyku Lionelu Messi.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
28: Czas na wakacyjną prognozę pogody.
29: No i mamy to. Padł rekord ciepła w Polsce po 105 latach. W niedzielę w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza, a w Toruniu 40,3 stopnia Celsjusza. Od 105 lat nie było takiej sytuacji, więc w sumie nie wiadomo, co powiedzieć. Może wy mi, Jacek...
30: Gratulować chyba.
29: Gratulować?
30: Chyba
29: no to chyba gratulujemy. Dzisiaj najcieplej w Lubelskiem, tam może być nawet 39 stopni.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
30: 6:07. Wakacja, przygoda, radość, uśmiech, zabawa i praca pewnie. Niektórzy z was jeszcze muszą na urlop zaczekać.
13: Ale i praca w wakacje może być zabawą, jeśli słuchacie RMF FM.
30: Szczególnie jeśli zrobicie głośniej, a w głośniku leci Britney Spears. Już teraz w RMF FM.

0: Wiemy, że jest poniedziałek, ale wakacyjny poniedziałek brzmi zupełnie inaczej. Nawet jeśli jesteście w pracy.
1: Tak patrzymy po nas też, że wakacje w pracy trochę inaczej wyglądają niż praca bez wakacji.
0: Dużo optymizmu na cały dzień i dużo pozytywnej energii wam życzymy. Przeglądamy też sieć i tutaj pojawiły się informacje, ile wydamy w tym roku na wakacje. Średnio w 2026 przeciętne gospodarstwo domowe przeznaczy na wakacyjny wypoczynek 5105 zł.
1: No to super, to by wychodziły 2 dni w przyczepie pod Mielnem.
0: A jak bez gofrów i z paprykarzem szczecińskim, to nawet 3 dni.
1: No, to też mogą być niezapomniane wakacje.

0: To jest na pewno informacja numer jeden, jeśli chodzi o wszystkich fanów piłki nożnej, którzy dzisiaj się obudzili. No, internet odetchnął z ulgą i cały płonie, bo Robert Lewandowski będzie grał w Chicago Fire, po polsku chicagowski ogień.
1: A więc jednak nie wieczysta krama.
0: No nie, no. Ale to sprawdzi się w Chicago Fire, to i się wieczysta zainteresuje.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Reklama. Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
3: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej energooszczędną parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
2: To razem 600 zł zaoszczędzone.
3: Mm?
4: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
8: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 7.30.
9: Rozmowy w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej Amerykanów w Polsce weszły na kolejny etap. Tak twierdzi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Jak dodawał, strona amerykańska ma podjąć ostateczną decyzję w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
11: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem finansowania. Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
9: A wśród potencjalnych lokalizacji baz Władysław Kosiniak-Kamysz wymienia Poznań i Wrocław.
10: Komentarze do bieżących wydarzeń jak zawsze w RMF FM tuż po 8.
9: Także w wakacje. Dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia. Zapraszamy.
10: W faktach o 8 także polski Forrest Gump.
9: 50 maratonów w 50 amerykańskich Stanach w 49 dni. Dokonał tego Tomasz Sobania, a my na mecie usłyszeliśmy te słowa rekordzisty.
12: Uwaga, uwaga! Robimy duży hałas dla RMF FM. Uwaga, 3, 2, 1.
10: Ale nam miło. O 8 wrócimy na Times Square w Nowym Jorku, gdzie Polak kończył bicie swojego rekordu.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: I czas na wakacyjną prognozę pogody, no i magic.
15: W weekend zauważyłam taki trend, że porównywano temperaturę w Polsce do innych krajów. I tak na przykład okazało się, że w Polsce miejscami było cieplej niż w Egipcie i cieplej niż na przykład na południu Hiszpanii.
16: No i co?
15: Dziś sytuacja można. Dziś może się to powtórzyć. Szykuje się nawet 39 stopni w Lublinie, 38 w Rzeszowie i 37 w Krakowie.
14: To musimy zacząć ćwiczyć.
17: Uważajmy.
14: Znaczy, uważajmy, ale zacznijmy też ćwiczyć. My friend, ten inny Bedronka, wiesz, tam doda elektroda, Lewandowski mały.
15: Robert Makłowicz.
14: Tak, super dywan, dobra cena. No i takie tam. 27 minut i będzie godzina 8. Tu RMF FM, tu wstawaj, szkoda dnia. Wchodzimy w ten poniedziałek. Jacek Tomkowicz,
17: Tomasz Olbratowski
15: i Magda Karwat-Marek.
14: Dzień dobry.

0: wiadomo, więcej wydatków. A jak więcej wydatków, to przydałaby
1: się kasa. To potrzeba więcej pieniędzy, tak.
0: Dlatego w tym momencie ogłaszamy nową zabawę w RMF FM. Odmalowaliśmy sejfy z kumulacji szczęścia i ruszamy z wakacyjnymi sejfami.
1: Wakacyjne sejfy. Jak to brzmi?
0: Nagroda główna 1 200 000 zł i dwa finały z sejfami dzisiaj. Ale to nie wszystko, bo biorąc pod uwagę, że już ostatnie dwa dni czerwca, dlatego ogłaszamy wielką dogrywkę czerwca. Więc jednocześnie wchodzicie do gry dziś i jutro. Jutro trzy finały z sejfami, czyli jednym SMS-em bierzecie udział aż w 5 losowaniach.
1: Pięciu?
0: W 5! A
1: pięciu?
0: Co? Mają rozmach! Łobuzy! 1 200 000 zł. Tyle do zgarnięcia właśnie dzisiaj. Rozgrzewamy wakacyjne sejfy na całe wakacje i jeszcze mamy coś specjalnego.
1: Będziemy mnożyć, czy tak nie?
0: Mnóż. Dobra, ty możesz sobie wymyślić mnożnik.
1: No
0: razy
1: to
0: ile?
1: Każdego SMS-a, każde wejście do gry na www.rmf.fm razy 1005.
0: Dobre. I to brzmi. Ja to pochwalę, ale jeszcze tylko przez 6 minut.
1: Dobra.
0: Więc radzimy się pospieszyć. RMF wysyłacie pod 7474 albo gracie online na www.rmf.fm. 1 200 000 i aż 5 finałów. RMF 7474.

0: temat haseł lokalsów, jeśli chodzi o sprzedaż taką na przykład plażową.
1: Aha.
0: Hello my friend i tak dalej. Słuchacz zadzwonił po 12 miliony, halo?
2: Hiszpanie właśnie tam nachodzili różni sprzedawcy i tam oferowali jakieś ręczniki. Zawsze było very nice, very good, very dobre, nie?
1: Very dobre.
0: Very nice, very good, very dobre.
1: Polski wdziela się wszędzie, język nasz kochany.
0: Very dobre to not złe.
1: Not złe, nie bardzo bad.
0: Jeszcze się angielskiego ze Wstawaj Szkoda Lata pouczycie.
3: Reklama. Masz furę, rozbiłeś furę, a celi

0: klienta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: O reklamie.
5: Drużyna Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM mówi wam dzień dobry.

Czar Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: sama.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
4: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
2: Co tydzień inny.
5: Wow, for cars? Ale dolarsowo, tyle to nawet nie ma mój mistrz w swoim garaż.
6: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
2: Lato na bogato.
7: Śli SMS do treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Dostaniesz coś za świadectwo?
11: No raczej! Rabat od Media Expert!
10: Wow, też chcę!
11: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
10: Mega!
12: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
14: Po reklamie.
15: 8 na zegarach to najlepszy czas, żeby poznać najnowsze fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
16: A zaczynamy od A4.
17: Koło Gliwic zderzenie o poranku 4 ciężarówek.
16: Rządowa reforma systemu ochrony zdrowia.
17: Jutro mają o niej rozmawiać premier z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u.
16: 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach w 49 dni.
17: Nowy rekord ustanowił Polak ultramaratończyk Tomasz Sobania.
16: W porannej rozmowie w RMF FM już za moment Janusz Cieszyński.
17: Poseł PiS, były minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia. Zapraszamy.
16: O poranku zderzenie 4 ciężarówek na śląskim odcinku A4 koło Gliwic.
17: Uważajcie w tej chwili na odcinku Sośnica, Zabrze Południe, na pasach w stronę Wrocławia.
16: Tam w tej chwili utrudnienie i tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
17: Propozycję reformy systemu ochrony zdrowia w tym tygodniu może zaproponować rząd. Ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz i to ma być reakcja na aferę dotyczącą warszawskiego szpitala południowego.
16: Jutro w tej sprawie dojść ma do spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u. O poranku nasz wóz satelitarny i Michał Dobrołowicz. Michale, wiemy, co ma znaleźć w tym pakiecie reform?
18: Tak, znamy główne założenia. Jak ustaliłem, to będą przepisy, które dadzą państwu większą kontrolę nad tym, jak dużo pracują lekarze i ile zarabiają. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała mi, że jeden z pomysłów to ograniczenie pracy na akord, gdy lekarz na kontrakcie zarabia więcej, gdy wykonuje lepiej wycenione zabiegi.
19: Ten procentowe rozwiązanie uzależniania jakby wynagrodzenia od wartości procedury dzisiaj doprowadza do wielu sytuacji, w których te kominy płacowe są bardzo duże i tutaj powinniśmy tutaj tą legislację w jaki sposób doprecyzować.
18: To na razie jest jednak dopiero plan na najbliższe miesiące. Tymczasem już dzisiaj, za niecałą godzinę, o 9:00 w stołecznej prokuraturze ma rozpocząć się kolejne przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To on przekazał informacje o możliwych nieprawidłowościach w warszawskim szpitalu południowym.
16: 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach w 49 dni.
17: Tomasz Sobania, ultramaratończyk, weekend ustanowił nowy rekord. Do tej pory 50 maratonów w 50 stanach USA przebiegł jedynie Amerykanin Dean Karnazes 20 lat temu.
16: Sobania początkowo chciał ten wyczyn powtórzyć, no ale jednego dnia pokonał trasę 2 maratonów.
17: A każdy etap trasy relacjonował nasz korespondent w USA Paweł Żuchowski, dlatego na mecie w prestiżowym miejscu na Times Square na Manhattanie padły takie słowa.
20: Uwaga, uwaga! Robimy duży hałas dla RMF. Uwaga, 3, 2, 1. Finisz, proszę państwa, jesteśmy właśnie na Times Square w Nowym Jorku. Przyszło mnóstwo Polaków. To jest moment, o jakim
0: Ja nawet nie wyobrażałem sobie, że to może być takie piękne. Bieg w 50 amerykańskich stanach właśnie się zakończył. Pobiłem rekord świata. To było coś niesamowitego, naprawdę niesamowita przygoda. Dziękuję, że byliście, że słuchaliście i kibicujcie w następnych planach.
16: Tomasz Sobania, polski ultra rekordzista.
17: Zostawiamy Nowy Jork, skupmy się na politycznym tu i teraz.
3: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
16: 7:58, również w wakacje. To czas na poranną rozmowę w RMF FM.
17: Tomasz Telikowski, jego gość, witamy.
21: Witam, a moim gościem jest Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia, były minister cyfryzacji. Witam, panie ministrze, panie
22: dzień
21: pośle.
22: Dobry panu, dzień dobry państwu.
21: Wołodymyr Zełański idzie na zwarcie z Polską?
22: No, nie ma chyba żadnych wątpliwości. Ja przeczytałem nawet ten projekt ustawy i to jest absolutnie bulwersujące, bo tam jest wprost z nazwy wymieniona UPA jako miejsce,
21: z którego będzie UPA.
22: Znaczy, tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego panteonu, no i oni tam wpisali UPA. No, absolutnie skandaliczna sytuacja.
21: W co gra w tej chwili Zełański? No bo to jest kluczowe pytanie. Przecież on wie, jaka jest reakcja Polski, wie, jaka jest reakcja Izraela, co być może nawet jest pod pewnymi względami istotniejsze. Nawet czytał prasę zachodnią.
22: Myślę, że gra na swój wewnętrzny rynek, czyli gra na to, co się dzieje na Ukrainie, a nie na to, co się dzieje za granicą, dlatego, że widzi, że to, co dzieje się u niego w kraju, dla niego może przybrać bardzo niekorzystny obrót. Mówię o niedawno ujawnionych aferach, przecież tam wymieniono szefa kancelarii prezydenta.
21: Mówiłeś o Wowie, to znaczy w nagraniach pada takie imię.
22: Pan Mindycz.
21: Tak.
22: Tak, no właśnie. No i myślę, że odwracanie uwagi od tego rodzaju wydarzeń to jest to, czym teraz się zajmuje prezydent Zełański i robi to w fatalny dla polsko-ukraińskich relacji sposób, dlatego że, ja powiem tak, niedawno spotkałem takiego człowieka, który odpowiada za budowę takich dronów morskich Magura. To są drony, które odnoszą gigantyczne sukcesy, dzięki nim flota na Morzu Czarnym właściwie siedzi w porcie. I pokazywał mi prototyp. I wie pan, co jest na tym prototypie? Starlink, którego dostarczyła Polska. I to była fantastyczna współpraca, która przynosiła konkretne efekty w postaci tego, że Ukraina po prostu zagoniła ruskich do narożnika w wielu miejscach. I bardzo, bardzo słabe jest to, że polsko-ukraińskie relacje z takiej mądrej pomocy kierowanej na nasze interesy dzisiaj ma takie oblicze. I dobrze, to jest w 100% wina Ukrainy i prezydenta Zełańskiego.
21: Ale co powinniśmy teraz zrobić? Bo ordery już zabraliśmy, to już się stało. Znaczy jeden zabraliśmy, reszta, część została odesłana. Co my teraz mamy zrobić na tą ewidentną prowokację? No bo w tej chwili to już trudno udawać, że to jest przypadek. To jest świadoma polityka potwierdzona słowami.
22: Panie redaktorze, moje środowisko polityczne od samego początku nie udawało, że to jest przypadek. To robił rząd Donalda Tuska,
21: ale ja się
22: który...
21: pytam, co teraz mamy zrobić?
22: Ale to ja panu powiem. Skuteczna polityka, taka jak do tej pory prowadzona przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, czyli polityka absolutnego braku zgody dla działań.
21: Skuteczna polityka to jest polityka, która prowadzi do odwrócenia decyzji, a nie do ich eskalacji.
22: Skuteczna polityka to jest taka, która prowadzi do tego, że stawiamy bardzo jasną granicę, że nie może być obrażania Polski na arenie międzynarodowej.
21: I teraz co powinniśmy zrobić? To jest nadal pytanie, bo pan mówi to samo, co robiliśmy, no ale już zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Co teraz? Eskalacja? Wstrzymanie? No choćby tych Starlinków, o których pan powiedział, finansowania Starlinków?
22: Moim zdaniem teraz kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełańskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
21: To stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
16: Wołodymyr Zełański idzie na zwarcie z Polską.
17: Nie mam w tej sprawie wątpliwości. Tak mówił przed chwilą Janusz Cieszyński, ciągle dalszy poranny rozmowy w radiu RMF 24.
16: Tam zapraszamy na dogrywkę.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
26: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
27: Magic.
1: Pewnie się zastanawiacie, jak długo jeszcze potrwają te uchwały.
2: To jak się zastanawia?
1: No, właśnie, tak myślałam.
4: Ja
1: no.
4: Się tarota postawiłem.
1: No, nie musisz, wystarczy mnie posłuchać. Dzisiaj jeszcze będą. Już teraz o poranku termometry w Krakowie i w Rzeszowie pokazują aż 29 stopni, ale już jutro część regionów sobie odpocznie od upałów i tak na przykład jutro w Poznaniu, Bydgoszczy czy w Olsztynie będzie już około 25 stopni.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
4: Ale czekaj, 25 stopni?
2: No.
4: To chłód idzie.
2: Ale, żebyś się nie...
4: Naszykujcie kożuszki.
2: Jak się poubierać? O tym będziemy mówić później, 8 minut po godzinie 8. Słuchajcie, chyba mamy zwycięzcę w kategorii najlepszy schowek przed policją. I o tym już za moment we Wstawaj Szkoda Lata. Jacek Tomkowicz,
4: Tomasz Olbratowski
1: i Magda Karwat-Marek.
2: Dzień dobry. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: zacznij na stonie na 5% żyć jak nie w taką pogodę. Dzisiaj takie mocne 5% to jest wystarczające.
1: O 5% więcej... czego?
0: Możliwości. 5% możliwości. Dzisiaj to jest wystarczająco. Na przykład w pracy. 5 minut po godzinie 8, a teraz we Wstawaj Szkoda Lata. Kronika kryminalna. 42-latek z Łodzi, ścigany za przestępstwa narkotykowe, uciekał przed policją. Przed funkcjonariuszami schował się za firanką.
1: Na liście naszych ulubionych skrytek ląduje między szafą a pojemnikiem w łóżku. Tak. Wersalcy.
0: Tak. Ale że go znaleźli, nie? Za firanką.
1: No, może dlatego, że była koronkowa.
2: Wstawaj, szkoda.

0: ale dostałem okrzan w SMS-ach pod 3-3-2-2, że powiedziałem złą godzinę i się walnąłem o 10 minut.
1: No.
0: Czyli jakby coś, to macie wytłumaczenie w pracy, że to wina Tomkowicza.
1: Nie mylić z Olbratowskim. Mhm.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
3: O, adres taki egzotyczny.
4: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Marian?
6: Mm?
5: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara.
5: Mm-hmm. A co? Albo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty w RMF FM, jest 8:30.
3: Śmiertelny wypadek na S11 w Wielkopolsce.
4: Koło Starzyny to jest odcinek między węzłami Poznań na Pachanie Rokietnica. Tir potrącił pracownika firmy prowadzącej prace utrzymaniowe na ekspresówce.
3: Jezdnia zablokowana jest w kierunku Piły. Utrudnienia mogą potrwać nawet do południa, uprzedzamy.
4: Jeżeli możecie, omijajcie też A4 między Zabrzem a Gliwicami.
3: Jak informowaliśmy już w faktach, przed niespełna godziną zderzyły się tam 4 ciężarówki.
4: Razem z nami Anna Krawaczek w faktach.
5: Dzień dobry
4: Aniu. Co jeszcze wiadomo w tej chwili na temat tego wypadku?
5: Do zderzenia 4 ciężarówek doszło przed bramkami w Gliwicach. Jedna osoba jest zakleszczona w samochodzie i strażacy pomagają jej wydostać się z pojazdu. Utrudnienia dla kierowców są na jezdni prowadzącej do Wrocławia. Główny ciąg autostrady jest zablokowany. Ruch odbywa się jezdnią zbiorczą, czyli równoległą do A4. Policja zaleca zjazd z autostrady na węźle Sośnica. Można też wybrać inną drogę, A1 albo drogową trasę średnicową.
3: Projekt ukraińskiej ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę, pod lupą porannej rozmowy w RMF FM.
4: Jej gość, poseł PiS Janusz Cieszyński, nie ma wątpliwości, że wnoszący ten projekt do Rady Najwyższej Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski idzie na zwarcie z Polską.
6: Przeczytałem nawet ten projekt ustawy i to jest absolutnie bulwersujące, bo tam jest wprost z nazwy wymieniona UPA jako miejsce, z którego będzie się...
7: Czyli w Panteonie będzie UPA.
6: Znaczy, tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego Panteonu, no i oni tam wpisali UPA. No, absolutnie skandaliczna sytuacja.
4: UPA, Ukraińska Powstańcza Armia.
3: Cała rozmowa z Januszem Cieszyńskim jest na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Trawiaste korty, Londyn i ruszający dziś Wimbledon.
3: Pora na mistrzowskie fakty sportowe, Patryk Serwański.
9: No i od razu będzie dzień pełen emocji. 4 mecze singla z udziałem biało-czerwonych. Turniej rozpocznie się o 12 i właśnie o tej porze swój mecz rozpocznie Maja Chwalińska, rywalką Tajka, Mananchaya Sawankeu.
10: Maja, oczywiście, biorąc pod uwagę to, co się stało w Paryżu i to, że jest w tej chwili 21. rakietą świata, powinna ten mecz wygrać, ale jeżeli go przegra, to absolutnie nie można wieszać na niej psu.
9: Tak oceniał to wszystko komentator Eurosportu Tomasz Wolfke. Sawankeu w tym roku dobrze gra na trawie, dotarła do ćwierćfinału turnieju w Birmingham, na Wimbledonie przeszła w dobrym stylu przez 3 rundy kwalifikacji. Późnym popołudniem na korcie także Magdalinet i Magdalena Fręch. U panów dziś mecz Huberta Hurkacza, on rozpocznie się mniej więcej o 14. Na mundialu pierwsza drużyna zameldowała się w 1/8 finału, to Kanada. Współgospodarz mistrzostw zagrał z RPA. Jedyny gol padł, gdy już wszyscy powoli szykowali się na dogrywkę, czyli w doliczonym czasie gry. Dziś 1/16 finału przyspiesza i to miejmy nadzieję w emocjonującym stylu. Już o 19 mecz Brazylia-Japonia, o 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem. W nocy mecz Holandia kontra Maroko. Te drużyny zagrały ze sobą w przeszłości na mundialu. W USA w 1994 roku na stadionie w Orlando pomarańczowi wygrali 2-1, a pomógł w tym obecny selekcjoner Oranie, czyli Ronald Koeman. Teraz obie drużyny spotkają się w meksykańskim Monterrey. Dobry występ Pii Skrzyszowskiej w zawodach diamentowej ligi w Paryżu. Polka z wynikiem 12:46, piąta w finale biegu na 100 metrów przez płotki.
11: Trening idzie w dobrą stronę, już forma wzrasta, mistrzostwa Europy zbliżają się. Najlepszy mój występ chyba podczas diamentowej ligi. Jeżeli chodzi o wynik, bardzo pozytywny start, jak najbardziej udany.
9: Podkreślała Skrzyszowska, mistrzostwa Europy w Birmingham w sierpniu.
2: Magda Karwat-Marek i wakacyjna prognoza pogody.
12: Opowiadacie w SMS-ach pod 3322, jak przetrwaliście ten upał w weekend. No i piszecie, że odpoczywaliście w górach albo nad wodą, a część z Was pakowała się na wakacje, bo dzisiaj już od rana jesteście w trasie. I dzisiaj przyda się dobry nawiew w aucie, bo temperatura w większości regionów wciąż mocno powyżej 30 stopni. Trochę orzeźwienia może przynieść deszcz, ale to najwcześniej koło 17.
13: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

0: Lady Gaga i Alejandro w RMF FM, 19 minut do godziny 9. Tak? W tym momencie SMS przed pod 3322. Może państwo wiecie, dlaczego S17 w stronę Warszawy na wysokości Puław jest zamknięta?
1: No oczywiście, że wiemy. Dozorca zapomniał klucza do kłódki.
0: Ale ważna informacja jest taka, że S17 w stronę Warszawy na wysokości Puław jest zamknięta, więc jeśli jedziecie w tamtym kierunku, to uważajcie. Oczywiście najświeższe informacje drogowe również w faktach RMF FM. Ale teraz zmieniamy temat na sport. Leo Messi na obecnym mundialu w 3 dotychczasowych meczach strzelił 6 goli, średnio 2 gole na mecz.
1: Messi, no nie przesadzajmy, jak się umie grać w piłkę, to żadna trudność.
0: Tak, tak. Jakby Lewy był na mistrzostwach, to też by tyle strzelał.
1: Tak.
0: I nikt nie zaprzeczy, bo to jest niesprawdzalne. A Peszko?
2: Reklama.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komana.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko Dobry Komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj Dobry Komana, a wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
7: Hi, this is Shakira.
8: Dawid Kwiatkowski.
6: Poblista notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Gastorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Po reklamie.
22: Wstawaj, szkoda.

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: A dzisiaj przed nami dwa finały z sejfami, czyli drugi numerek to 2.
2: Więc jeśli macie piątkę i dwójkę w numerze telefonu, piątkę i dwójkę, macie najwięcej szczęścia i przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1100 losów, ale jeśli macie piątkę i dwójkę w numerze telefonu, to podwajamy. Nie muszą być obok siebie, nie muszą być w tej kolejności, byle były w waszym numerze telefonu. Może być 5 i 2, może być 2 i 5. Najważniejsze, żeby były. I wtedy każdy taki SMS to 2200 szans. Gracie też oczywiście na www.rmf.fm. Tam też możecie skorzystać z tej okazji. Dla tych, którzy mają piątkę i dwójkę w numerze telefonu, lepszej okazji już dzisiaj nie będzie. Wejdźcie do gry. Zagrajcie o 1200 000 złotych. RMF pod 7474.

Są przeboje, które się nie nudzą. Są przeboje, które dodają energii nawet w korkach, które dodają energii w pracy, które nawet jak czekacie w kolejce po kawę i akurat zrobił się korek przy kawopoju, to też dobrze brzmi. What is love w RMF FM. Za chwilę 9:00, punktualnie o 9:00. Najnowsze fakty.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski ponownie w studiu Faktów RMF FM na zegarach 9. Dajcie głośniej.
5: Jest 9, właśnie teraz ma rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty.
6: Doktora Emila Jędrzejewskiego, który zgłaszał nieprawidłowości w stołecznym szpitalu południowym.
5: Z powodu upału ogromne utrudnienia w podróżowaniu koleją.
6: Odwołanych ponad 70 pociągów kolei wielkopolskich.
5: W Małopolsce problemy z wodą.
6: A na Wimbledonie już dziś grę zaczyna czworo Polaków jako pierwsza za 3 godziny. Maja Chwalińska.
5: W prokuraturze okręgowej w Warszawie rozpoczyna się właśnie drugie przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To on miał poinformować o nieprawidłowościach w szpitalu południowym.
6: W zeszłym tygodniu na pytania śledczych odpowiadał milczeniem, informując, że będzie zeznawał jedynie w obecności pełnomocnika.
5: Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale.
7: Dzień.
5: Czy dzisiaj lekarz będzie zeznawał?
7: No wszystko na to wskazuje. Doktor Jędrzejewski stawił się w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Ten z kolei poinformował, że lekarz będzie starał się odpowiedzieć na pytania prokuratora. Na życzenie śledczych dostarczy też niezbędnych dowodów.
8: Jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
7: Mówił Tomasz Jędrasiak, pełnomocnik doktora Jędrzejewskiego. W zeszłym tygodniu prokurator zadał lekarzowi ponad 40 pytań, dlatego przesłuchanie może dziś potrwać nawet kilka godzin. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie, Michał Krasoń.
6: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Jedna osoba zginęła w wypadku na A4 w Gliwicach. Jak już informowaliśmy, na jezdni w kierunku Wrocławia zdarzyły się 4 ciężarówki.
5: Autostrada w kierunku Wrocławia wciąż jest zablokowana.
6: Ponad 70 pociągów kolei wielkopolskich, które miały wyjechać dziś na tory, zostało odwołanych.
5: Powodem? Wysokie temperatury. Na linii Faktów Beniamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry, jak u Ciebie wygląda sytuacja na torach?
9: No, koleje wielkopolskie tłumaczą swoją decyzję bardzo wysokimi temperaturami oraz wynikającą z nich koniecznością dostosowania organizacji ruchu. Decyzja ta pozwoli zachować bezpieczną i możliwie niezawodną realizację pozostałych kursów. Tak czytam w komunikacie przewoźnika. Odwołane dziś zostały kursy zarówno trakcjami spalinowymi, jak i elektrycznymi. To między innymi połączenia z Poznania do Stęszewa, Grodziska Wielkopolskiego, Obornik, Leszna, Wolsztyna, Wrześni, Kościana, Gniezna czy Szamotuł. Przewoźnik przeprasza pasażerów za utrudnienia. Apeluje o sprawdzanie informacji przed podróżą, bo sytuacja może zmienić się w zależności od warunków pogodowych. Sprawdzam jeszcze teraz opóźnienia na portalu pasażera. Te dotyczą głównie pociągów dalekobieżnych. Od kilku do kilkudziesięciu minut opóźnienia notują pociągi Intercity, które mają dziś przejechać przez Poznań.
6: Awaria sieci wodociągowej w wielkopolskiej Opalenicy. Trwa w tej chwili lokalizowanie miejsca awarii, informuje przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
5: Jak dowiedział się nasz dziennikarz, wody nie ma w całym mieście, liczącym ponad 9 tysięcy osób. Mieszkańcy mogą korzystać z zapasów wydawanych w siedzibie wodociągów.
6: Na razie trudno określić, jak długo potrwa usuwanie tej awarii. O oszczędzanie wody z powodu upałów apelują podkrakowskie samorządy.
5: Do części miejscowości trzeba było wysłać beczkowozy.
6: W Nowym Wiśniczu w tej chwili wóz satelitarny RMF FM, tam na miejscu Paweł Konieczny. Pawle, gmina zwróciła się z ważnym apelem do mieszkańców.
10: No tak, informuje w nim, że mogą nastąpić problemy z zapewnieniem odpowiedniego ciśnienia i ciągłości dostaw. Prosi o całkowite zaniechanie wykorzystywania wody do podlewania ogródków, trawników i działek, napełniania basenów czy mycia pojazdów i wykonywania prac porządkowych wymagających dużego zużycia wody. Jak usłyszałem od mieszkańców, jest to zrozumiałe.
11: My tak nie używamy takiej wody do podlewania, bo mamy beczki, mamy taką deszczówkę. Tyle co inno w domu.
12: To powinno być ograniczone, żeby działki, ogrody nie były używana woda. To jest potrzebne do picia, do użytku domowego.
10: Jak udało mi się ustalić, przerwy, które nastąpiły w weekend, nie były spowodowane awariami, a niecodziennym, niezwykle wysokim poborem wody. Z Nowego Wiśnicza, Paweł Konieczny.
6: Już dziś startuje oficjalnie 139. edycja najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie. This is Wimbledon.
5: I już dzisiaj na kortach czworo Polaków, jako pierwsza Maja Chwalińska.
6: Samo południe czasu polskiego na korcie numer 12. Finalistka French Open w Londynie będzie musiała sobie poradzić z rolą faworytki w spotkaniu z 23-letnią zawodniczką z Tajlandii o trudnym imieniu i nazwisku. Mananchayan Sawankyo, miejsce 164 najnowszej listy WTA.
5: Do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje, po raz drugi gra w Wielkim Szlemie.
6: A po południu na korcie także Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz.
5: Także w RMF FM sprawdzajcie ten tenisowy puls dnia.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Jeśli chcecie poznać, co nas czeka w pogodzie, a teraz to jest szczególnie ważne, to ma to dla nas Magda Karwat-Marek.
15: A ewidentnie są wśród naszych słuchaczy fani wysokiej temperatury, bo na przykład Wojtek napisał nam, że on to się cieszy i w ogóle co to jest 40 stopni. No chyba dzisiaj do 40 nie dojdzie, chociaż będzie bardzo blisko, na przykład w Lublinie. I już teraz rano koło 9, 28 stopni w Łodzi, 30 w Krakowie, 26 stopni w Poznaniu i 31 w Lublinie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: 6 minut po godzinie 9. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Wspieramy bardzo gorąco, znaczy właśnie nie gorąco, nie. Chłodno wspieramy wszystkich rolników, którzy no bez względu na pogodę muszą być na swoich miejscach. Wspieramy was, będziemy wam wysyłać ile tylko chłodu się da. Dajcie sobie głośniej RMF FM. Co powiecie na Supergirl? To jest trochę z tych chłodniejszych numerów.

0: No i to jest właśnie ona, to jest właśnie Bledka. W RMF FM, 16 minut po godzinie 9. Taki pożyteczny, ale w sumie dzisiaj dziwnie brzmiący i trochę niepasujący do bieżącego czasu tytuł z prasy. Bon ciepłowniczy, wnioski przyjmują do środy.
1: No, myślimy, że przy obecnych temperaturach bardziej myślimy o zimie bardzo ciepło, a nawet gorąco.
0: Ale bądź ciepłowniczy, wnioski do środy.

0: Upały nie tylko w Polsce, cała Europa, z tego co widzimy tutaj w zagranicznych telewizjach informacyjnych, cała Europa skąpana w słońcu. We Włoszech wiele muzeów otwartych, na przykład w Rimini, za darmo, żeby się schować przed upałami.
1: No niby fajnie, niby okej, ale za karę musisz oglądać dzieła sztuki. Wakacje, no nie ma nic za darmo.
0: Żeby jeszcze chociaż dawali piwo i gofry. Bezalkoholowe.
1: Żebyś ubabrał Monalizę?
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amica. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
6: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
4: Co tydzień inny.
7: Wow, for cars? Ale dolar so was, ale to nawet nie ma moich miejsc w swoim garage.
8: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
4: Lato na bogato.
9: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz

0: KFC.
1: Po reklamie.
2: Przyszły SMS z oburzeniem pod 3322, że przecież Mona Lisa nie jest w Rimini.
3: No my wiemy, tylko my tak żartowaliśmy.
2: Dokładnie.
3: Przecież wszyscy wiedzą, że Mona Lisa jest sukiennica.
2: Dokładnie, ta Mona Lisa z ławeczką. Wszyscy to wiedzą.

0: FM na ochłodę. A co w pogodzie? Wakacyjna prognoza pogody i Magic.
1: A ja mam też coś na ochłodę, bo wiemy już, że w wielu miejscach dzisiaj ponad 30 stopni, ale porozmawiajmy o tym, że najchłodniej będzie w okolicach Koszalina i Szczecina. I co ciekawe, dzień zacznie się tam od takiej wyższej temperatury, bo będzie 26 stopni, ale po południu już tylko koło 20. I jutro ta sytuacja może się powtórzyć, na przykład w zachodniopomorskim albo w kujawsko-pomorskim będzie wreszcie nieco chłodniej, ale te południowe województwa muszą jeszcze na to trochę poczekać.
0: Bo tam będzie deszcz,
2: burze.

0: Co powiecie na taką wakacyjną nowość? To David Guetta, Logistic Figure. Run, run, river w RMF FM.
1: Czyli biegnij, biegnij rzeko.
0: A słyszycie to? To jest zegar odliczający czas do pierwszego dzisiaj finału z sejfami. W wakacyjnych sejfach w RMF FM, gdzie nagroda główna to 1 200 000 zł. I takie finały dzisiaj dwa. Ale to nie wszystko, bo jednocześnie wchodzicie do gry jutro. Jutro trzy finały z sejfami, no bo to taka dogrywka czerwca, na sam koniec czerwca, aż 5 finałów przed nami.
1: I w obu finałach, tak, to minimum 5 000 zł.
0: No ale to my się skupiamy na maksimum, na 1 200 000 zł. I mamy nadzieję, że właśnie tyle dzisiaj ktoś z was wygra. Nie będziemy czekać dłużej. Wygrajcie tę kasę właśnie dzisiaj. 5 ostatnich losowań. Jednym SMS-em wchodzicie do 5 losowań, a my przez 9 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 999 szans. Więc jak wchodzić do gry, to właśnie teraz jednym SMS-em macie 999 szans aż w 5 finałach. Zagrajcie o marzenia, zagrajcie o 1 200 000. RMF ślecie pod 7474.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
3: Jesteśmy rozchwytywane. Ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz. Z naciskiem na kup teraz.
2: A co z przyszłością?
3: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota kolacja.
2: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
4: Cel to my mamy jeden.
3: Jak najszybciej opuścić konto.
2: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
4: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
2: No. Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
5: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
2: Po reklamie.
15: RMF FM. Lato.
16: RMF FM. Lato.
17: My lover's got humor.

i w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.

0: sama.
1: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
2: Wielki telewizor. O, mają taki?
1: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł, taniej o 6 stówek.
2: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
7: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwce NATO.
4: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już jutro po 23 w RMF FM.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
10: 10 minęła. Czas poznać najważniejsze fakty. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski już w studiu. Zaczynamy.
11: Ukraiński projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego.
12: Absolutnie skandaliczna sytuacja.
13: Tak mówi o nim gość porannej rozmowy w RMF FM, poseł PiS Janusz Cieszyński. Wśród tych, którzy walczyli o wolną Ukrainę, wymieniona Ukraińska Powstańcza Armia UPA.
11: O 10:00 także opóźnienia na kolei.
13: Podpisanie polsko-szwedzkiej umowy na zakup 3 okrętów podwodnych.
11: A na koniec świętująca Ameryka.
13: Zapraszamy. To jest absolutnie skandaliczna decyzja Wołodymyra Zełenskiego. Tak o projekcie ukraińskiego Panteonu Bohaterów mówił w porannej rozmowie w RMF FM Janusz Cieszyński, poseł PiS.
11: W warszawskim studiu jest Tomasz Telikowski. Tomku, jaka według twojego gościa powinna być odpowiedź Polski?
14: Odpowiedź powinna być zdecydowana. Polska powinna jednoznacznie odnieść się do części z zapisów nowej ustawy.
12: Tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego Panteonu. No i oni tam wpisali UPA. No, absolutnie skandaliczna sytuacja.
14: Jaka powinna być odpowiedź Polski na te działania?
12: Teraz kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
14: Błędem byłoby natomiast zaprzestanie wsparcia Ukrainy w jej działaniach militarnych.
12: Rzeczy, w których Polska ma ewidentny interes, czyli kwestia na przykład szkolenia żołnierzy ukraińskich, czy dostarczania tam broni do zabijania ruskich. Uważam, że jedno i drugie jest w naszym interesie.
14: Polska polityka tych interesów ignorować nie może.
13: Trwają poszukiwania 71-letniego kolarza, który zaginął w trakcie wczorajszego wyścigu rowerowego w Markach na Mazowszu.
11: Organizatorzy Poland Bike Marathon podają, że mężczyzna startujący na dystansie 28 km ostatni raz był widziany 1,5 km przed metą.
13: Zdjęcie poszukiwanego mamy na rmf24.pl. Ponad 160 minut opóźnienia. W tej chwili ma pociąg PKP Intercity Ursa z Berlina do Przemyśla.
11: Prawie godzinne opóźnienie dotyczy składu z Gliwic do Gdyni.
13: A powodem tych problemów jest wysoka, bardzo wysoka temperatura, która doprowadziła do seria awarii sieci.
0: Panie dokąd jadą?
15: Do Lublina.
0: Teraz panie szukają tutaj mocno między peronami, panie krążą.
15: Tak, bo niestety opóźniony przyjechał, nie wiedziałyśmy czy tu.
0: O ile minut jest pociąg opóźniony?
15: Godzina 40.
0: Duże zamieszanie jest tutaj dzisiaj na dworcu?
15: Tak, dość spore. No, widzę, że jest dużo ludzi i jest dość ciepło, więc no, na pewno nieprzyjemne warunki.
0: Pierwszy poniedziałek wakacji i ponad 20 pociągów odwołanych.
15: A to mam nadzieję, że mój po prostu tak nie skończy.
11: Usłyszał Michał Dobrołowicz na dworcu centralnym w Warszawie. Dzisiaj Polska i Szwecja podpiszą umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej.
13: Dokument zostanie podpisany na pokładzie fregaty ORP generał Tadeusz Kościuszko.
11: My łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, dlaczego ten kontrakt jest tak ważny dla polskiej marynarki?
16: Nowe okręty mają zastąpić wysłużonego Orła, który jest dziś jedynym polskim okrętem pozostającym w służbie. Pozwolą prowadzić skryte rozpoznanie, monitorować działania przeciwnika i chronić infrastrukturę krytyczną na Bałtyku. Ale zanim pierwszy okręt trafi do Polski w 2030 roku, Szwedzi proponują tak zwany okręt przejściowy. Myślę, że Polska potrzebuje dobrej platformy do szkolenia załóg, aby zwiększyć ich liczbę i przygotować się na przyjęcie nowych okrętów. Mówił mi w grudniu w Karlskronie Mats Wiksel, szef obszaru biznesowego SAP Kockums. Jak dodaje, szwedzkie okręty podwodne opierają się na spójnej filozofii projektowej. Wiele rozwiązań stosowanych w starszych okrętach jest zbliżonych do tych w A26. Podkreśla, w Gdyni odbędą się również konsultacje międzyrządowe, na miejscu będą delegacje obu państw.
13: I właśnie na dziedzińcu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni trwają w tej chwili oficjalne powitania.
11: Urodzinowy tydzień rozpoczęty w USA.
13: W sobotę Amerykanie obchodzić będą 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie już trwają liczne wydarzenia nawiązujące do podpisania Deklaracji Niepodległości.
17: Dzień dobry, przeloty amerykańskich samolotów nad stolicą. Prezydencka orkiestra występująca na scenie w centrum Waszyngtonu. Rozmowy o Ameryce. Czego chciałbym życzyć Ameryce? Ameryko, padnij na kolana i podziękuj miłosiernemu Bogu za to, że dał nam Donalda Trumpa jako prezydenta, ponownie jako prezydenta. Bo ten kraj umierał, powiedział mi mężczyzna, który przyjechał do Waszyngtonu z New Jersey, gdy dowiedział się, że jestem z Polski, rzucił.
18: My mother was Polish.
17: Really?
18: Yes, dzień dobry.
19: Thank you and happy 250 America!
17: W sobotę trwa wielkie świętowanie. Z National Mall w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
11: Nowy polsko-amerykański rozdział tej historii napisać ma Robert Lewandowski.
13: Polak podpisać ma, przypominamy, 2-letni kontrakt z drużyną Chicago Fire.
20: Let's go Fire, brand new season ticket members.
13: Zatem nowy sezon z Lewandowskim w roli głównej.
11: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Wakacyjna prognoza pogody i Paweł Jawor.
21: Gorąco.
22: No to ja ci powiem, Pawle, tak. Afrykański upał jeszcze nie odpłynie z Polski.
10: Nie?
22: Nie.
10: O, jakie
22: nie.
10: Ładne zdanie.
22: Będą takie miejsca, w którym znów słupki termometru sięgną prawie 40 stopni Celsjusza.
10: Tu nawet przydatkę
22: szczególnie
10: poczułem.
22: Na wschodzie czy na południowym wschodzie. Mhm. I zagrożeniem dzisiaj mogą być gwałtowne nawałnice w wielu miejscach. Punktowo burze mogą mieć bardzo gwałtowny przebieg.
10: Kto mu to napisał? Magic?
22: Nie.
10: Nie?
22: To wymyśliłem.
10: Sam z siebie?
21: Od kogo to spisywałeś? Rok szkolny się skończył.
10: Dobra, jedziesz, Jawor.
21: Dobra, byle do lata w RMF FM. Daj mi minutę, pierwsze wyzwanie tego lata. Donatan,
10: czekajcie na to. Będę miał też dla was bilety do Energylandii.

To jak tam w nocy? Spaliście coś? Przy tych temperaturach nie bardzo się dało, no nie? 40,5 stopnia, wczoraj padł rekord, dziś możemy go przebić. Właśnie mi się też wyświetliło egipskie sposoby na tropikalne gorące noce. To się nam jeszcze może przydać. Punkt pierwszy. Włóż pościel przed snem do zamrażalki. Przy tych temperaturach to ja bym nam od razu posłał w lodówce. Siedemnaście po dziesiątej. To muzyka. Takie chwile w cieniu robiły.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem. Lenny Kravitz, tak będziemy wam grać w te wakacje. No będziemy mieć też dla was na uwadze to, żebyście ten czas na wakacjach spędzali z dużą frajdą. Dzisiaj bilety do Energyland będę dla was miał ja. No i oczywiście wielka dogrywka czerwca w sejfach. 1 200 000 zł, ale pojawi się też dziś Donatan, no i Skiba.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
2: Dziś po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: No i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: tylko w KFC.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt.

0: Expert i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.
3: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

To się szykujcie. Mam tu czerwony guzik szczęścia. Naciskamy. Odliczanie wystartowało. Trafiliście jako pierwsi na start super godziny. To oznacza, że naprawdę macie już dużo szczęścia. Wysyłacie RMF pod 7474 SMS-em. Wpada wam 1300 losów. Ale żeby to do jednego finału. Jedno zgłoszenie i wchodzicie jednocześnie do 5 ostatnich losowań w czerwcu. W każdym z nich nagroda główna to aż 1 200 000 złotych. I przypominam, do każdego 1300 szans, jeśli teraz wejdziecie do gry. Bonusowe bramki SMS otwieramy. Pięć okazji na zostanie milionerem już na początku wakacji. No żaden hotel z basenem nie będzie dla was za drogi. W tym momencie SMS-em RMF pod 7474 razy 1300.

0: Sponsorem programu Bilet do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Fala upałów w Polsce. RMF FM przypomina: pij wodę i unikaj słońca.

Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.

0: Kierowcy, są problemy na S8 w pobliżu podwarszawskich Michałowic. Ustalamy szczegóły za chwilę w Faktach RMF FM o 11.
1: Sponsorem programu Byle to Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnim

0: 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
3: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
2: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
7: 11. Przenosimy się teraz do redakcji Faktów RMF FM. Na miejscu Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańczewski. Słuchamy.
8: Nie żyje drugi z uczestników rowerowego rajdu w Markach pod Warszawą.
9: W szpitalach stan alertu.
8: Alertu związanego z falą upałów.
9: Chiny zacieśniają współpracę z Białorusią.
8: Aleksandr Łukaszenka jest w Pekinie.
9: W faktach kulturalnych RMF FM m.in. festiwal.
8: Summer Jazz Days w Warszawie. Ta pani Liz Wright, jedną z jego gwiazd.
9: Nie żyje drugi z uczestników Poland Bike Marathon w Markach pod Warszawą. Ciało 71-latka znaleziono niedaleko trasy wyścigu.
8: Wczoraj, przypominamy, zmarł także 30-letni uczestnik tych zawodów. W przedpołudniowych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tej śmierci i organizacji samych zawodów.
10: Śledczy chcą przede wszystkim ustalić, jak doszło do śmierci 30-latka i czy organizowanie wyścigu w blisko 40-stopniowym upale nie stworzyło zagrożenia dla uczestników. Śledztwo dotyczy obecnie tylko śmierci 30-latka. Jego ciało znaleziono wczoraj około 200 metrów od trasy wyścigu w zalesionym terenie. Najprawdopodobniej wkrótce prokuratura zajmie się także śmiercią 71-latka, którego ciało znaleziono kilkanaście minut temu, również niedaleko trasy. Jego poszukiwania trwały całą noc, zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Do akcji zaangażowano strażackie drony, policję oraz wojsko.
9: Zderzenie dwóch samochodów osobowych i dwóch ciężarówek na S8 w pobliżu podwarszawskich Michałowic.
8: W kierunku stolicy w tej chwili przejechać można tylko jednym pasem ekspresówki. Stan alertu, jak mówiliśmy, w szpitalach w związku z falą upałów.
9: W niektórych na dyżurach dodatkowy personel. Wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed Narodowym Instytutem Onkologii przy ulicy Rentgena w Warszawie.
8: Tam na miejscu nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale,
11: dzień dobry. I tutaj już 35 stopni na termometrze.
8: A więc właśnie, jak teraz w takich warunkach działa ta placówka?
11: Łatwiej niż zwykle można zmienić termin badania czy wizyty. Jeśli pacjenci ocenią teraz, że ze względu na ten upał nie dojadą do szpitala, pracownicy zapewniają, że znajdą nowy, w miarę możliwości bliski termin. Trzeba tylko to wcześniej uzgodnić telefonicznie. Do tego cały czas rozdawane są tutaj dookoła mnie butelki z wodą, a pracownicy szpitala przed momentem przynieśli do przychodni wentylatory.
12: Zbieramy wentylatory z całego szpitala, żeby tutaj w przychodni, która była budowana w latach 80., oddana do użytku w latach 80., jednak troszeczkę ułatwić naszym pacjentom przebywanie, oczekiwanie na swoje wizyty. Musimy pamiętać, że my się opiekujemy tą grupą pacjentów, która jest najbardziej narażona na skutki upału, czyli pacjentów, którzy są w stałym leczeniu onkologicznym, którzy przychodzą do nas na wizyty kontrolne, diagnostykę.
11: Tak to opisuje Monika Dzienyńska-Dyk z Narodowego Instytutu Onkologii. Możliwość przesunięcia terminu wizyty i badań będzie aktualna do połowy tygodnia, gdy mają skończyć się te największe upały.
8: W faktach teraz Pekin i Chiny zacieśniające współpracę z Białorusią.
9: Xi Jinping i białoruski prezydent Aleksandr Łukaszenka uznali swoje państwa za siłę stabilizującą na arenie międzynarodowej i potwierdzili najwyższą rangę wzajemnych relacji.
8: Zgodnie z komunikatem MSZ-u w Pekinie, Xi oświadczył, że Białoruś i Chiny łączy, tutaj cytat, wszechstronne partnerstwo na każdą pogodę.
9: Użycie tego określenia, partnerstwo na każdą pogodę, oznacza w dyplomacji państwa środka najwyższą rangę relacji, no i pozycjonuje Mińsk jako kluczowy przyczółek Chin w Europie.
13: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
9: Kiedyś bohater polskich szos, dzisiaj wspomnienie dawno upadłej polskiej motoryzacji.
14: Luty 1976 roku. Z taśmy montażowej schodzi półmilionowy polski Fiat 125P.
9: Czyli tak zwany duży Fiat opisywany w polskiej kronice filmowej.
8: Mija właśnie 35 lat od chwili zjechania z taśmy ostatniego takiego pojazdu 29 czerwca 1991 roku. Fabrykę samochodów osobowych na warszawskim Żoraniu opuścił model kombi w kolorze wiśniowym.
9: Jak duży Fiat zapisał się we wspomnieniach kierowców, pytaliśmy w muzeum w fabryce FSO.
15: No niestety FSO nie była w stanie dociągnąć jakością do tych standardów, które zostały narzucone licencją. Pieniędzy na rozwój nie było. Te modele na przestrzeni całego okresu produkcji przechodziły oczywiście jakieś modernizacje i tu trzeba oddać szacunek ludziom, którzy pracowali na rzecz modernizacji tych samochodów. Natomiast bardzo często były to modernizacje bardzo dyskretne.
9: Mówi Maciej Bień z Muzeum w Fabryce w dawnych halach FSO.
8: A duży Fiat jeszcze dziś zaparkuje w Faktach. Sprawdzimy, jak kupić taki samochód w obecnych czasach, tak żeby się nie przejechać. A w Faktach kulturalnych RMF FM, jak mówiliśmy o Warsaw Summer Jazz Days.
9: Zapraszam Katarzyna Słuchowska-Szuchta. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Jubileuszowa 35. edycja festiwalu zacznie się jutro. We wtorek i środę będą darmowe wydarzenia w Promie Kultury, a od czwartku w warszawskim klubie Stodoła zaczną się festiwalowe koncerty.
17: Najważniejsze słowo to jest koloryt, dlatego że tu będzie wielu wykonawców z różnych, można powiedzieć, stylistyk. Będą nawet i śpiewać, tańczyć, specjalnie się ubierać. Także to tutaj na pewno pod tym względem będzie to koloryt, ale też mamy tutaj bardzo różne zespoły z różnymi doświadczeniami. Także festiwal będzie idealny dla wszystkich fanów jazzu i nie tylko.
16: Zapewnia Mariusz Adamiak, który zaprosił artystów do Polski. W tym roku wystąpią m.in. zmysłowo śpiewająca Liz Wright. Będzie też koncert wpisujący się w światowe obchody setnej rocznicy urodzin giganta jazzu Milesa Davisa. Pod hasłem Przeciwko nim zaczął się w Krakowie Festiwal Miłosza. W tym roku będzie to przegląd najnowszej polskiej poezji reprezentowanej przez twórców z różnych pokoleń. Tetris, jedna z najpopularniejszych gier w historii, zostanie przeniesiona na ekran. Chodzi o całkowicie nowe uniwersum inspirowane tymi spadającymi z góry ekranu kolorowymi klockami. Powstający serial adresowany jest do najmłodszych widzów, dzieci od lat 6.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: No i proszę, robią serial inspirowany Tetrisem. Słyszeliście w faktach, czyli historię o tym, że wszystko spada ci na głowę, a ty próbujesz to jakoś poukładać. Trochę brzmi jak o wyjeździe rodzinnym na wakacje. Byle do lata w RMF FM. A się nie dajemy. Najlepsza muzyka pod słońcem. Dua Lipa. To teraz. Za chwilę Dawid Podsiadło i Depeche Mode.

No to jak już podkręcacie tę klimatyzację, wiatrak, to podkręćcie też radio. Najlepsza muzyka pod słońcem. Depeche Mode. Enjoy the silence. Byle do lata. 16 minut po 11.

0: muzyka najlepsza pod słońcem.
1: Depesz. Tu RMF FM, byle do lata, mamy 20 minut po 11. No wzięła was ta informacja z faktów, że robią serial inspirowany Tetrisem. I to z Messengera RMF-u Marek napisał: życiowy Tetris jest wtedy, gdy próbujesz sobie życie poukładać po urlopie w pracy w poniedziałek i gdy wiesz, że połowa załogi znów idzie na urlop, a ty sam zostajesz. No inny przykład życiowego Tetrisa to jest układanie walizek w bagażniku auta, żeby wszystkie się zmieściły. Najlepiej co roku gra w to ojciec.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
9: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
8: O, no to przyda się na wakacje.
3: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki w super cenie za 2199 zł 99 groszy.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
2: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować. Wakacjować.

ostatnie minuty. 12 minut i zamykamy bonusowe bramki SMS. To jest jedyna dziś super godzina. 1300 losów, to jest mega bonus. I on wpada do każdego z ostatnich 5 losowań czerwca. 2 finały z sejfami jeszcze dziś i 3 finały z sejfami we wtorek, czyli jedno zgłoszenie, wchodzicie jednocześnie do 5 ostatnich losowań w czerwcu. W każdym z nich nagroda główna to aż 1 200 000 zł. 11 minut. 13 sekund. Ostatnie minuty. Hasło RMF pod 7-4. 7-4.

0: Byle to lata w RMF FM. To jest nowy wakacyjny challenge, nowe wyzwanie, rzucamy hasło, a gość mówi przez minutę bez zająknięcia, zegar ruszył na pierwszy ogień. Donatan, trudne ci się wybrało. Topos literatury mongolskiej lecisz.
1: Cieszy mnie twoja radość. Uważam, że topos literatury mongolskiej sięga czasów wczesno-średniowiecznych. Przez migrację ludów mongolskich, zwłaszcza w momencie podbojów terytorialnych, czy to części Rusi, czy tej części Europy, dokonało się bardzo wiele połączeń z naszym toposem literatury, której my mamy z Grecji. W związku z tym wpływ naleciałości od czasów średniowiecznych, nawet widzimy to w gatunkach takich jak chanson de geste, czyli pieśni o czynach rycerskich. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Oprócz literatury, z plemionami mongolskimi, czy z ich pochodami, nabiegami mongolskimi, przybyły do nas takie bardzo fajne zwierzątka jak wróble, które podróżowały z nimi razem z ich orszakami przez całą drogę. Oprócz tego bardzo wiele tradycji, wiele fajnych rzeczy, natomiast oczywiście najważniejsza jest literatura artystyczna, a artystów trzeba wspierać dopłatami.
0: Dobra, jest minuta. On by tak mógł godzinami. Donatan.

Czar Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Do kiedy zostaną z nami te rekordowe upały? Posłuchajcie faktów. W RMF FM będziemy mieć najnowsze doniesienia z Instytutu Meteo. A fakty już o 12.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
7: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
5: Co tydzień inny.
8: Wow, for cars? Ale dolarsowo, tyle to nawet nie ma moim miejsc w swoim garage.
9: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
5: Lato na bogato.
10: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Jajka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Koszulki na ramionczkach miło widziane. Upał przez najbliższe dni? To jest pytanie do faktów RMF FM. Ewa Kwaśny, dzień dobry.
3: Wszystko się zgadza, dzień dobry, witam i zapraszam. Niemiłosierny skwar będzie nam towarzyszył do połowy tygodnia, tak przewidują synoptycy, szczegóły za moment. Jest reakcja prokuratury na sensacyjne informacje zawarte w wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim. Pojawiły się sugestie, że mogło dojść do próby otrucia. W faktach także wielki tenis, Wimbledon. Maja Chwalińska rozpoczyna swój pierwszy mecz w tym prestiżowym turnieju, na który otrzymała tak zwaną dziką kartę. Fala upałów utrzyma się w Polsce do połowy tygodnia. To najnowsze prognozy synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W centrum Warszawy przy rondzie 40-latka zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Tam jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, rozmawiałeś z synoptykami. W których częściach kraju upalna pogoda będzie odczuwalna najdłużej?
4: Na południu i w centrum kraju, w okolicy Krakowa, Rzeszowa i Warszawy jeszcze w środę będzie ponad 30 stopni do połowy tygodnia, czyli dzisiaj, jutro i w środę jeszcze przez Polskę będą przechodzić też gwałtowne burze. Teraz tutaj, w centrum stolicy, termometr w słońcu pokazuje ponad 37 stopni Celsjusza i to jeszcze nie koniec. Ta temperatura cały czas idzie w górę. Obok naszego wozu satelitarnego przed chwilą przeszła jedna z mieszkanek, która w jednej dłoni trzyma parasol. W ten sposób chroni się przed ostrym słońcem, a w drugiej dłoni kolorowy wachlarz.
5: Dla mnie jest szokiem, że jest tutaj gorąco na razie w Warszawie. Dałam sobie radę, bo byłam nad morzem. A teraz wachlarz, woda.
4: Już trochę zaczyna przeszkadzać ten upał. Za dużo, za gorąco.
5: W mieszkaniach, tak. Na dworzu można jednak coś z tym zrobić jeszcze, a w mieszkaniach bez klimy nie.
4: Efekt upałów to też niski stan wody w wielu rzekach. Stan suszy hydrologicznej dotyczy m.in. zlewni Warty w województwie łódzkim. Tu w Warszawie poziom Wisły to teraz 129 cm. Coraz mniej, ale daleko na szczęście do rekordu z ubiegłego roku, gdy Wisła miała tylko 5 cm.
3: Ponad 600 interwencji związanych z zagrożeniem tlenkiem węgla odnotowali od piątku strażacy śląskim. Na linii reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
6: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Aniu, po raz kolejny służby ostrzegają, że czad groźny jest nie tylko w sezonie grzewczym.
6: Tak, tlenek węgla groźny jest również w czasie upałów, kiedy przewody kominowe i dachy nagrzewają się. Bardzo dużo interwencji, ponad 700 strażacy odnotowali już tydzień temu w weekend. Wówczas poszkodowanych zostało około 30 osób. W tym tygodniu nie ma informacji o poszkodowanych. Strażacy i kominiarze podkreślają, że o bezpieczeństwo możemy zadbać, montując certyfikowany czujnik tlenku węgla oraz zachowując ostrożność podczas korzystania z urządzeń gazowych.
3: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające w sprawie podejrzenia narażenia obecnego prezydenta Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Chodzi o wydarzenie z ubiegłorocznej kampanii wyborczej, gdy jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, a które zostało opisane w wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim. Pojawiły się sugestie, że mogło dojść do próby otrucia ówczesnego kandydata na najwyższy urząd w państwie. Szerzej piszemy o tym na rmf24.pl. Trybunał Konstytucyjny sparaliżowany coraz bardziej. Wczoraj dobiegła końca kadencja sędziego wybranego głosami PiS. Wybrany na jego miejsce Sławomir Patyra nie może jednak objąć urzędu. Powód? Taki sam jak w wypadku czwórki sędziów wybranych w marcu, od których prezydent nie przyjął ślubowań. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, wyjaśnij, co się stało.
7: Tego nikt nie rozumie, bo w sprawie czwórki sędziów urzędnicy prezydenta nieprzyjęcie ślubowań tłumaczyli złamaniem w Sejmie reguł i terminów ich wyboru. W sprawie wyboru Sławomira Patyry w czerwcu jednak takich zastrzeżeń nie było.
8: Ten proces odbył się w przeciwieństwie do procedowania w sprawie pozostałych sędziów z odpowiednim wyprzedzeniem, z zachowaniem regulaminu, z zachowaniem reguł, zasady indywidualizacji.
7: Mówił nam we wtorek minister Zbigniew Bogucki. Jednak teraz prezydent sam te zasady i terminy właśnie łamie. Nowy sędzia, mimo że jego kadencja zaczyna się właśnie dziś, na ślubowanie nie został dotąd zaproszony. Profesor Patyra dołącza więc do czekającej czwórki. Tym samym prezydent blokuje działanie już 5, czyli 1/3 wszystkich sędziów Trybunału.
9: Kibicujemy naszym tenisistom.
3: Na Wimbledonie Maja Chwalińska rozpocznie swój pierwszy mecz w tym prestiżowym turnieju, na który dostała tak zwaną dziką kartę. Jej rywalką będzie tajlandzka tenisistka Mananchaya Sawankeł. A my łączymy się z Wimbledonem właśnie. Na miejscu jest korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co mówi się na wyspach o naszej tenisistce?
10: Eksperci opisują jej grę jako artystyczną i w pozytywnym sensie tradycyjną. Chwalą genialne skróty polskiej tenisistki i umiejętność zmieniania rytmu, co na trawiastej nawierzchni Wimbledonu może być zabójczą bronią. Maja Chwalińska przedstawiana jest także jako jedna z najbardziej fascynujących ludzkich historii tegorocznego Wimbledonu. Jak zaznaczają komentatorzy, tenisowa kariera Polki nie przypomina autostrady, to raczej górska ścieżka, na której wielki talent musiał zmierzyć się z bolesnymi kryzysami, kontuzjami i bezwzględną presją zawodowego sportu. Dziś pierwszy mecz Chwalińskiej na Wimbledonie. Duże wyzwanie i początek nowej przygody.
3: A relacje z meczu naszej Mai, Polki, oczywiście w kolejnych faktach RMF FM już teraz zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Teraz najgoręcej jest w Kozienicach, 37 stopni, najchłodniej Słubice, tu 23. W ciągu dnia to się nieco pozmienia, bo 39, a nawet możliwe, że więcej niż 40 będzie na Podkarpaciu. Tam wypatrujemy dzisiaj rekordów, bardzo gorąco w centrum, 38 teraz jest w Warszawie, a najchłodniej ma być w Koszalinie, 26.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Uważajcie na upały, ale także uważajcie na gwałtowne burze. Te mogą dzisiaj przechodzić wzdłuż granicy zachodniej. No i dotrą aż pod Toruń. 6 minut po 12. Paweł Jawor, cześć. Witajcie. Byle do lata z najlepszą muzyką. Muzyką najlepszą pod słońce. Za chwilę Jennifer Lopez, będzie też Sombr. A to już Los Frequencies. Na poniedziałek. Dla tych, co na urlopie. No i dla tych, co w pracy. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational.

wiecie, to słońce na twarz. Powiew bryzy od morza. A jak jesteście w pracy, to wiatrak na siebie. Odjeżdżacie tym fotelem oparciem do tyłu i słuchacie muzyki najlepszej pod słońcem. Jennifer Lopez.

To jest zakupowy breaking news. Tanieją pomidory. Czyli zamiast, wiecie, czereśni w tym sezonie, kobiałkę pomidorów poproszę. To jest podobne. Pomidory też są czerwone, mają szypułkę. I poza tym są bez pestki, to nawet nie trzeba się zastanawiać, gdzie wypluwać. Polecam. A w formie keczupu to już w ogóle. Do takiej zapiekanki nad morzem.

0: bardzo, Sławek. Łzy poleciały, no nie?
1: O tak, poleciały rzeczywiście. Poleciały. Jestem w szoku. No, dziękuję.
0: Czyli pieniądze się przydadzą na coś konkretnego?
1: O jedy. Właśnie tak... Zastanawiałem się od dłuższego czasu nad wymianą auta. Mhm. Zawsze brakuje tych pieniędzy, zawsze trzeba coś tam w domu zrobić i zawsze jest innych potrzeb wiele. A tutaj jestem w szoku.
0: Tak było w sejfach. W kumulacji szczęścia w piątek na start weekendu ze Sławkiem. I dla takich historii odpaliliśmy wam wielką dogrywkę czerwca. Jedno zgłoszenie w tym momencie. Wchodzicie jednocześnie do 5 ostatnich losowań w czerwcu. W każdym z nich nagroda główna to aż 1 200 000 zł. To może wam wiele w życiu wyjaśnić. Wymienicie auto, którym zawsze marzyliście. Kupicie sobie dom i przestaniecie wynajmować mieszkanie u kogoś. 2 finały z sejfami dziś i 3 finały z sejfami we wtorek. Dogrywka czerwca. I teraz dla was 13 szczęśliwych minut. Do każdego z tych losowań wpada wam 1013 losów. To jest w tym momencie. SMS-em hasło RMF wysyłacie pod 7474 i zapisujecie się do 5 losowań o grubo ponad milion. RMF 7474.
2: Reklama. Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, 2 fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Agierbanku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: No w te wakacje w RMF FM robimy wszystko, żebyście fajnie spędzili wolny czas. Mamy dla was bilety do parku rozrywki Energylandia. Tam dwa familijne rollercoastery, podniebne statki, wiele innych atrakcji. No i SMS, napiszcie pod 3322, że jest wam gorąco, nie mówiąc, że jest gorąco, ale uwaga, bez narzekania. I krótko. Najciekawsze odpowiedzi nagradzamy biletami dla pary, rodziny czy paczki znajomych.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis.
10: Zdrowit. Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
2: Po reklamie.
0: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
11: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Kierowcy w Trójmieście, pilna głosówka od naszego reportera Staszka Pawłowskiego.
1: Dachowanie busa na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni, utrudnienia w obu kierunkach, więcej w faktach.
0: No Staszek już ustala, co tam więcej się wydarzyło i czy ruch już jest puszczony. Słuchajcie faktów o 13:00.

0: Sponsorem programu Bilet do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Reklama.
2: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera jutro po 23 w RMF FM.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Pobliska notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
8: Hi, this is Shakira.
9: Dawid Kwiatkowski.
7: Pobliska notowanie. Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
10: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
1: Po reklamie.
14: Jest 13, czas na fakty w RMF FM, zwłaszcza radio samochodowe robimy głośniej. Ewa Kwaśny, no ale nie tylko dla kierowców informacje.
15: Pożar budynku wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Seria wypadków na drogach. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w Gdyni na drodze numer 15 i 11 w Wielkopolsce. Dostawca usług płatniczych MayPay traci licencję. Komisja Nadzoru Finansowego zarzuca mu brak ostrożności. I oczywiście Wimbledon, tam Maja Chwalińska.

0: bardzo dobrze sobie radzi z tajlandzką tenisistką. Pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdziła nam straż pożarna.
1: Budynek jest w takiej literze L. 20 metrów długi, 20 prawdopodobnie szeroki i całkowicie jest objęty pożarem. Dwie osoby poszkodowane, w tym jeden strażak ratownik OSP.
0: Przekazał nam przed momentem Sławomir Sobieraj ze Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Akcja gaśnicza jest trudna. Strażacy walczą, by ogień nie przeniósł się na sąsiednie budynki.
2: Istotne informacje dla kierowców.
0: Duże korki na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni po dechowaniu busa. W tym wypadku ucierpiały dwie osoby. Zatory tworzą się głównie w centrum i na zjeździe z obwodnicy Trójmiasta. Zablokowana jest krajowa 15 na odcinku Miąskowo-Września w Wielkopolsce. W pobliżu miejscowości Mirosław samochód osobowy zderzył się z motocyklem i jedna osoba ucierpiała. I jeszcze S11 również w Wielkopolsce. W Jaryszkach, to pomiędzy węzłami Poznań, Krzesiny i Koninko. Samochód uderzył w bariery i zablokował przejazd w kierunku Kórnika. Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące cen paliw w Polsce. Od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6 zł i 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy 6 zł 19 groszy. Aplikacja do płatności za parkingi i bilety komunikacji miejskiej MPEI straciła zezwolenia na działalność. Tak zdecydowała Komisja Nadzoru Finansowego, po tym jak uznała, że spółka nie zapewnia stabilnego zarządzania usługami płatniczymi. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co ze środkami klientów wpłaconymi na te aplikacje?
3: Pieniądze mają być bezpieczne. Do końca września MPEI ma rozwiązać wszystkie umowy z użytkownikami. Środki nie mogą zostać zablokowane, a klienci będą mogli je swobodnie wypłacić na inne rachunki. Spółka zarządzająca aplikacją nie może też zawierać nowych umów, a więc rejestrować nowych kont. MPEI to popularna aplikacja do płatności mobilnych. Według danych firmy ma prawie 2 miliony zarejestrowanych użytkowników.
0: A teraz w faktach wielki tenis. Skuteczna gra Mai Chwalińskiej na Wimbledonie. Nasza tenisistka w pierwszej rundzie gra z tajką Mananchayom Savankheu. Pojedynek śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Patryku, początek spotkania idealny właściwie, tak? Z perspektywy naszej tenisistki.
4: O, 5 rozegranych gemów i wynik 5-0 dla Chwalińskiej, także wynik bardzo dobry. Natomiast już w 6 gemie rywalka przy swoim serwisie zdobyła pierwszy punkt. Savankheu poszła też za ciosem, przełamała Chwalińską, zrobiło się 5-2. No i teraz gem, który trwa już naprawdę od dobrych kilku minut i Polka no nie może jeszcze tego pierwszego seta zamknąć na swoją korzyść. Miejmy nadzieję, że to się uda, bo teraz ma przewagę. Natomiast no pierwszy set, taki naprawdę solidny w wykonaniu naszej tenisistki, która, przypomnę, od Rolanda Garrosa, od finału, nie zagrała w żadnym turnieju. A dziś tych tenisowych emocji jeszcze będzie zdecydowanie więcej. W harmonogramie turnieju pojedynki Magdy Linet, Magdaleny Fręch czy Huberta Hurkacza.
0: Dziękujemy Ci, Patryku. Na razie trzymamy mocno kciuki za naszą Maję. A w całej Polsce dziś wielkie poszukiwanie ochłody. W Krakowie na termometrach 35 stopni Celsjusza. Zatem przy akwenach prawdziwe tłumy. Przy zalewie Bagry jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień
5: Kłaniam
0: dobry.
5: Się, dzień dobry.
0: Pawle, jak wygląda to poszukiwanie wytchnienia od upałów?
5: Jak usłyszałem od wypoczywających, najlepszym sposobem jest odnalezienie choć kawałka cienia, ale i częste korzystanie z atutu, przebywanie nad wodą.
6: Ja tam lubię upał, ale teraz to już trochę za mocno.
7: Więc jaki jest sposób na ten upał?
6: Trzeba
8: na pewno
6: przeżyć.
8: Wody pomagają. Cień by się przydał, ale tutaj brakuje go trochę. No i na pewno woda właśnie, dlatego tutaj jesteśmy, przyszliśmy tutaj.
5: Widzę, że pani prosto z wody.
6: Dzień dobry, tak. No w takie upały mi się wydaje, to jedno z takich miejsc do ratowania. No, tak z 15 minut i można już tam wracać.
5: Do wody z powrotem.
6: Tak.
5: Trzeba się zamoczyć, wyjść, wyschnąć i z powrotem zamoczyć się znowu, schłodzić ciało. Jakieś lemoniady, wody. Tyle, szukać wiatru.
3: A ten od czasu do czasu daje wypoczywającym chwilę wytchnienia. Z plaży Bagry w Krakowie. Paweł Konieczny.
0: No tak, szukamy cienia, szukamy wiatru, czekamy na wiatr, prawda? Dziękujemy Ci, Pawle, pięknie, a wszystkim wypoczywającym nad wodą przypominamy, wypoczywajcie bezpiecznie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Cztery minuty po 13:00, Paweł Jabor, cześć, witajcie raz jeszcze. Będziemy oglądać mecz Mai Chwalińskiej. No tak chciałem powiedzieć, Igi Chwalińskiej. No ale Iga też broni zwycięzca zeszłorocznego Wimbledonu, to mogło mi się pomylić. Najlepsza muzyka. Tak.

0: A o tym teraz piszą plotkarskie media. Ronaldo w przerwie między meczami na mundiale jest na wakacjach. Czyli można. Niech nasi piłkarze słuchają. Nie jest tak, że trzeba tylko wybierać wakacje, mundial. Można to i to.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej! Rabat od Media Expert!
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: Po reklamie.

1 200 000 złotych. 5 finałów, 5 losowań, 5 okazji na zostanie milionerem. Rozgrzewamy wakacyjne sejfy w RMF FM. To będzie lato na bogato. To jest wielka dogrywka czerwca. 2 finały z sejfami dziś i 3 finały z sejfami we wtorek, czyli jedno zgłoszenie i wchodzicie jednocześnie do 5 ostatnich losowań w czerwcu. Przypominam, w każdym z tych losowań 1 200 000 złotych. I teraz trafiliście na to. Startujemy. Szczęśliwe numerki. Maszyna ruszyła. Jeśli macie 6 i 7 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Właśnie teraz, przez najbliższe minuty, przez dokładnie 10 minut, każdy zyskuje. ...1200 losów. Ale kto ma 6 i 7, no to zyskuje aż 2400 losów do tych wszystkich 5 finałów. Dla tych, którzy mają 6 i 7 w numerze telefonu, lepszej okazji już dziś nie będzie. Ta 6 może być na początku, ta 7 może być w środku, nieważne gdzie jest, ważne, żeby była w numerze telefonu. 5 okazji, no zostanie milionerem. Lepszej okazji dla tych, którzy mają 6 i 7 w numerze telefonu, nie będzie. Właśnie w tym momencie odliczamy. Zegar ruszył, hasło RMF wysyłacie pod 7-4. 7-4.

Ostatnie dwie minuty szczęśliwych numerów dla tych, którzy mają szóstkę i siódemkę w numerze telefonu. Lepszej okazji już dziś nie będzie. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i dostajecie 2400 szans. Grać o 1 200 000 zł. RMF 7474.

0: No świetna gra Maji Chwalińskiej. Pierwszy set 6-2 wygrany, teraz jest 4-2. No i myślę, że do 14 będzie po meczu i zajrzymy na korty Wimbledonu w Faktach RMF FM. No właśnie już o 14.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
2: No bez przesady z tym czekaniem.
3: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
1: Krążą o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
3: A to niby kiedy nas nie było?
1: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
3: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
1: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
3: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zachciankami.
4: Nie mogło nas tam nie być.
1: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach Zdrowych Finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
3: Poduszka brzmi wygodnie.
4: A co z kołdrą? Bo mi bardzo marzną stopy.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż! Media
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: No i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.

Czar Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
7: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
8: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
7: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
9: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
10: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
9: Zaraz wszystko wyjaśnię.
11: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: Po reklamie.
13: Mamy 14, mamy dla was fakty w RMF FM, przed mikrofonem Ewa Kwaśny. No informacja, od której się serce łamie, no.
14: Tak, szokujące informacje z Częstochowy, a dotyczą 5-letniego chłopca. Szczegóły w relacji naszego reportera. W Gdyni podpisano umowę na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej. Tropikalne upały ciągle groźne, na termometrach w wielu regionach Polski nawet około 40 stopni. Do 19 w związku z upałem wstrzymano ruch pociągów towarowych. Fakty o 14 zaczynamy jednak od Wimbledonu. Zaczynamy właśnie od Wimbledonu, ponieważ są problemy zdrowotne na korcie Wimbledonu Maji Chwalińskiej. Polka od niemal 2 godzin, przypominamy, mierzy się z Tajką Mananczają Sawankeł. Od razu łączymy.

0: Się z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, nasza tenisistka poprosiła o pomoc fizjoterapeutkę. Co się stało?
1: Tak, końcówka drugiego seta. Polka poślizgnęła się, gdy biegła do piłki zagranej przez rywalkę. No pod tym względem korty trawiaste bywają zdradliwe. Po zakończeniu Gema Chwalińska zdjęła but z prawej nogi, poprosiła o interwencję właśnie fizjoterapeutki i na jej kostce ścięgnie Achillesa pojawił się taki spory opatrunek, żeby troszeczkę tę nogę usztywnić, może jakoś lekko skręcona kostka. Polka wróciła do gry, prowadzi teraz w drugim secie 5-3 i serwuje w tym momencie, w tym Gemie przegrywa 30-40, także emocje w końcówce tej drugiej partii cały czas przed nami. Miejmy nadzieję, że za kilka minut będzie już po wszystkim.
2: Aktualny obraz faktów.
0: Sąd rodzinny ma zająć się sprawą 5-latka z Częstochowy, który ze złamaną nogą wzywał pomocy. Jego mama oraz jej znajomy byli wtedy kompletnie pijani, a w mieszkaniu znajdowało się jeszcze dwoje innych dzieci. Reporter RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, kto wezwał tam policję?
3: To była reakcja sąsiadów, którzy w niedzielę w nocy usłyszeli płaczące dziecko na klatce schodowej. Chłopiec wyszedł z mieszkania i wołał o pomoc. Wezwani na miejsce policjanci zauważyli, że 5-latek ma uraz nogi. Dziecko trafiło do szpitala i przeszło tam operację. Jednocześnie policjanci weszli do mieszkania, gdzie było jeszcze dwoje innych dzieci w wieku 4 i 11 lat. Mama chłopca i jej znajomy spali. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kobiety 2, a u mężczyzny promil alkoholu. Dzieci trafiły do placówki opiekuńczej, a kobiecie postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
0: A teraz w faktach pilna informacja z Niemiec. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade na północy kraju. Jak podaje policja, prawdopodobny sprawca został zatrzymany. W RMF FM sprawdzajcie fakty. W Gdyni w obecności premierów Polski i Szwecji podpisano umowę na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej w ramach programu Orka.
4: Podzielamy wspólnie poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy zdeterminowani we wsparciu Ukrainy wobec agresji rosyjskiej. Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych i oczywiście zarówno program Orka, jak i wasze decyzje inwestycyjne dotyczące choćby zakupu naszego okrętu ratownika. To wszystko są przykłady coraz intensywniejszej współpracy.
0: Mówił premier Donald Tusk. Nowe okręty mają zastąpić wysłużony ORP Orzeł. Obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny marynarki wojennej. Do 19 w związku z upałem wstrzymano ruch pociągów towarowych. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w tym czasie priorytetowo obsługiwane mają być pociągi pasażerskie. Do tej pory z powodu wysokich temperatur odwołano w całej Polsce ponad 160 pociągów. 37 stopni w Rzeszowie i Krakowie, 35 stopni na termometrach w Warszawie, 31 w Poznaniu, 29 w Gdańsku. Ale upały nie tylko w tych regionach dotarły również w góry, w Tatry. Wysoko w górach notowana jest temperatura niewidziana od lat.
5: W Zakopanem już o 8-9 rano przekraczała 27 stopni. No to jest szaleństwo jak na klimat gór. Na Kasprowym dochodzi do 20. Wspomnijmy, że dobowa temperatura niedzielna na Kasprowym osiągnęła niemal 19 stopni. To są wartości przekraczające normę o 10, o 15 stopni.
6: Wczoraj byliśmy bardzo blisko rekordu temperatury na Kasprowym.
5: Tak, maksymalna temperatura na Kasprowym w niedzielę osiągnęła 22,9 stopnia Celsjusza. Do rekordu zabrakło nam pół stopnia.
0: Mówił naszemu reporterowi Maciejowi Pałachickiemu szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski. A kolejne wydanie faktów punktualnie o 15:00. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: No to Maja Chwalińska jeszcze będzie musiała się pomęczyć z kontuzją kostki, jak się wydaje, ale także w upale. Jest 4-5. W drugim secie brakuje jednego gema Mai. 4 minuty po 14:00. This is

0: Superhero. To owo, że mimo tych upałów dajecie radę. Wiki Gabor w RMF FM, 16 po 14. To jest informacja z Lublina. Mieszkańcy mogą zobaczyć zieloną wodę płynącą z kranów. Jest to efekt testów wprowadzonych przez lubelskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Chodzi o sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej. To tylko tak informuję, to nie Szereg robi herbatę.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
1: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Money, money, money.
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los.
6: Co za sztos. Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

2,5 minuty do losowania. Ostatnia szansa, żeby jednym SMS-em załapać się do 5 losowań w wielkiej dogrywce czerwca. Za chwilę pierwsze losowanie w tym tygodniu. 2 minuty 21 sekund. Tyle zostało do losowania. 1200 losów wpada wam teraz na tej ostatniej prostej. Lepiej u mnie już nie będzie i więcej okazji na milion nie będzie już w tym miesiącu. Zegar odlicza. 2 minuty 9 sekund. Zaraz dzwonimy. Pilnujcie telefonu, pomyślcie o numerze sejfu. No i może za chwilę się słyszymy. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Dosłownie kilka minut na wejście do gry. Kilka minut i jesteśmy w finale. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Pierwszy finał wakacyjnych sejfów w RMF FM to teraz. 1 200 000 złotych jest w jednym ze sejfów. I mam nadzieję, że teraz się do kogoś z was zadzwoni, że zagramy o te sejfy, że ktoś wyciągnie takie pieniądze i odmieni sobie życie. 1 200 000 złotych. To jest poważna sprawa. Ja wiem, że jesteście na wakacjach, ja wiem, że jest gorąco, ale jeszcze podniesiemy tę temperaturę. Trzy sygnały czeka. O, dzień dobry, Paweł Jawor, Radio RMF FM, wakacyjna kumulacja. Cześć, witaj, jak masz na imię?
2: Renata.
1: Cześć, Renato, gdzie cię zostałem?
2: W domu.
1: W domu, czyli masz czas, żeby z nami porozmawiać o dużych pieniądzach?
2: No, jasne.
1: Okej, okay. Renato, to tak na start, wybierz numer sejfu od 1 do 30. Od razu poważne pytanie.
2: No właśnie. 15.
1: Okej. Okay. Słyszysz te emocje? Tę muzykę? Robi się poważnie.
2: No. Mm-hmm.
1: Sejf numer 15 jest już twój. To oznacza, że 1 200 000 złotych może być twoje. Bo może być w tym sejfie.
2: No super.
1: Dobra, to tak na rozluźnienie. Skąd jesteś, powiedz?
2: Taka mała miejscowość Trzcianka koło Piły. Nie wiem, czy to...
1: Okej, okay. Nie no, słyszałem o takiej miejscowości Trzcianka. No dobrze. Jak tam u was temperatura?
2: No, gorąco, gorąco. Koło 30 jest na pewno.
1: Mhm. Myślę, że obok ciebie jest jeszcze cieplej teraz. Zagotowało się. Sprawa wygląda tak, że ja spróbuję teraz od ciebie odkupić ten sejf. W tym sejfie może być 1 200 000, jak ci powiedziałem, ale może być też 5 000 złotych. To jest minimum. Może być 7, 29, 44, 60 tysięcy. Różne kwoty mamy w sejfach. Ja nie wiem, co jest w sejfie. I tak w ciemno proponuję ci 8 000 złotych za ten sejf.
2: No, fajna kwota.
1: Tak.
2: Ale może jednak zostanę przy sejfie.
1: Mm-hmm. A na co byś potrzebowała tych pieniędzy? Taka pierwsza myśl. Może ktoś ci chodzi po głowie, żebyś sobie kupiła albo...
2: Na pewno jakieś super wakacje. Aha. No i remont domu. To na pewno też takie, co by się przydało.
1: No dobrze, tak jak mówiłem, nie wiem, co jest w twoim sejfie, ale jak na super wakacje, to ja ci trochę dorzucę, tak z 2000 zł. 10 tysięcy złotych za twój sejf proponuję.
2: Mhm. No już na jakieś wakacje by było.
1: No na pewno. All inclusive by się trafił.
2: Tak.
1: W fajnym hotelu. Mhm. Przeglądałem ostatnio oferty, także... No takie ciepłe kraje. Kreta na przykład ostatnio widziałem, no.
2: Już by było.
1: Dwa razy więcej niż minimum to jest w sejfach. Czyli proponuję ci dwa razy więcej niż minimum. No, możesz trafić na 5 000, ale no też pamiętaj, że żeby grać o wszystko, trzeba iść na całość. 1 200 000 złotych też na ciebie czeka.
2: No właśnie.
1: Jaka decyzja?
2: Biorę ten sejf, raz się żyje, zaryzykuję.
1: Ostatecznie, tak? Rozumiem.
2: Tak, ostatecznie, jak będzie sejf.
1: No dobrze. Tak jak mówiłem, żeby grać o największe pieniądze, trzeba iść na całość. Gratuluję odwagi i sprawdzamy sejf. No, kluczek przekręcony. Powoli otwieramy wrota. 5 tysięcy złotych to nie jest. To jest 7 tysięcy złotych.
2: Wow!
1: Super. Brawo!
2: Super!
1: Wakacje na pewno. Na pewno wakacje ci się trafią za 7 tysięcy złotych.
2: Super, dzięki bardzo. Cieszę się.
1: Fajnie usłyszeć twoją radość. No ale słuchajcie, to wygrała Renata. My się dopiero rozkręcamy w tej dogrywce czerwca. Kończy się czerwiec, ostatnie 4 losowania w czerwcu przed nami. Dzisiaj po 16 najbliższe i pamiętajcie, 1 200 000 złotych wciąż na was czeka. RMF. Wysyłacie pod 7474, żeby wejść do gry. Startuję wam teraz z tym gongiem. 7 szczęśliwych minut. Wpada wam 1007 szans do tych wszystkich czterech najbliższych losowań. Jednego dziś. Jutro kolejne 3. Grubo ponad milion w każdym. Możecie spełnić swoje marzenia o wakacjach, o remoncie domu, albo się ustawić na całe życie. 1 200 000 zł, 7 minut, 1007 losów, hasło RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A do gry wchodzicie też na www.rmffm.

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.
11: RMF FM.

0: 2500?
1: Przykro mi.
0: 2000?
1: Niestety. Nie mogę zaoferować panu większej raty niż 1900 zł netto bez wkładu własnego.
0: Ale jak to? Przecież to jest BMW X3.
1: I to bogato wyposażony. Ale w Autoplaneta oferujemy samochody marek premium dostępne od ręki na warunkach premium. Najwyższe rabaty i najlepsze warunki finansowania to u nas standard. Przekonaj się, ile może wynieść rata leasingowa na twoje nowe BMW, Audi albo Mercedesa. Wejdź na automyślnikplaneta.pl.
2: Po 15 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera jutro po 23 w RMF FM.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: 15 czas na fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Ewa Kwaśny.
10: Mamy niestety tragiczne informacje z Krajowej Jedenastki w Wielkopolsce. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów jedna osoba zginęła. Potem w faktach akcji ABW i Straży Granicznej zatrzymano 9 Ukraińców i 2 Białorusinów. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Śledzimy także to, co dzieje się na Wimbledonie i informacja właśnie z ostatniej chwili. Niestety Maja Chwalińska przegrała z Tajką. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11 w Wielkopolsce. Na odcinku Pleszew-Ostrów Wielkopolski w pobliżu miejscowości Szczury. Zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze strzelaniną w miejscowości Sztade na północy Niemiec. Jedna z nich to najpewniej sprawca. Do tragedii doszło w ośrodku młodzieżowym w centrum miasta. Jak mówiliśmy już w faktach, zginęło 5 osób. 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanych?
11: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Chodzić im miało o wykorzystywanie opłacanych cudzoziemców do promowania haseł o politycznym charakterze. Do inicjowania protestów używano tematów budzących duże emocje na Ukrainie. Jak podaje ABW, głównym celem operacji było rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu.
12: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
10: Niestety Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie przegrała z Tajką Mananchayo Savankeł 6-2, 5-7, 2-6. Ten pojedynek oglądał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
13: Witam cię. Dzień dobry.
10: No Wojtku, niestety to było spotkanie pełne zwrotów akcji.
13: No i to takich negatywnych dla Maji Chwalińskiej. No, no na właśnie. Tym spotkaniu zaważyła tak naprawdę kontuzja odniesiona

0: W drugim secie Polka, mając piłkę meczową, pośliznęła się, gdzieś podkręciła kostkę, potem kilka razy korzystała z pomocy medycznej, no ale tak naprawdę od tego momentu przestała w sumie biegać na korcie. No i to wykorzystywała reprezentantka Tajlandii, która zagrywała gdzieś piłki szeroko po kątach, tak żeby wykorzystywać ten brak możliwości ruchu przez Maję Chwalińską. Polka do końca próbowała walczyć, nie poddała tego meczu, no niestety, jak wspomniałaś, tego trzeciego decydującego seta przegrała bardzo wyraźnie, ale na korcie awans do drugiej rundy walczy Hubert Hurkacz, no i on rozpoczął bardzo dobrze mecz z wyżej notowanym Kasperem Rudem, bo Hurkacz wygrał pierwszego seta z Norwegiem 6-4.
1: W takim razie, Wojtku, w dalszym ciągu będziemy mocno trzymać kciuki za naszych. Odliczamy dni do początku akcji Pyszne bo Polskie. W każdą wakacyjną środę RMF FM rusza w trasę po Polsce, by odkrywać lokalne przysmaki, ale także historie niezwykłych ludzi, które kryją się za tradycyjnymi recepturami. Już w tym tygodniu Dolny Śląsk. Region, w którym mieszają się tradycje niemieckie, czeskie i kresowian. Coraz częściej podawane w odświeżonej, zdrowszej wersji. Tak gotuje m.in. pani Ewelina ze Złotoryi.
2: Jeżeli chodzi o taką tradycyjną kuchnię, to raczej nauczyłam się stosować dużo zamienników, czyli mało panierki, mało smażonego, więcej pieczonego, więcej duszonego, gotowanego i myślę, że można jeść zdrowiej.
3: Nawet tego schabowego?
2: Nawet tego schabowego można jeść zdrowiej, niekoniecznie w bułce tartej.
3: I jak go pani przyrządza?
2: Przeróżny sposób. Piekę schab, gotuję schab w sosie własnym i tym podobne.
1: Zdradzała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej swoje kulinarne tajemnice pani Ewelina. W ramach naszej akcji Pyszne bo Polskie chcemy odwiedzić najciekawsze kulinarne miejsca w Polsce. Jeśli znacie takie albo chcecie nas zaprosić do siebie, zajrzyjcie koniecznie na rmf24.pl. Tam znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 16.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Po południu uważajcie na burze też wzdłuż zachodniej granicy, ale także w okolicach Bydgoszczy i Torunia. No, widzę, że teraz nowe ostrzeżenia pojawiły się dla Lublina, Świętokrzyskiego i Łódzkiego.
8: Jeśli jeszcze nikt wam dziś tego nie powiedział, służę pomocą. Uff, jak gorąco.
7: Chodź, ale się zgrzało.
8: Bardzo, ale spokojnie, RMF jest od tego, żeby włączyć wam taką klimatyzację przez głośniki.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: A żeby pozostać w klimacie, podobraliśmy wam taką piosenkę na dzień dobry wakacji z RMF FM, w którym pani Belinda też tam w refrenie robi takie uff, no to dajcie głośniej. I powstychajmy sobie.
7: Z wami Paweł Jabor, cześć, pa.
8: Dzień dobry.

0: Dwa dni, jeśli Bledka śpiewa o weekendzie, to myślę, że te dwa ostatnie dni dały nam więcej trudu niż wypoczynku, ale może znaleźliście chwilę na oddech. Mam nadzieję, że tak. I być może nasz ekspert od wakacji też znalazł. Z nami Krzysiek Skiba. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jak tam po weekendzie? Pytanie, czy był wypoczynek, czy nie było wypoczynku?
1: A nie, no z tym to w ogóle, wiesz, jest osobny problem. Podobno naukowcy twierdzą, że nie potrafimy wypoczywać i musimy się nauczyć wypoczywać, więc będą jakieś może kursy dla tych, którzy chcą wypoczywać. Żeby móc wypocząć, będziesz musiała skończyć jakiś kurs, szkołę, no nie wiem, wow. to wszystko tak się komplikuje, bo jesteśmy pracoholikami i aha, nawet niektórzy będąc na urlopie pracują, więc to jest poważny problem, dziewczyny.
0: Miał przyjść na felietony, a chyba robi nam kurs odpoczynku. O odpoczywaniu pogadamy za chwilę.

0: jak sobie radzić z upałami. W bardzo prosty sposób dać głośniej RMF i tutaj od razu nasza morska radiowa bryza wylewa się z głośników. No i daje chociaż odrobinę wytchnienia. Chociaż nie ukrywam, że są takie sprawy, w których podkręcamy atmosferę, podgrzewamy temperaturę, rozgrzewamy przede wszystkim nasze wakacyjne sejfy w RMF FM. No bo to będzie, od razu mówię z ręką na sercu, lato na bogato. A ponieważ mamy dwa ostatnie dni czerwca, no to ogłaszamy wielką dogrywkę czerwca w RMF FM. Przed nami drugi finał z sejfami. No i wchodzicie jednocześnie do gry i dziś, i jutro. Jutro trzy finały z sejfami, czyli łączę to wszystko w jedną całość. To są ostatnie chwile na to, żeby jednym SMS-em wejść do czterech ostatnich losowań czerwca. W każdym z nich nagroda główna to aż 1 200 000 zł. No, rozgrzewamy się na całego i chcemy, żeby ktoś z was stał się jeszcze w czerwcu milionerem. No to dobrze, ustalmy od razu w takim razie. 11 minut, na dokładnie tyle ustawiam nasz zegarek i w ciągu tych 11 minut wy wysyłacie RMF pod 7474, a ja każdy taki SMS wysłany w tym czasie pomnożę razy 1111 i od razu mówię, że lepszej okazji, żeby wejść do gry, już dziś nie będzie. Czyli najlepsza okazja, a każdy taki SMS wchodzi do ostatnich czterech losowań w czerwcu. Razy 1111 jeszcze przez 10 minut i 45 sekund mnożę każde RMF wysłane pod 7474.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Tam jest i on we własnej osobie, nasz ekspert od wakacji, Krzysiek Skiba i jego felieton. Dzień dobry.
1: I od razu bierzemy temat za rogi, odpoczynek aktywny czy pasywny. No teoretycznie wakacje są po to, aby odpoczywać. Aha. Ale w praktyce no z tym jest już zupełnie inaczej. No, samym przygotowaniem wakacji jest jak z przygotowaniem wesela. Pełno stresów, nerwów, no szczególnie gdy na przykład jedziemy z grupą znajomych, wiadomo. No,
0: wedding planner by się przydał, albo planer wakacji.
1: Zaraz do tego dojdę, do wedding planera dojdę, no. No bo tak, bo jak jedziemy z grupą znajomych, to wiesz, no jeden chce zwiedzać piramidy, a drugi woli jednak zwiedzać barki hotelowe.
0: No, jak to połączyć, panie Krzysztofie?
1: Właśnie.
0: No?
1: Na rynku usług turystycznych pojawili się specjaliści, którzy zapewniają, że zaplanują cały odpoczynek za ciebie. Nie tylko, że sprzedadzą ci ten wyjazd do hotelu w ciepłe miejsce, ale od A do Z zaplanują każdy dzień wakacji, tak abyś nie miał czasu myśleć. I takie techniki właśnie stosują wedding plannerzy, o których wspomniałaś. Aha. Którzy wciskają parom młodym atrakcje, no, których później latami muszą się wstydzić, jak na przykład kretyńskie konkursy weselne polegające na ruchach frykcyjnych z patelnią, czy puszczanie symbolu miłości białej gołębi.
0: Mam flashbacki.
1: No i jest jeszcze jeden element, który łączy huczne wesela z wypoczynkiem. I tu wielu uczestników jest non-stop na rauszu. Co tam zwiedzanie starych zamków czy muzeów archeologicznych? No, największą atrakcją każdego wypadu z biurem podróży jest, uwaga, no właśnie, open bar, czyli darmowe drinki. Nie wychodząc z baru, możemy zwiedzić cały świat, słuchaj, możemy zwiedzić Włochy i włoskie limoncello, francuskie wina, słuchaj, szkockie whisky.
0: Opaska, która daje przepustkę na zwiedzanie
1: świata. Tak jest,
0: lubię
1: ta opaska
0: to.
1: Jest ważniejsza niż paszport. Oczywiście obok tego wypoczynku takiego pasywnego są też wypoczynki aktywne, na których zbieramy pamiątki, no takie jak na przykład siniaki czy zerwane mięśnie, tudzież obdarte kolana. No, pamiątką po aktywnym wypoczynku może być też pożądana utrata kilku kilogramów. No i tu również mamy bardzo duży wybór w postaci tak zwanych wakacji dla odchudzających się, aha, które zwykle kończą się drastycznym odchudzeniem naszego portfela, a niekoniecznie wagi. I uwaga, na koniec, to musi być zawsze w każdym takim, wiesz, wykładzie jakaś szczypta, coś tam od naukowców i tak dalej. No więc zdaniem naukowców, czyli psychologów, najlepszym wypoczynkiem nie są ani wyjazdy aktywne, ani pasywne, ale tak zwany wieczny odpoczynek, na który ostatecznie wszyscy na końcu tej wycieczki się decydujemy.
0: Wakacje z Krzysztofem Skibą to muszą być wakacje życia, ale po takich przydałby się jeszcze tydzień urlopu.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Czar Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
3: Wielki telewizor. O, mają taki?
2: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł, taniej o 6 stówek.
3: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
5: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
6: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
7: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
6: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: No i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Po reklamie.
12: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
13: Groźny wypadek na podkarpackim odcinku autostrady A4. 3 osoby zostały ranne. Alerty przed burzami dla 13 województw ogłasza RCB. Nawałnice prognozowane są na zachodzie kraju. Dramat Maji Chwalińskiej w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polka odpadła z wielkoszlemowego turnieju po odniesionej w czasie gry kontuzji. Polscy kibice ciągle w nią wierzą. Co przekazują?
14: Dużo wsparcia, dużo miłości od nas, od polskich kibiców.
13: Jest 16. 3 osoby zostały ranne w wypadku na czwórce na Podkarpaciu pomiędzy węzłami Łańcut-Przeworsk. W pobliżu miejscowości Gniewczyna Łańcucka w kierunku Korczowa zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga na wysokości węzła Łańcut została zablokowana. Alerty przed burzami dla 13 województw ogłosiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nawałnice prognozowane są na zachodzie kraju. Trzeci najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW obowiązuje na Dolnym Śląsku, m.in. w okolicy Lwówka Śląskiego, gdzie jest reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, czy pogorszenie pogody jest już odczuwalne?
15: Tak, przed chwilą złapała mnie dosłownie ściana deszczu z gradem. Teraz znów wyszło słońce, ale dosłownie na chwilę, bo z każdą godziną pogoda ma się pogarszać. Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski apeluje o ostrożność. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia, przerwy w dostawie prądu, ale także utrudnienia na drogach i kolei.
16: Synoptycy prognozują bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 100 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
15: Jest apel, aby mieszkańcy nie ryzykowali i zostali w domach. Pani Mariola, którą spotkałam przed chwilą na spacerze w deszczu, powiedziała mi, że po fali upału bardzo czekała na to ochłodzenie.
17: Niech będzie deszcz, aczkolwiek te burze niekoniecznie, bo wiadomo, z czym się wiąże burza, tak? Ale deszcz jak najbardziej wskazany.
15: Niebezpiecznie. Może być nawet do jutra.
13: O pechu mówią polscy kibice po przegranej Maji Chwalińskiej na Wimbledonie. Polka odpadła z wielkoszlemowego turnieju po odniesionej w czasie gry kontuzji. Przegrała z Tajką Manamchayom Savankeau w 3 setach 6-2, 5-7, 2-6. Mecz z polskimi kibicami w Londynie oglądał nasz korespondent Bogdan Fremorgen.
18: Oklaski były, bo się należą, oczekiwania duże, więc dajmy jej chwilę czasu.
19: Mieliśmy do czynienia tutaj ze zrządzeniem losu. No to był niesamowity pech, prawda, bo ona grała wspaniale. To jedno niefortunne poślizgnięcie się na korcie.
18: Mnożymy każdy twój sukces, dzielimy każdy smutek, także brawo ty i tak świetnie sobie radzisz. Emocje straszne.
19: Co moglibyśmy jej przekazać w tym momencie?
14: No na pewno dużo wsparcia, dużo miłości od nas, od polskich kibiców, ale widać, że ten ostatni set był

0: taki wymagający, dużo bardzo męczący dla niej.
1: Ale to nie koniec występów Polaków w Londynie na dzisiaj. Hubert Hurkacz gra teraz z Norwegiem, Kasperem Rudem. Polak wygrał już 2 sety, trwa teraz 3 set. Po 17 mecze Polek z Rosjankami, Magdalena Fręch zmierzy się z Anną Kalińską, a Magdalinet z Mirą Andrzejewą. Na nowo pokochaliśmy kolej. Według szacunków w tym roku z pociągów skorzysta ponad 450 milionów pasażerów. Dziś ruszamy z naszym wakacyjnym cyklem. W każdy poniedziałek będziemy zabierać Was na najpiękniejsze trasy kolejowe. I na początek kierunek Hel. W pociągu, który wyruszył na początek właśnie Polski z Gdyni, jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy Cię gorąco.
2: Dzień dobry.
1: Staszku, dlaczego właśnie ta linia?
2: No, czuć i widać to już zaraz za Puckiem. Tam zaczyna się ten wyjątkowy moment, kiedy pociąg jedzie coraz bliżej wody, a za oknem robi się coraz bardziej wakacyjnie. Rowery, parawany, deski do pływania. Pytałem tu w przedziale, dlaczego wypoczywający wybierają pociąg.
3: Sprawnie działa, jest przyjemnie, wieje wiaterek.
2: A te widoki za oknem w drodze na Hel?
3: Cudowne, cudowne.
4: Nie, no widać właśnie po dwóch stronach morze.
2: No właśnie, z jednej strony Zatoka Pucka, z drugiej Morze Bałtyckie, bory sosnowe przy torach. O tym wszystkim opowiemy wraz z pasażerami. W szczycie sezonu bywa tłoczno, to nieodłączny element tej trasy. Było również dziś opóźnienie, 15 minut, no ale jedziemy dalej. Kolejne przystanki to Swarzewo, Władysławowo, Chałupy, Kuźnica i Jastarnia.
5: Świat nauki. W faktach RMF FM.
1: Relacje człowieka z psem są uniwersalne, niezależne od kulturowych i środowiskowych uwarunkowań, przekonuje Międzynarodowy Zespół Naukowców. I te doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jesiński.
6: Dzień dobry.
1: Z redakcji naukowej. Witamy, Grzegorzu. Badania prowadzono w różnorodnych społecznościach.
6: Chodziło o to, by wyjść poza tradycyjne badania tych relacji, prowadzone zwykle w zamożnych krajach zachodnich. Tym razem pod kierunkiem badaczy z Jeny i Lipska prowadzono obserwacje 164 relacji czworonogów i ich opiekunów w Republice Vanuatu, Mongolii, na Madagaskarze, w Peru oraz w Niemczech. Badania zawierały zestaw 6 eksperymentów behawioralnych oraz szczegółowy kwestionariusz dotyczący emocjonalnych i praktycznych aspektów tej relacji. Potwierdziło się, że psy w różnych krajach, w różnych kulturach wykazują podobne zdolności społeczne. W podobnym stopniu rozumieją, czego się od nich oczekuje. Z kolei ich opiekunowie dość podobnie cenią sobie ich obecność i to niezależnie od tego, czy są domowymi kanapowcami, czy pomagają w pracy. Ta przyjaźń i partnerstwo od 30 tysięcy lat przynosi wzajemne korzyści.
1: Ale dzisiaj oczywiście ostrzegamy, jeżeli chodzi o spacery z naszym pupilem.
6: W te upały bez szaleństwa.
1: Oj, to nie, to dopiero gdzieś wieczorem, prawda? Koło 21. A z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 17.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
8: Fala upałów przechodzi przez Polskę i każdy zadaje sobie pytanie, jak długo jeszcze musimy wytrzymać? No kochani, jeszcze tylko chwilkę. Z tego co widzę dziś, choć i tak sytuacja za oknami nie jest zbyt ciekawa, to na zachodzie kraju już odrobinkę się ochłodziło. Teraz najgoręcej na Podkarpaciu i na wschodzie, tutaj nawet 39 stopni. Możliwe przelotne burze, więc uważajcie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
8: Żartów nie ma, kto dostaje alerty na telefony, ten powinien faktycznie stosować się do wszelkich zaleceń związanych z upałami. My tutaj w RMF FM robimy wszystko, żeby jakoś ulżyć. Tutaj wakacje z RMF FM. Ola Filipek, cześć. Dzień dobry.

0: muszę wam powiedzieć, że od razu robi się człowiekowi chłodniej, jak spogląda na Wimbledon. Tam, jeśli wierzyć prognozom, aktualnie 24 stopnie i właśnie w takich warunkach o awans do kolejnego etapu walczy Hubert Hurkacz. Tiebreak w trzecim secie. Norwek ewidentnie nie chce się tak łatwo poddać, ale no spokojnie, no my wiemy, że mistrzowie rakiety pochodzą z Polski. Trzymamy kciuki za Huberta.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab. Taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
7: RMF FM zawsze z Wami.

dla wszystkich fanów tenisa i dla każdego Polaka przepiękne wieści. Hubert Hurkacz melduje się w drugiej rundzie Wimbledonu. Wielkie brawa, no słuchajcie, to trzeba tutaj naprawdę oklaski zagrać, bo jest za co. I mam nadzieję, że takie same brawa usłyszy ktoś z was już za chwilę. No bo wy też możecie poczuć się mistrzami. Przed nami, przypominam, ostatnie 4 finały z sejfami w czerwcu. O wszystkie te finały gra jeden SMS, jedno RMF wysłane pod 7474, a pierwsze z tych finałów już za chwilę. To jest naprawdę ostatnia szansa, żeby dziś zagrać o 1 200 000 złotych i ostatnia szansa na to, żeby jednym SMS-em wejść do wszystkich ostatnich finałów w czerwcu. Za chwilę ogłoszę, ile zostało czasu do losowania. Wy już teraz przygotujcie telefony, bo przez cały ten czas każde hasło RMF wysłane pod 7474 pomnożę razy 1004. Przypominam, ostatnia szansa, żeby wejść do 4 ostatnich losowań w tym miesiącu, a do pierwszego losowania zostały już tylko 3 minuty. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i stało się. Kolejny numer wylosowany. Renata już dziś wygrała u nas 7000 zł. Taka szczęśliwa siódemka powędrowała na jej konto. Pytanie, kto teraz jest tym szczęśliwcem, który być może ma nosa i wie, w którym z sejfów czeka główna nagroda. Czekamy tradycyjnie 6 sygnałów, a 2 już za nami, więc bardzo prosimy, żeby powoli kierować się w stronę telefonu. Halo, halo, dzień dobry.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry. Kumulacja szczęścia RMF FM. Ola Filipek z tej strony. Jak masz na imię?
2: Henryk.
1: Dzień dobry, Henryku. Skąd jesteś?
2: Szczecin.
1: Ze Szczecina. Jak gorąco dziś w Szczecinie?
2: No, 26 tylko.
1: Oj, cała Polska ci zazdrości temperatury za oknami, ale spokojnie, nie ma tego złego. My teraz podkręcimy temperaturę, no bo w gorących sejfach, no właśnie, czekamy, aż wybierzesz numer tego, twoim zdaniem, najszczęśliwszego. Od jedynki do 30, który sejf wybierasz?
2: 6.
1: No to 6 jest już twoja. Dosyć szybko wybrałeś sejf numer 6. To był taki plan, że będzie 6, czy intuicja ci teraz podpowiedziała?
2: No postawimy na intuicję.
1: Na intuicję. A zwykle intuicja cię zawodzi, czy dobrze podpowiada?
2: No, zwykle zawodzi, ale jak dzisiaj zadzwoniliście, no to...
1: A, no to znaczy, że szczęście się ciebie trzyma. Oczywiście, że tak. Cokolwiek się nie wydarzy, no będziesz do przodu o ładnych parę tysięcy, więc cała Polska trzyma teraz kciuki. Jak pewnie wiesz, ja spróbuję teraz odkupić od ciebie sejf numer 6 w ciemno i proponuję ci za niego 9000 zł. Co ty na to?
2: No, zostaniemy przy sejfie. Jak bawimy się, to bawimy się do końca.
1: No pewnie, że tak. Wszyscy lubią zabawę. Zwłaszcza w wakacje. No dobrze, Henryku. 11 tysięcy.
2: Dziękuję bardzo. Bawimy się w sejf.
1: Ale poczekaj, bo ty tak łatwo tutaj rezygnujesz z mojej propozycji, a 11 tysięcy to już jest ponad dwukrotność kwoty minimalnej, bo dziś minimalnie w sejfach 5 tysięcy.
2: No i brawo, że tak ładna, minimalna, ale...
1: Ale wolałbyś jednak jeszcze się tutaj potargować. Oj, ty chyba się często targujesz, co ty na to?
2: Nie. Nie? Ale dzisiaj zostaję przy sejfie.
1: Dobrze, podoba mi się ta twoja szóstka i podoba mi się twój humor do negocjacji. 13 tysięcy.
2: No to nie, już jest no naprawdę... 13 to nie, no taka cyfra, nie.
1: No ale to jest szczęśliwa trzynastka, jak to w RMF-ie.
2: Nie, idźmy dalej.
1: No dobrze, bo dalej niestety już pójść nie możemy. To jest wszystko, co mam dziś na stole. 13 tysięcy, więc tak naprawdę mamy tutaj ostateczną decyzję. Czy 13 tysięcy bierzesz, czy sejf numer 6? I zastanów się, bardzo cię proszę, dwa razy, bo oczywiście wszyscy trzymamy kciuki, żeby w szóstce była główna nagroda. Dziś to 1 200 000, ale może być tam równie dobrze 5 tysięcy złotych, więc zastanów się.
2: Rano i tak nie miałem 5 tysięcy, także zostaję przy sejfie.
1: Jak mi się twój humor podoba i ten optymizm. Czyli jaka jest decyzja ostateczna?
2: Ostatecznie sejf.
1: Dobrze. W takim razie otwieramy sejf numer 6. O Boziu, tym optymizmem to ty każdego powinieneś zarażać, bo faktycznie jedyna droga do tego, żeby zdobyć główną nagrodę w RMF-ie, jest otwarcie sejfu. Ty zaryzykowałeś i wygrałeś pieniądze, których jeszcze z rana nie miałeś. 5 tysięcy złotych wysyłamy do Szczecina, do Henryka.
2: No,
1: oj, przyda się na pewno w wakacje taka gotówka, taki zastrzyk, nie?
2: No oczywiście.
1: Jakieś plany wakacyjne już są, czy jeszcze nie ma?
2: Nie miałem rano, nie miałem w południe, mam już po południu.
1: Gratulacje, Henryku, takich słuchaczy uśmiechniętych nam trzeba. 5 tysięcy złotych wysyłamy do Szczecina. Miejmy nadzieję, że posłużą w te wakacje na drobne i większe przyjemności. Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy.
2: Pozdrowienia dla RMF-u.
1: Bardzo serdecznie, cały RMF również pozdrawia uśmiechniętego Henryka, który naprawdę mógłby nas uczyć tego, jak pozytywnie być nastawionym do świata. Kochani, no ten pozytywny nastrój na pewno nam się przyda, no bo już jutro kolejny raz powalczycie o ponad 1 000 000 zł i zrobicie to, uwaga, trzykrotnie, bo jutro jest ostatni dzień czerwca. No i kontynuujemy naszą wielką dogrywkę. Przed nami coś, co naprawdę nie zdarza się często w RMF-ie. Trzy finały z sejfami i o wszystkie trzy już teraz możecie zagrać, wysyłając hasło RMF pod 7474. 1 200 000 cały czas czeka w jednym z sejfów i jutro trzy razy macie szansę wygrać taką właśnie kasę w RMF FM. RMF pod 7474, tak wchodzicie do gry, a ja przez 5 minut każdy taki SMS wysłany w tym czasie pomnożę razy 1203, no i melduję, że ten bonus ruszył też w tym momencie na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
8: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
9: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
8: To razem 600 zł zaoszczędzone.
9: No?
10: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
0: Po reklamie.
12: Trwa program RMF FM na wakacjach.

0: 2500?
1: Przykro mi.
0: 2000?
1: Niestety, nie mogę zaoferować panu większej raty niż 1900 zł netto bez wkładu własnego.
0: Ale jak? To przecież to jest Audi Q5.
1: I to bogato wyposażony. Ale w Autoplaneta oferujemy samochody marek premium dostępne od ręki na warunkach premium. Najwyższe rabaty i najlepsze warunki finansowania to u nas standard. Przekonaj się, ile może wynieść rata leasingowa na twoje nowe BMW, Audi albo Mercedesa. Wejdź na automyślnikplaneta.pl.
2: Także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny. Zapraszam.
7: Fala komentarzy po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego budowy ukraińskiego panteonu narodowego.
8: To nie będzie służyło dobrym relacjom historycznym polsko-ukraińskim.
7: Hubert Hurkacz znów wygrywa. Polski tenisista pokonał w pierwszej rundzie Wimbledonu Norwega Kaspera Ruda. W naszym wakacyjnym poniedziałkowym cyklu zabieramy Was na najpiękniejsze trasy kolejowe. Dzisiaj jedziemy na Hele. Otwarcie ukraińskiego panteonu narodowego zaostrzy i tak napięte już relacje Warszawy z Kijowem, usłyszał w kancelarii premiera reporter RMF FM. Przypomnijmy, budowę panteonu zaproponował wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski.
9: Kiedy nikt i nikoli nie będzie nakazywał.
7: Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać,
9: komu
7: być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Proponowany przez ukraińskiego prezydenta panteon narodowy zawierałby imiona osób, które w różnych epokach walczyły o wolną Ukrainę. Te słowa są mocno komentowane nad Wisłą. Z nami reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co o zapowiedziach Zełenskiego mówią rządzący?
10: Jak się dowiedziałem, jeśli we wspomnianym panteonie pojawi się na przykład nazwisko Stepana Bandery, wówczas można spodziewać się odpowiedzi ze strony rządu.
8: Mamy pewne działania, które mogą być takim odbiciem lustrzanym tutaj w Polsce. I pewnie tak się stanie, natomiast to nie będzie służyło dobrym relacjom historycznym polsko-ukraińskim.
10: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka, który nie zdradza szczegółów. O tym, co powinien zrobić rząd, mówił w porannej rozmowie RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński.
11: Kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
10: Warto podkreślić, że do tej pory Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odniosło się do słów Wołodymyra Zełenskiego.
7: W popołudniowych faktach RMF FM, teraz świat sportu. Hubert Hurkacz jest pierwszym naszym reprezentantem, który awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista pokonał w trzech setach wyżej notowanego Norwega, Kaspera Ruda. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
12: Tak jest, kłaniam się.
7: Wojtku, nasz reprezentant sprawił niespodziankę?
12: Na pewno, no bo nie był faworytem w tym spotkaniu. Zagrał jednak świetny mecz. Doskonale serwował i od początku był agresywny w swojej grze, narzucając swoje warunki w tym meczu. Dwa pierwsze sety wygrał dosyć pewnie. Najbardziej zacięta była trzecia partia, zakończona tiebreakiem, oczywiście na korzyść polskiego tenisisty. Przypomnijmy, z turnieju w pierwszej rundzie odpadła Maja Chwalińska, a dziś swoje mecze rozegrają jeszcze Magdalinet i Magdalena Fręch. Pierwsza z naszych tenisistek zagra ze zwycięzczynią Rolanda Garrosa, Mirą Andrijewą, zaś druga z Polek zmierzy się z Anną Kalińską. Pierwsza na korcie za niewiele ponad godzinę powinna pojawić się Linet, a jutro do gry, przypomnę, wchodzą Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
7: W naszym wakacyjnym cyklu kolejowym jesteśmy już w Jastarni. To mniej więcej środek podróży przez Półwysep Helski. W każdy poniedziałek wakacji, przypominamy, będziemy Was zabierać na inną, piękną trasę kolejową. W pociągu do Helu cały czas jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku, słyszymy się?

0: Halo, halo. No niestety mamy chyba, nie mamy chyba połączenia w tym momencie. Spróbujemy w takim razie w kolejnych faktach. Będziemy się z naszym reporterem łączyć. I na koniec tych faktów...
1: Cieszą nas takie fakty.
0: I to bardzo. RMF FM znów zostało najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce. Nasza rozgłośnia znalazła się na pierwszym miejscu majowego rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. Inne redakcje ponad 2600 razy cytowały informacje naszych dziennikarzy. Z wynikami raportu możecie zapoznać się na portalu rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Deszcz i burze tej nocy przejdą praktycznie przez całą Polskę. Jutro w ciągu dnia tych burzowych chmur również jest sporo, zwłaszcza w centrum i na zachodzie kraju. Będzie to odrobinę chłodniej, to może źle powiedziane, bo nawet 35 stopni na Podkarpaciu, natomiast z każdym dniem zmierzamy ku temu wymarzonemu ochłodzeniu, już w czwartek maksymalnie 25 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Ale jeśli ktoś pracuje w klimatyzowanym pomieszczeniu, to przyznajcie, że nawet miło się szło dzisiaj do pracy z myślą, że taki chłodek nas przywita. Tutaj wakacje z RMF FM. Dzień dobry, witam Was ponownie. Ola Filipek i 5 minut po 17:00.

stygnie lato w RMF FM. No dziś traktujemy ten kawałek jako taką obietnicę. Kuba i Kuba w walce z upałami, a tutaj wakacje w RMF FM. Podobno nie ma wakacji bez dobrego kryminału, więc jest parę nagłówków w klimacie. Mieszkaniec powiatu mieleckiego ukradł z salonu jubilerskiego złoty łańcuszek, dość drogi, a przed pracownikiem sklepu postanowił ukryć się, uwaga, na komendzie policji. No po raz pierwszy, powiem szczerze, mogę przybić piątkę jakiemuś złodziejaszkowi. No niech reszta bierze z niego przykład. Wakacje są, to oszczędzą policji trochę pracy.

0: Wonderland. No, Cybula, nie zagłuszy nawet klimatyzacja w aucie rozkręcona na maksa. Wiem, co mówię, bo sprawdziłam dziś rano. Wakacje to jest temat rzeka, ale mamy u nas eksperta, który co tydzień będzie wam przybliżał wszystkie zawiłości lata.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
2: Jutro po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
6: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
11: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM na wakacjach. Dla tych, co stoją w korkach i dla tych, co biegają w klapkach.

Velvet w RMF FM i tak brzmią wakacje. Właśnie tak, 23 minuty do 18 na zegarze. Robert Lewandowski, jeśli wierzyć internetowym doniesieniom, już za tydzień ma podpisać kontrakt z Chicago Fire i to by oznaczało koniec sagi ze zmianą barw. Niby dobrze, ale zgłaszam sprzeciw. No słuchajcie, ledwo się wakacje zaczęły, a co? Już kolejny serial? Doczekał się finałowego odcinka? No to co my teraz mamy śledzić?

Symes w RMF FM w tym letnim wakacyjnym wydaniu brzmi jeszcze lepiej. Na zegarze 14 minut do 18. A na Śnieżce, jak czytam, padł wczoraj rekord. Najwyższa temperatura w historii pomiarów. No i chyba co? No są takie rekordy w kontekście Polski, które jednak średnio cieszą. Na szczęście według synoptyków idzie ochłodzenie, więc niech ta myśl nas trzyma przy pozytywnym nastawieniu, wsiadając do nagrzanych samochodów kolejny dzień z rzędu. Swoją drogą warto zostać z nami, bo punktualnie o 18 najnowsze fakty.

0: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Misja specjalna RMF FM.

0: 2500?
1: Przykro mi.
0: 2000?
1: Niestety, nie mogę zaoferować panu większej raty niż 1900 zł netto bez wkładu własnego.
0: Ale jak? To przecież to jest Audi Q5.
1: I to bogato wyposażony. Ale w Autoplaneta oferujemy samochody marek premium dostępne od ręki na warunkach premium. Najwyższe rabaty i najlepsze warunki finansowania to u nas standard. Przekonaj się, ile może wynieść rata leasingowa na twoje nowe BMW, Audi albo Mercedesa. Wejdź na automyślnikplaneta.pl.
2: Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
3: Po reklamie.
4: To już prawie godzina 18, a w RMF FM jak co godzinę zapraszamy Was na najnowsze wydanie Faktów, a to wydanie ma dla nas Ewa Kwaśny.
5: Witam ponownie i zapraszam. A w Faktach pytamy ekspertów, jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu CPN, czyli pakietu ceny paliw niżej. Iran poprosił przedstawicieli władz USA o spotkanie w stolicy Kataru Doszę, ogłosił prezydent Donald Trump. Główny temat to spór wokół cieśniny Ormus. W Faktach o 18 także praca zdalna z różnych części świata. Powinna być ona uregulowana na poziomie Unii Europejskiej, tak uważa Polska. Fakty jednak rozpoczynamy od informacji ważnych dla kierowców. Utrudnienie na S3 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Myślibórz-Pyrzyce w pobliżu miejscowości Siemczyn dachował samochód osobowy i jedna osoba została ranna. Droga w kierunku Szczecina została zablokowana. To ostatnie dni pakietu CPN. Ceny paliw niżej. Od czwartku wróci pełna stawka VAT na paliwa. Wygaśnie też mechanizm maksymalnych cen paliw. W Faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu?
6: Zmiana będzie spora. Stawki za litr po powrocie do pełnego VAT-u i marży mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy.
7: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę.
6: Wylicza Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl. My też wyliczmy. Dziś cena za litr benzyny 95 to 6 zł i 2 grosze. Za olej napędowy nie więcej niż 6,17. Przy wzroście stawek o 70 groszy zatankowanie pełnego baku będzie droższe średnio o 35 zł. O zmiany nie muszą się martwić kierowcy tankujący autogaz. To paliwo nie było objęte obniżkami w ramach pakietu CPN, więc nie będzie teraz gwałtownej podwyżki.
5: Prezydent Donald Trump potwierdza, jutro w Dosze w Katarze dojdzie do rozmów przedstawicieli USA i Kataru. Tematem będzie spór wokół cieśniny Ormus. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Witamy Cię, Pawle.
8: Dzień dobry. Iran chce decydować o zasadach żeglugi tym szlakiem. USA zapowiadają, że nie będzie na to zgody. Trwający od 12 dni rozejm jest kruchy, był naruszany. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydent Donald Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią operacje militarne i Iran przestanie istnieć. Iran zwrócił się o spotkanie. Odbędzie się jutro w Dosze, oznajmił dziś Donald Trump. Przemoc spotka się z przemocą. Pod przewodnictwem prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedziały na ataki na statki handlowe. I to będzie się nadal zdarzać, ale mamy nadzieję, że dalsze odwetowe ataki nie będą konieczne, zapowiedziała z kolei Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Praca zdalna z greckiej wyspy, hiszpańskiej plaży czy włoskiej kawiarni powinna zostać uregulowana na poziomie Unii Europejskiej. Tak uważa Polska. Chodzi o tak zwanych cyfrowych nomadów, na przykład informatyków czy grafików, którzy pracują zdalnie z różnych krajów. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, jakie są polskie argumenty?
9: Polska uważa, że to praktycznie jedyna sprawa, gdzie przydałyby się unijne regulacje w zakresie koordynacji zabezpieczeń społecznych, bo w tej dziedzinie brak jakichkolwiek przepisów, nowych zasad nie należy się jednak spodziewać zbyt szybko.
10: Przygotowanie regulacji w obszarze transgranicznej pracy zdalnej, w szczególności tam, gdzie mówimy o pracy tak zwanych cyfrowych nomadów, może być bardzo utrudnione.
9: Mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Chodzi o to, że trzeba by było uzgodnić na przykład wspólną definicję cyfrowego nomady, czy określić, jak długo może pracować z innego państwa bez zmiany systemu ubezpieczeń. W dodatku trzeba by było pogodzić interesy krajów, które inaczej patrzą na podział wpływów ze składek.
5: I wracamy do kraju. Na Śnieżce odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów. 25,7 stopnie pokazały termometry na najwyższym szczycie Karkonoszy. Rekord padł wczoraj, ale poinformowano o nim dopiero dziś, po weryfikacji meteorologów. To o pół stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar wykonany w 1982 roku.
11: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
5: Hel to przystanek końcowy pierwszej odsłony naszego wakacyjnego

0: cyklu, to tam kończy się linia numer 213. Jedna z najbardziej widowiskowych podróży pociągiem nad Bałtykiem. W każdy wakacyjny poniedziałek, przypomnijmy, w Faktach RMF FM będziemy Was zabierali na najpiękniejsze trasy kolejowe. Na dworcu kolejowym w Helu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy Cię ponownie.
1: Dzień dobry.
0: Staszku, z czym zostaje pasażer po takiej trasie?
1: No, myślę, że z poczuciem, że już sama droga była częścią wakacji.
2: Ta Zatoka Pucka, okna pociągu, coś pięknego.
3: A 5 godzin jakoś?
1: Krótki wypad.
3: Krótki wypad. Będziemy sobie w siatkę grać w kałupach.
4: Miastarnia. 15 raz rzędu.
5: I często Państwo jeździcie pociągiem.
6: Taki środek lokomocji, w którym sobie można też i odprężyć się, nie?
4: Ale powiem, jak ja już wsiadam do tego pociągu, Gdynia, Hel, to ja już jestem nad morzem.
1: A Półwysep Helski w najwęższym miejscu ma zaledwie 100 metrów szerokości. Gdy ruszaliśmy z Gdyni, pociąg był pełen po brzegi, a z każdą nadmorską miejscowością robiło się coraz więcej miejsca. Po drodze Władysławowo, Chałupy, Mijanka w Kuźnicy, gdzie czekaliśmy na kolejny pociąg, który już wracał do Trójmiasta, bo to linia jednotorowa. Potem Jurata i Hel. I z tego Helu Stanisław Pawłowski.
0: Jurata, Hel, Jastarnia, no przepiękne miejsca. Stasiu, pięknie Ci dziękujemy i trochę zazdrościmy tej podróży. O 19:00 nowe fakty. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja życzę spokojnego wieczoru.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: I niech ten wieczór będzie spokojny również w pogodzie, chociaż z tego co widzę, burzowe chmury mogą przechodzić nad Polską, zwłaszcza na zachodzie kraju. Jutro w ciągu dnia też burzowe chmury, możliwe burze głównie na zachodzie i w centrum. Jutro jeszcze gorąco, ale od czwartku, z tego co obiecują synoptycy, będzie znaczne ochłodzenie. 25 stopni to maksimum. Na zegarze. Już 6 minut po godzinie 18:00. Tutaj w wakacje z RMF FM. Z Wami Ola Filipek. Dzień dobry.

0: Anastasia w RMF FM. I tak brzmi lato z RMF FM, 19 minut po 18 na zegarze. Uwaga, uwaga! Wiemy, jakie jest najpiękniejsze miasto na świecie. Tytuł zwycięzcy zdobył Kapsztad, który został doceniony przede wszystkim za malownicze położenie. I teraz uwaga, bo ciekawa sprawa. W plebiscycie, a mowa o konkursie jednego z podróżniczych magazynów, głosowali sami mieszkańcy danych miast. Pytano ich, czy uważają swoje miejsce zamieszkania za piękne. Ja się aż dziwię, że się udało zwycięzcę wyłonić, no. Dziwne, że wszystkie miasta świata nie znalazły się na pierwszym miejscu.
1: Reklama.
2: Marian?
3: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: RMF FM zawsze z wami.

Céline Dion, bo są takie piosenki, które przywołują nam na myśl najpiękniejsze wspomnienia, ale są też takie nowości, które dopiero będą nam te wspomnienia budować i od tego weekendu w RMF FM mamy dla Was kilka takich nowości idealnych na lato, takich piosenek, które kiedyś będą Waszą ścieżką dźwiękową pod tytułem Wakacje 2026. A pamiętacie, jak wtedy było gorąco? Tak będziemy jeszcze z uśmiechem wracać do tego upału, obiecuję, no bo co, no przynajmniej słuchaliśmy takich numerów jak ten. David Guetta, Run Run River.

na spokojny wieczór od nas w RMF FM. Kolejny dzień śledzenia mundialu z hasłem szkoda, że Polaków nie wzięli, można chyba uznać za otwarty. Dziś Brazylia, Japonia. I jeśli liczycie na sportową sensację, no to niewykluczone, że dziś się taka może wydarzyć. Japonia już raz w towarzyskim meczu Brazylię pokonała, więc kto wie, kto wie. Więcej o tym spotkaniu usłyszymy w faktach RMF FM punktualnie o 19:00.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Nie wszystko zależy od nas.
4: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice.

0: już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: O ponad 2,5 godziny opóźniony jest pociąg PKP Intercity Kaszub z Zakopanego do Gdyni. Przyczyną jest wysoka temperatura, która uszkodziła sieć trakcyjną. Z tego powodu na tory nie wyjechało dzisiaj 21 pociągów, między innymi na liniach Łódź-Warszawa i Kraków-Jelenia Góra. Jak informowaliśmy w faktach, fala upałów utrzyma się w Polsce do połowy tygodnia. O aktualną sytuację na kolei dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą resortu infrastruktury w Warszawie. Michale, czego dalej mają się spodziewać pasażerowie?
2: Sytuacja powoli zaczyna się uspokajać, choć opóźnienia pociągów wciąż mogą się zdarzać. Wiceminister Piotr Malepszak jako przyczynę wskazuje teraz burze, które przechodzą nad Polską.
3: Burzą towarzyszą gwałtowne wiatry. Gdzieś w pobliżu torów na przykład może upaść drzewo. Na razie jest dużo spokojniej dzisiaj niż wczoraj.
4: Czy są realne szanse, że jutro rano żaden pociąg nie będzie odwołany?
3: Wszystko wskazuje na to, że już jutro powinno być normalnie. Czyli zgodnie z rozkładem jazdy realizacja wszystkich kursów.
2: W tej chwili największe opóźnienie spowodowane upałem dotyczy pociągu PKP Intercity Wyspiański z Przemyśla do Wrocławia i wynosi dokładnie 140 minut. O 75 minut opóźniony jest pociąg górski ze Szczecina do Chełma.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 16 między Mrągowem a Mikołajkami. W Probarku w Warmińsko-Mazurskiem zderzył się bus z motocyklem. Droga w obu kierunkach została zablokowana. Nie przejedziecie też A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. W Bobrownikach miał wypadek motocyklista, który został ranny. Dziś rozpoczął się kolejny etap remontu mostu kotlarskiego w Krakowie. Na ważnej przeprawie łączącej rejon Zabłocia i Grzegórzek kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdą stronę.
5: Przez lipiec zajmujemy się tą stroną mostu od stopnia wodnego Dąbie i później na przełomie lipca i sierpnia następuje zmiana. Kierowcy wracają na tą wyremontowaną część mostu, mają tam do dyspozycji po jednym pasie ruchu w jedną, jak i w drugą stronę.
1: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Remont potrwa do końca sierpnia. W tym czasie tramwaje kursują normalnie.
6: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Brazylia kontra Japonia. Ten mecz otworzy kolejny mundialowy dzień. Canarinhos faworytem, Japonia typowana na czarnego konia. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM opowie o kulturowym aspekcie tego spotkania.
7: Brazylia to dla Japończyków od dawna piłkarski wzór do naśladowania. Pamiętacie animowany serial Kapitan Tsubasa? Talent głównego bohatera odkrywa i szlifuje Brazylijczyk, a sam Tsubasa z kolegami w finale juniorskich Mistrzostw Świata pokonuje oczywiście Brazylię. Przykład z życia wzięty: Kazuyoshi Miura, legenda japońskiej piłki. Jako 15-latek opuścił ojczyznę i poleciał do Brazylii, bo marzył o graniu w Santosie, czyli byłym klubie Pelego. Brazylii może nie zawojował, ale marzenie spełnił. Gra w piłkę do dziś, a już jest 60-latkiem. Gdy w Japonii rozwijano rodzimą ligę, to sięgnięto po Brazylijczyków. Tam karierę zakończył legendarny Zico. Był w Japonii gwiazdą, idolem. Dzięki niemu Japończycy pokochali futbol. Pytanie, czy są już tak mocni, by na mundialu pokonać Wielką Brazylię.
1: W październiku ubiegłego roku Japonia w towarzyskim meczu wygrała z Brazylią 3-2. Powtórka na Mistrzostwach Świata byłaby sensacją. Lato to idealny czas na odkrywanie nowych miejsc i smaków. RMF FM rusza z drugą edycją wakacyjnej akcji Pyszne, bo Polskie. W każdą środę dziennikarze naszej stacji zaprezentują słuchaczom potrawy, które wykraczają poza utarte schematy polskiej kuchni. Zajrzymy do knajpek słynących z regionalnych potraw, lokalnych pasiek i rzemieślniczych piekarni. Możemy Was odwiedzić także w domu.
8: Mamy tutaj specjalistkę od pieczenia. Ma Pani jakiś swój specjał?
9: Mam. Tort orzechowy. Włoskie orzechy, miele na mąkę. 8 jaj trzeba ubić, nie? Na pianę dodać te orzechy zmieszane z bułką tartą, upiec z tego biszkopt i przełożyć kremem też orzechowym. Masło zmiksowane plus 3 ubite jaja na parze i plus parę łyżek tego masła orzechowego.
8: Czyli to jest taki pewniak?
9: Pewniak, zawsze wychodzi.
8: Mamy kogoś, kto testował to ciasto, tak, i ja.
9: Jest pyszne.
1: Zdradziła naszej reporterce pani Ela ze Złotoryi. To właśnie na Dolnym Śląsku już w tę środę zaplanowaliśmy pierwszą odsłonę, ale szukamy kulinarnych perełek z całej Polski. Wysyłajcie zgłoszenia, a my wybierzemy najciekawsze propozycje. Formule

0: też znajdziecie na rmf24.pl. Szukajcie informacji o akcji Pyszne, bo polskie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mogę się mylić, ale taki biszkopt, jakby wystawić na parapet teraz za okno, to się też upiecze. Czy nie?
3: Jest na skwareczkę.
2: Na skwareczkę, jest taka sytuacja, jest to możliwe. No gorąco od kilku dni, to tak gorąco, że wszystko płynie.
3: Nawet Teddy?
2: Nawet Teddy Swims.
3: No, ale on tak soulowo, z duszą. No niby duszne nagranie, a z klimatyzacją.

Tennis Williams, towarzysz podróży bardzo przebojowej i tak zakopanego do helu. Można z tym nagraniem. Mister No Idol, poplista z gorącymi aktualnymi zawsze po 19 hitami. No i wiecie, co się gra. Tu poplista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Rytmy mundialowe w nagraniu How to be Humble.

0: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

Nie ma miejsca jak dom mrozu na top ten poblisty. No i zdecydowanie gdzieś w zacienionym zakątku, którego teraz na pewno poszukujecie z najnowszą muzyką. Jeszcze więcej będziemy po 19 prezentować tej najnowszej. Powróciła Katy Perry oficjalnie do swoich poprokowych korzeni i podpala listy przebojów najnowszym nagraniem Watch It Burn. Już w propozycjach do waszej listy.

0: A może ta kolaboracja zostanie jeszcze kiedyś powtórzona. Repeated Martin Garrix, Ed Sheeran na Top Ten Poblisty. Jak już mówiłem, wakacyjne notowanie Poblisty, jeszcze więcej nowej muzyki. A po 20 będziemy podróżować w przebojowych latach muzyki, waszych wspomnień, wydarzeń. A po 21 nieograniczony dostęp do naszych telefonów, 12,2 miliony SMS-ów, 3322 i głosówek wysyłanych na Messengera RMF w każdej gorącej konkursowej, zabawowej sprawie. W wakacyjnej odsłonie pojawią się gry i zabawy dla dorosłych.
1: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Reklama.
4: Festiwal filmów spotkań niezwykłych. Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Zamek Ćmielów. Filmy, rozmowy, koncerty. Dzień Mecenasa Kultury i Immergaz. Zacznij z nami wakacje. Zapraszam, Andrzej Seweryn.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
8: Plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Po reklamie.
10: Poplista numer 7.
11: Numer 7.

Kaigo, Khalid Griffin, Save My Love, czyli bardzo dobrze przyrządzony, wysmażony letniaczek klubowy na top. Ten pobisty bardzo, bardzo radosny. Jeszcze więcej nowej muzyki, somber, liryczny, balladowy, no jak zawsze, z mieszanką i starego, i nowego brzmienia, z romansem gitary i z fortepianem. My Body Isn't Ready. No chciałbym, żeby została na noc, ale boję się świateł i światła. Somber, jego rozterki uczuciowe w propozycjach do poblisty.

0: Mocno cięte gitarowe brzmienie, Dawid Odprzadło. Sezon poplista i wiesz, co się dzieje najważniejszego teraz na świecie. Sezon mundialowy oczywiście. Faza pucharowa na mundialu. Brazylia-Japonia. Brazylia przegrywa z Japonią 0-1. I oczywiście więcej wiadomości z mundialu i faktów sportowych. Po 20 w RMF FM. Bądźcie z nami.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
9: Sponsorem poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem programu poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Poplista numer 4.
12: Numer 4.

tak serce się wyrywa przy słuchaniu tego nagrania. Odkochaj, zakochaj, odkochaj, zakochaj. Siła melodii pop Marisy. Odkochaj na top ten poplisty. W założeniu nowy przebój jest radosny i optymistyczny, ale z surową gitarą i mocno zakręconym rytmem. Krzysztof Zalewski, tak, tak, w propozycjach do poplisty. Tak, tak.

Piękna, piękna i beat Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Po fali upałów pojawiają się ostrzeżenia przed burzami. Tego dowiecie się w Faktach RMF po 20. Bądźcie koniecznie z nami. A na pierwszym miejscu dzisiejszego notowania męskie granie orkiestra.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Tu nie musisz walczyć o leżak.
7: Tu możesz zapomnieć o terminach.
6: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
2: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
10: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.

0: Czar Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
1: Piotr Skiba, w pierwszej kolejności przesłuchiwane mają być teraz osoby z personelu Szpitala Południowego. Jak zapewnia prokuratura, z uwagi na dobro pacjentów, jak najszybciej chce się skupić na kwestiach funkcjonowania tej placówki. Przesłuchania będą trwać w prokuraturze oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
2: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Według śledczych zarządzenia w ciągu 2 ostatnich lat, kiedy kierował on pracami Izby Karnej Sądu Najwyższego, mogły naruszać prawo do niezależnego i bezstronnego sądu. Kapiński miesiąc temu został powołany przez prezydenta na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
3: Uwaga! Przed nami załamanie pogody.
2: Lubuskie, Wielkopolska i Dolny Śląsk. To w tych regionach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Punktowo może nawet spaść 100 mm opadu. Mogą tutaj tym opadom towarzyszyć lokalnie opady gradu i porywy wiatru do 90 km na godzinę, ale niewykluczone, że i te porywy będą wyższe.
2: Prognozował w Radiu RMF24 Grzegorz Duniec z IMGW. Oprócz zachodniej części Polski burze mogą pojawić się też na południu kraju, a potężna ulewa przeszła przez zachodniopomorskie Gryfino. Od popołudnia strażacy otrzymali kilkadziesiąt telefonów od mieszkańców.
5: Dotyczących zdalanych obiektów, w tym mieszkań, sklepów, a także garaży.
2: Relacjonował RMF FM starszy kapitan Przemysław Wiaderski, rzecznik strażaków z Gryfina. Katowice mają swoją strefę czystego transportu. Zaczęła ona obowiązywać od dziś, obejmuje ścisłe centrum miasta. Ruch samochodowy i tak był tam wcześniej już ograniczony, bo w strefie znalazł się m.in. rynek oraz kilka ulic, które są tylko deptakami.
6: Pan to będzie ułatwiać pracę czy utrudniać?
7: W moim akurat przypadku nie będzie to miało większego wpływu.
6: Ale pan jest kierowcą.
7: Tak, ale zawodowo nie będzie to sprawiało żadnego problemu, no bo mamy przystosowane samochody do norm aktualnie panujących, więc nie będzie z tym problemu.
8: Dobrze, bo nie jest taka strefa w Krakowie, bo Krakowie jest praktycznie cały Kraków objęty strefą czystego transportu, a w Katowicach jest jakby rynek i tylko ościenne ulice te pomniejsze. To jest dobrze, nie?
9: Jak się popatrzy na inne kraje, to Europa jest bardzo takim krajem restrykcyjnym. My jesteśmy taką malutką piłeczką, że tak powiem, na całym świecie, więc to i tak nic nie zmieni.
6: Czyli strefa tylko po to, żeby była?
9: Myślę, że tak.
2: Z katowickimi kierowcami rozmawiał Marcin Buczek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
1: A zaczynamy oczywiście od piłkarskiego mundialu i trwającego meczu 1/16 finału w Houston. Brazylia gra z Japonią. Po 45 minutach niespodzianka. Zespół z Azji prowadzi 1-0. Japończycy grają w swoim stylu bardzo poukładanie, bardzo zdyscyplinowanie i taktycznie. No i wykorzystali błąd Brazylijczyków w środku pola. Tam piłkę przejął Sano. Następnie popędził z nią kilkadziesiąt metrów i precyzyjnym strzałem z dystansu w sam róg bramki pokonał Alissona. Za nami 45 minut gry. Obie reprezentacje już w tunelu. Za chwilę będą wychodzić na drugą część spotkania. No a to pierwszy dzisiejszy mecz. O 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem, a o 3:00 w nocy starcie Holandii z Marokiem. Teraz tenis. Swoje mecze pierwszej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu rozgrywają dwie nasze reprezentantki. Magda Linet w pierwszym secie prowadzi ze zwyciężczynią Rolanda Garrosa Mirą Andrzejewą 5-4. Magdalena Fręch przegrała pierwszego seta, bardzo zaciętego z Anną Kalińską po tiebreaku. Teraz w drugiej partii na prowadzeniu Rosjanka 3-2. Uraz sprawił, że Maja Kwalińska już na pierwszej rundzie zakończyła wielkoszlemowy Wimbledon. Polka, mając piłkę meczową, ujechała na korcie i nabawiła się urazu, najprawdopodobniej kostki. Później była pomoc medyczna i próba dokończenia spotkania. Polka jednak ostatecznie przegrała w 3 setach z reprezentantką Tajlandii Mananchayą Savankeł. Awans do drugiej rundy w świetnym stylu walczył zaś Hubert Hurkacz. Polski tenisista pokonał w 3 setach wyżej notowanego Kaspera Ruda.
10: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuje najlepiej. Natomiast

0: nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
1: Mówił Hubert Hurkacz, a po turnieju Ligi Narodów w Gliwicach polscy siatkarze otrzymali kilka dni wolnego. Do treningów w Spale nasza kadra wróci w środę. Wtedy przygotowania do ostatniego turnieju Ligi Narodów rozpocznie 17 graczy.
2: To jedyny okres, który mamy, środa, czwartek i piątek, i następny tydzień, i potem, kiedy zaczynamy grać w Olsztynie, jedziemy, to będziemy tylko na podróży, będziemy grali, nie będziemy miały czasu trenować.
1: Mówił trener naszej siatkarskiej kadry Nikola Grbić. Ostatni turniej Ligi Narodów rozegrany zostanie w USA. Biało-czerwoni rozpoczną go 15 lipca i zmierzą się wtedy z Bułgarią, Brazylią, Francją i reprezentacją Stanów Zjednoczonych.
3: To było lato. Po 20:00 wakacje w RMF FM. Zapraszamy. Wydarzenia, kultowe nagrania, wasze wspomnienia i przebojowa podróż. Startujemy dzisiaj ze słynnymi 80-sami. Dołączajcie.

0: Wieczorem w RMF FM będziemy się przenosić do gorących wydarzeń na świecie i w Polsce i przeboju z tamtych lat i do waszych wspomnień. To było lato 87 roku. Super hit, Never Gonna Give You Up, Rick Astley, globalny fenomen popu. Nie było dyskoteki i DJ-a, który nie zagrałby Rick Astley, a trzy dekady później piosenka przeżyła drugie życie jako wiralowy mem. Rick Rolling, podsyłasz kogoś siberłącze, które niespodziewanie przekierowuje cię do teledysku Never Gonna Give You Up. Do lata 87. Zaraz wracamy.
1: Reklama.
2: 2500?
3: Przykro mi.
2: 2000?
3: Niestety, nie mogę zaoferować panu większej raty niż 1900 zł netto bez wkładu własnego.
2: Ale jak to? Przecież to jest Audi Q5.
3: I to bogato wyposażony. Ale w Autoplaneta oferujemy samochody marek premium dostępne od ręki na warunkach premium. Najwyższe rabaty i najlepsze warunki finansowania to u nas standard. Przekonaj się, ile może wynieść rata leasingowa na twoje nowe BMW, Audi albo Mercedesa. Wejdź na automyślnikplaneta.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
9: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
10: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
14: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe centrum umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
11: Po reklamie.
15: RMF FM. Lato.
16: RMF FM.

było lato 87 roku. W styczniu Polskę nawiedziła jedna z najmroźniejszych zim w historii. Temperatury spadły poniżej 30 stopni Celsjusza. W lutym w katowickim Spodku odbył się pierwszy koncert Metaliki w Polsce, a w marcu wprowadzono kolejną podwyżkę cen żywności, opału i energii, benzyny, a The Voice, Whitney Houston wydała swój wielki hit I Wanna Dance With Somebody. 2-3 wspomnienia z domówek z tym nagraniem. Brzmi jak imprezowy hit, chociaż w rzeczywistości opowiada i o samotności, tęsknocie za prawdziwą miłością, bo tak naprawdę nie chodzi o partnera do tańca na jeden wieczór, ale osobę, z którą można przetańczyć całe życie. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. To było lato.

To było lata 87, sztywne Palazzi z płyty Europa i Azja, Wieża Radości, Wieża Samotności. Jeden z najważniejszych polskich przebojów rockowych lat 80. Tytułowa wieża. Przypominamy sobie bezpieczne schronienie w trudnej rzeczywistości PRL-u.

To było lato 87. Przyrokujemy mocno ze wspomnieniami. Ten gadający efekt gadającej gitary ciągle nas elektryzuje. John Bon Jovi początkowo nie chciał wydawać tej piosenki. Po zmianie aranżacji utwór stał się największym hitem zespołu. Hymn walki o lepsze jutro. Bon Jovi, Living a Prayer.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy Express Los.
1: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
6: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

To było lato 87 roku. W kwietniu zespół Model Talking po raz pierwszy wystąpił w Polsce. 1 czerwca we Wrocławiu odbył się pierwszy publiczny happening pomarańczowej alternatywy. W czerwcu odbyła się trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, a 12 czerwca podczas wizyty w Berlinie zachodnim prezydent USA Ronald Reagan wygłosił słynne przemówienie pod bramą brandenburską, wzywając Michaiła Gorbaczowa do zburzenia muru berlińskiego. W tym roku, 87, ukazała się płyta Legenda, Joshua Tree, U2. I to po tej płycie grupa zyskała status światowej super rockowej gwiazdy. Koncerty w salach zamieniła na koncerty arenowe i wielkie stadiony. U2, With or Without You.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
4: Twój pies ma na sumieniu więcej niż pokazuje jego niewinna mina? Z okazji Dnia Psa RMF FM i Breed zapraszają do konkursu wszystkich właścicieli czworonogów. Na www.rmffm opisz nam historię ze swoim psem w roli głównej, do której on sam nigdy by się nie przyznał. Najlepsze psie akcje nagrodzimy zestawami produktów Breed i zabawkami dla twojego pupila.
5: Zapraszamy wszystkich opiekunów czworonogów do konkursu w RMF FM. Partnerem zabawy jest marka Breed. Z myślą o wielu wspólnych chwilach.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
8: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzia.
9: Wycieczkę młodzieży z Orlej Perci musiał zabrać śmigłowiec Topru. Młodzi ludzie utknęli tam w czasie burzy. 250 pasażerów trzeba było ewakuować z pociągu w Dębicy na Podkarpaciu. A w faktach sportowych śledzimy bardzo ciekawe starcie Brazylii z Japonią na mundialu. Przed chwilą padł ważny gol. Prawdopodobnie Kanarynie zjadą dalej. Ratownicy Topr ewakuowali śmigłowcem 8 członków obozu sportowego, którzy utknęli w czasie burzy w rejonie Orlej Perci. Z 15 uczestników wycieczki przeszło połowa potrzebowała pomocy. Maciej Połachicki zajmuje się

0: butelka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Tygodniu. 15 tysięcy mieszkańców straciło dach nad głową. Ratownicy cały czas przeszukują gruzy zawalonych budynków. Brakuje im sprzętu i paliwa. Akcję utrudnia też logistyczny chaos. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodzieży pod Hamburgiem na północy Niemiec. Ogień miał otworzyć 45-letni obywatel Niemiec z tureckimi korzeniami. Podejrzany o strzelaninę został aresztowany wkrótce po incydencie. Dwie kolejne osoby także zostały zatrzymane, przebywają na komisariacie, są przesłuchiwane i w razie potrzeby zostaną poddane badaniom kryminalistycznym. Mówi rzecznik tamtejszej policji Matthias Beckermann. Motyw sprawcy pozostaje niejasny. Trzy nowe okręty podwodne trafią do polskiej marynarki wojennej. Dziś na pokładzie ORP generał Tadeusz Kościuszko rządy Polski i Szwecji podpisały umowę podczas trwających w Gdyni konsultacji międzyrządowych.
2: Oczywiście wielkie święto marynarki wojennej, ale też to, że dalej realizujemy koncepcję, jeżeli chcesz coś nam sprzedać, to musisz też coś u nas kupić. Dlatego dzisiaj podpisane prawie 8 umów pomiędzy stroną szwedzką i stroną polską. Między innymi Szwedzi zobowiązali się do zakupu okrętu Ratownik. I tu w tym procesie jesteśmy bardzo zaawansowani. Strona szwedzka kupuje u nas także pioruny, jest zainteresowana dronami.
1: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czernecka, wiceszefowa MON. W przyszłym roku do marynarki trafi tymczasowy okręt podwodny, a w 2031 pierwszy z okrętów A26.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Brazylia z awansem do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Od tej informacji Wojciech Marczyk rozpocznie mistrzowskie fakty sportowe.
4: Canarinhos 2-1 pokonali reprezentację Japonii, chociaż po 45 minutach pachniało sensacją, bo drużyna z Azji prowadziła 1-0 po golu Sano. W 56 minucie wyrównał Casemiro. I gdy wszystko wskazywało na to, że o awansie zadecyduje dogrywka lub rzuty karne, do bramki trafił Martinelli. Brazylijczyk dokładnym strzałem z kilku metrów od słupka pokonał japońskiego bramkarza. Ta bramka padła już w doliczonym czasie gry. Japończycy do końca próbowali, sędzia długo przedłużał jeszcze to spotkanie, no ale ostatecznie to Brazylia cieszy się z awansu do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. No a kolejny mecz Mistrzostw Świata za niespełna 90 minut. Niemcy zagrają z Paragwajem. Nasi zachodni sąsiedzi spodziewają się trudnego starcia, bo zespoły z Ameryki Południowej to wymagający rywale. Niemcy przekonali się o tym w ostatnim meczu fazy grupowej, przegrywając z Ekwadorem 1-2. Nie gra się z nimi zbyt często, no ale czuć intensywność w tych starciach. Czuję się, jak są agresywni na boisku, jak są zjednoczeni jako drużyna i dodatkowo są zjednoczeni ze swoimi kibicami. W tym meczu będzie liczyła się każda akcja i każda akcja będzie ważna. Mówił pomocnik niemieckiej kadry Kai Havertz. Enzo Maresca zastąpi Pepa Guardiolę. Manchester City ogłosił właśnie, że Włoch będzie nowym szkoleniowcem tego klubu i zastąpi odchodzącego po 10 latach hiszpańskiego trenera. Maresca do niedawna pracował w Chelsea, a w przeszłości był jednym z asystentów Guardioli w Manchesterze City. Przenosimy się teraz na korty Wimbledonu. Na pierwszej rundzie wielkoszlemowy turniej zakończyła Magdalena Frech. Polska tenisistka przegrała z wyżej notowaną Anną Kalińską 6-7-4-6. Pierwszy set był bardzo wyrównany. W drugim już warunki dyktowała Rosjanka. Podobny przebieg miało starcie Magdalinet z Mirą Andrijewą. Polka przegrała w dwóch setach, ale pierwsza partia zakończyła się zwycięstwem Rosjanki 7-5. W drugim secie polska tenisistka także próbowała walczyć, ale ostatecznie tą partię przegrała 4-6.
5: Czy lecisz w kulki? No i to jest podstawowe pytanie wieczorową porą na wakacjach z RMF FM. Zabawowo, imprezowo, konkursowo, z najlepszą muzyką pod słońcem. Darek Maciborek, zapraszamy. No już jest jedna skarga, Amelka. Amelka, czy ty lecisz w kulki? Wasz asystent dobrej zabawy powinien to już być.

0: RMF, najlepsza muzyka pod słońcem, Dawid Podsiadło na błysk. Nikt tak nie potrafi lecieć w kulki w radiowym świecie jak Amelka.
1: Tak, i rozpoczynamy nasze gry i zabawy. I będziemy się świetnie bawić przez całe lato, co?
0: Prowadzi was w klimat absolutny, imprezowy, zabawowy. Jak można się z tobą skontaktować?
1: Możecie do mnie dzwonić pod 12,2 miliony, pisać na 3322 i wysyłać głosóweczki na naszym messengerze RMF FM.
0: Jeżeli chcesz już polecieć kulki z Amelką, no to bardzo proszę, czekamy na te głosóweczki. A za chwilę pierwszy nasz konkurs z nagrodami imprezowymi.
1: Dokładnie tak.
0: Konkurs, który nazywa się...
1: Odwieczne pytania gwiazd.
0: No, wy znacie odpowiedzi na te pytania. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Byle do lata. W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco. A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany. Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
4: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Twój pies ma na sumieniu więcej niż pokazuje jego niewinna mina. Z okazji Dnia Psa RMF FM i Breed zapraszają do konkursu wszystkie właścicieli czworonogów. Na www.rmf.fm opisz nam historię ze swoim psem w roli głównej, do której on sam nigdy by się nie przyznał. Najlepsze psie akcje nagrodzimy zestawami produktów Blit i zabawkami dla twojego pupila.
12: Zapraszamy wszystkich opiekunów czworonogów do konkursów RMF FM. Partnerem zabawy jest marka Blit z myślą o wielu wspólnych chwilach.
13: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
2: O reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Nasz Giz brzmi jak I Like It, Enrique Iglesias Giz, czyli gry i zabawy dla dorosłych RMF FM wieczorową porą.
1: Dokładnie tak, no i chyba to pora na naszą pierwszą zabawę.
0: Najwyższa pora. Zabawa nazywa się, zapomniałem, zabawa znaczy nazywa
1: odwieczne
0: się...
1: Odwieczne pytania gwiazd.
0: Mamy to pytanie, posłuchajcie. No jeżeli znacie odpowiedź, to piszcie już teraz 3-3-2-2. Mamy nagrody bardzo imprezowe.
1: Mamy bardzo fajne nagrody.
0: 3-3-2-2, znacie odpowiedź, piszcie. Będziemy do was dzwonić, jeżeli nas tylko zeskoczycie ze swoją doskonałą, imprezową, zabawową odpowiedzią.

0: Jeżeli chodzi o GIS, to mam wrażenie, że powiemy sobie, że mamy dość to tak przed wrześniem. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Jest z nami Aga. Cześć Aga.
1: Witajcie, witam.
0: No to zadajemy pytanie konkursowe, no, odwieczne pytanie gwiazd, tak brzmiało. Kiedy powiem sobie dość. No i słuchamy teraz twojej odpowiedzi.
1: Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo, że dość sprzątania, czas na wakacje i na odpoczywanie.
0: Bardzo elegancko.
2: Dokładnie.
0: Bardzo elegancko mamy dla ciebie zapas bardzo imprezowy. Całujemy, pozdrawiamy, wysyłamy pocztą niebawem. Amelka o wszystko się zatroszczy.
2: Zadbam.
0: Mamy jeszcze Anię.
3: Kiedy powiem sobie dość, wtedy wiem, 3 kilo lodów za dużo.
2: Wow.
3: Jednak skwer mnie męczy wciąż. Idę kupię, będzie na grubo.
2: No, brawa się należą.
0: I nie leciała z dali w kulki.

0: jak jest lato, to musi być gorąco. Upały będą powracały. Bardzo dynamiczna aura pogodowa z burzami też jutro. Jak chronić pracowników przed ekstremalną temperaturą? To za chwilę w faktach RMF FM. Rozmowy na poważnym szczeblu, na szczeblu europejskim. Jak chronić pracowników przed upałami?
1: No? Ja bym proponowała dać im wolne.
0: O! Słuchajcie RMF-u wszędzie, bo to są piosenki z klimatyzacją. One też pomagają.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
3: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
2: Widzimy się pod słońcem RMF FM.
3: Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
11: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: Po reklamie.
12: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Huda.
13: Połamane drzewa, uszkodzone linie energetyczne i zalane budynki to skutki burz, które przechodzą nad województwami śląskim i opolskim. W faktach też o tym, jak naprawić polską służbę zdrowia. W koalicji rządzącej jest kilka koncepcji. Z tego faktu jesteśmy bardzo dumni. RMF FM kolejny raz jest najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce. Pogodowe załamanie na południu kraju. Nawałnice przetaczają się między innymi przez województwo śląskie oraz przez Opolszczyznę. W Śląskiem strażacy mieli już ponad 500 interwencji. Marcin Buczek teraz w faktach. Gdzie burze szczególnie dają się we znaki?
14: Do tej pory tu w województwie śląskim najwięcej interwencji strażacy mieli dziś między innymi w rejonie Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. To są głównie wyjazdy do połamanych drzew i konarów, uszkodzonych sieci energetycznych czy zalanych miejsc. W okolicy Wodzisławia Śląskiego zerwany konar spadł na dziecko. Zabrano je do szpitala, ale jak usłyszałem od jednego ze strażaków, nie są to poważne obrażenia. Wieczorem burza przetoczyła się też między innymi przez okolice Katowic. Z kolei na Opolszczyźnie strażacy mieli już prawie 60 interwencji związanych z załamaniem pogody. Zaczęło się od zgłoszeń w rejonie Głupczyc, potem były interwencje w okolicach Kędzierzyna-Koźla, a teraz burza ma się przemieszczać w rejonie Olesna.
13: Czekamy na rządową propozycję reformy służby zdrowia i będziemy zgłaszać swoje poprawki. Tak o zapowiadanej w Ministerstwie Zdrowia ustawie mówią członkowie koalicji rządzącej. Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, które ugrupowania chcą mieć wpływ na kształt przepisów?
15: To z jednej strony Polskie Stronnictwo Ludowe, ustawa PSL.

0: butelka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kadarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak przebiegała ta debata?
2: Choć w samym Luksemburgu upały już odpuściły, a w sali obrad działała klimatyzacja, temat wywołał bardzo gorącą dyskusję. Jak ustaliłam, niemal każdy z ministrów opowiadał o falach upału w swoim kraju. Chwilami przypominało to wręcz konkurs na to, gdzie było lub jest najgoręcej. Nawet minister z Irlandii, gdzie dziś było około 19 stopni, mówił o skutkach ekstremalnych temperatur. O wspólne unijne regulacje będzie jednak trudno.
3: Inna jest tolerancja na wysoką temperaturę w Grecji, na Malcie i w Cyprze, a inna jest w Finlandii.
2: Powiedział mi wiceminister pracy Sebastian Gajewski. Ta sprawa zdaniem ministra powinna pozostać w gestii krajowej, chociaż wraz z postępującymi zmianami klimatu w przyszłości Unia z pewnością wróci do pomysłu wspólnych regulacji.
4: Jesteśmy dumni.
1: RMF FM znów na pozycji lidera. W maju byliśmy najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. Informacje naszych dziennikarzy były cytowane przez inne redakcje ponad 2600 razy. Dziękujemy Wam za zaufanie. Wyniki raportu znajdziecie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W 1/8 finału mundialu są Kanada i Brazylia. W nocy poznamy kolejne dwie reprezentacje, które awansują do tej fazy turnieju. I właśnie od tych spotkań rozpoczynamy ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
5: Przypomnijmy jednak wcześniej, że Brazylia 2-1 pokonała Japonię, a wszystko dzięki bramce w doliczonym już czasie meczu Martinellego. Za niespełna pół godziny w Bostonie swój mecz 1/16 finału rozpocznie reprezentacja Niemiec, która zmierzy się z Paragwajem. W składzie naszych zachodnich sąsiadów od pierwszej minuty wystąpią Havertz, Wirtz czy najlepszy strzelec Niemców, który do tej pory mecze rozpoczynał na ławce, czyli Undaw. No a na ławce rezerwowych zasiądzie Jamal Musiala. A o 3:00 w nocy polskiego czasu jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 1/16 finału. Holandia zmierzy się z czwartym zespołem poprzednich mistrzostw świata, czyli Marokiem. Być może trochę za wcześnie na taki mecz mistrzostw świata, ale cóż, to z nimi się zmierzymy. To atrakcyjna drużyna, lubiąca grać ofensywnie z bardzo utalentowanymi zawodnikami, ale przed nimi jest silna reprezentacja Holandii. Zapowiedział selekcjoner Holendrów Ronald Koeman. Z Wimbledonem na pierwszej rundzie pożegnały się Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Awans dziś wywalczył do drugiej rundy Hubert Hurkacz. Jutro swoje mecze pierwsze na londyńskich kortach rozegrają Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Najlepsza polska tenisistka około 15 zmierzy się z amerykańską zawodniczką Taylor Townsend. Wcześniej, bo około południa do gry wejdzie Majchrzak, którego rywalem będzie Alejandro Tabilo z Chile. Nasz reprezentant przyznaje, że każde wyjście na korty Wimbledonu to coś wyjątkowego.
6: Ze względu na, może powiedzieć, troszeczkę przestarzałe przepisy, natomiast jest to magiczne, ten fakt, że musimy wszyscy na biało grać. Aura jest zupełnie inna i zawodnik czuje się inaczej, ale w pozytywnym tego sensie.
5: Mówił Kamil Majchrzak, który rok temu na kortach Wimbledonu dotarł do 1/8 finału.
7: Przez wakacje wieczorową porą w RMF FM Gizy, czyli
8: gry i zabawy
7: dla dorosłych, tych młodszych i tych starszych. Zabawy, upały, no powiedzmy nie zapały, ale ciągle aktualne. Uważajcie na siebie.
9: Najlepszym sposobem na domowe upały to położenie się na łóżku, popijanie zimnego drinka oraz wachlujący wachlarzykiem mąż przy boku.
7: To dzisiaj poszukajcie sobie męża, wachlarzyka. No i jakoś
8: jakoś to przetrwacie.
7: Przetrwacie. I nie lecicie w kulki, bo my to będziemy robić za nas.

0: Henkiewicz w wersji solowej były momenty. 22.15 i to jest ten moment.
1: To jest nasz moment.
0: To jest wasz moment, bym powiedział. Ciąg dalszy zabawy pod tytułem gry i zabawy dla dorosłych. Tym razem będziemy poszukiwać znawców show biznesu.
1: Dokładnie, czyli teraz będziecie musieli poznać gwiazdę po nagłówkach.
0: O, 3-3-2-2. Jeżeli chcecie wziąć udział w castingu, to piszcie już teraz 3-3-2-2. No i możesz napisać. Dlaczego jesteś znawcą show biznesu? Startujemy z castingiem z nagrodami.

z najlepszą muzyką pod słońcem, Michael Sembaleon-Maniak. Piłkarsko i maniakalnie mundial oczywiście w nocnych programach RMF FM. Na bieżąco na biwaku, na plaży, w samochodzie. Pokażemy wam bramki na pewno z powtórkami. Kolejne starcie 1/16 finału. Niemcy kontra Paragwaj. Niemcy, jak mówią fachowcy, od kilkunastu lat mają problem z powrotem do światowej czołówki, a Paragwaj to bardzo niewygodny rywal dla faworytów. Mecz startuje już za chwilę, a my za chwilę wracamy do gier i zabaw dla dorosłych. Maniacy show biznesu. Czekamy na wasze zgłoszenie. 3-3-2-2.

0: to tak będzie wieczorową porą w RMF FM, to my do was wpadamy i robimy małą imprezę. Albo większą. Dobry wieczór, Kasia, cześć.
1: No, cześć.
0: W pracy, czy może w odpoczynku? Jak u ciebie wieczorowa para? A może na wakacjach?
1: Nie, dzień byłam w pracy, a teraz troszeczkę się uczę z wykładu z fitoterapii.
0: Rozumiem. Trudne to są klocki zdecydowanie, tak mi się wydaje.
1: Ale potrzebne,
2: wiadomo.
0: Poznaj gwiazdy po nagłówkach. Dajemy ci cytat z show biznesowych nagłówków z prasy internetowej, kolorowej. A ty będziesz musiała powiedzieć nam, kto tak powiedział, ale będzie łatwo, bo damy trzy do wyboru. No to okay. Ja cytuję.
2: Masz też koło ratunkowe, Kasiu.
0: Możesz skorzystać z koła ratunkowego, którym jest zawsze Amelka. Ona
2: dokładnie
0: zawsze pomaga. Uwaga, cytuję. Poszła na całość przed wyjściem na scenę, w negliżu dostała klapsa przed kamerą w ramach koncertu w Bielsko-Białej. Doda Julia Wieniawa, Maryla Rodowicz.
1: Stawiałabym na A albo C. Koło ratunkowe?
0: Koło ratunkowe.
2: Koło ratunkowe, proszę. Telefon do Amelki. I tutaj uwaga, ma charakterystyczny śmiech.
1: Doda, to
0: bardzo
1: będzie.
0: Dobrze. Bardzo dobrze. Połowa zestawu bardzo imprezowego jest już twoja i teraz drugi nagłówek. Uwaga, zgrzeszyła na tureckich wojażach, wjechała pizza, lody i drineczek. Ania Lewandowska, Kaśka Sochacka, Małgorzata Rozenek.
1: Stawiałabym na C.
0: Na C.
2: A może koło ratunkowe?
0: A może...
1: To będzie koło ratunkowe.
0: Uwaga.
2: Tutaj mamy bardzo dobrą podpowiedź. Słuchaj uważnie. Słynny przebój prawy do lewego.
1: To będzie A.
0: No to będzie Ania Lewandowska.
2: Dokładnie.
0: Wygrywasz nagrody. Gry i zabawy dla dorosłych. Mamy dla ciebie zestaw imprezowy RMF FM, który słuchaj, po zażyciu takiego zestawu, to wszystkie wykłady, słuchaj, wchodzą
2: do głowy
0: wchodzą
2: jak trzeba.
0: Oj,
1: to mi się przyda na pewno.
0: Pozdrawiamy, pa.
1: Dziękuję, również pozdrawiam. I dziękuję za koło ratunkowe.
2: Nie ma sprawy.

0: Tak, okiem eksperta, prawie eksperta powiem, że mecz no prawie się rozkręca. Niemcy, Paragwaj. Już strefa pucharowa. Na razie 0-0. Jak zawsze. W wakacje i nie tylko, ale jak zawsze jesteśmy do waszej dyspozycji, nawet gdy dzwonicie ze swoimi problemami.
1: To mnie wkurza. Wkurza mnie, jak jest gorąco okropne.
0: Dobywamy muzykę chłodzącą. Teddy Swims, Mr. Know It All. Dajcie głośniej, to pomaga.

0: biurze się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chodzio.
1: Niespokojny wieczór w województwie śląskim. Przez region przechodzą intensywne burze. Nasz dziennikarz z najnowszym raportem pogodowym. W faktach też o awariach na kolei. Przyczyną są zarówno wysoka temperatura, jak i intensywne opady deszczu. Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire. Wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. To już oficjalne doniesienia. Dwie osoby poszkodowane w czasie nawałnic, które wieczorem przetaczają się przez województwo śląskie. Godzinę temu mówiliśmy o dziecku, na które spadł konar drzewa w okolicach Wodzisława Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem. Marcin Buczek z najnowszymi informacjami o nawałnicach. Co z tą porażoną osobą?
2: To kierowca samochodu, w który trafił piorun w czasie burzy. Doszło do tego w Lędzinach. Jak usłyszałem przed chwilą od jednego ze strażaków, kierowca został zabrany do szpitala. Był przytomny. Liczba strażackich interwencji w regionie wzrosła już do około 1000 i ciągle są kolejne zgłoszenia. Najwięcej, około 300, było ich dotąd w rejonie Rybnika. Tam także są teraz miejsca, gdzie po przejściu burzy nie ma prądu. Te awarie energetyczne są usuwane. W związku z pogodowym załamaniem tu w Śląskiem strażacy są wzywani do połamanych drzew i konarów, uszkodzonych dachów czy zalanych miejsc. W tej chwili burzowy front przemieszcza się z południa na północ regionu.
1: 258 pociągów do 19.30 zostało odwołanych, a od 13 do 19 wstrzymany był ruch pociągów towarowych. Przez cały dzień kolej zmagała się z usterkami spowodowanymi upalną pogodą. Na dwóch odcinkach Radziszów-Leńcze i Stryszów-Stronie ruch był wstrzymany z powodu deformacji torów. Dochodzi do takich sytuacji wtedy, gdy temperatura torowiska przekracza 70 stopni Celsjusza. W tej chwili takie połączenia jak Intercity Wyspiański z Przemyśla do Wrocławia ma 355 minut opóźnienia, Baltic Express z Gdyni do Pragi 288, 247 minut opóźnienia zaliczył też skład Racibórz-Katowice-Piotrowice. W Rybniku drzewo spadło na sieć trakcyjną, ruch pociągów jest wstrzymany. Uwaga kierowcy!

0: już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nie wiemy, czy klub planuje jakieś wydarzenia związane z prezentacją zawodnika. Klub podkreśla, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Umowa Chicago Fire z Robertem Lewandowskim podpisana, ale zostały jeszcze kwestie proceduralne. Jak się dowiedziałem, wejście umowy w życie zależy między innymi od uzyskania przez zawodnika amerykańskiej wizy P1. Krótko mówiąc, jest to wiza dla sportowców. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Trzymamy kciuki za Lewego, a za oceanem oczywiście piłkarski mundial. Trwa mecz 1/16 finału Niemcy kontra Paragwaj. W tej chwili jest bezbramkowy remis. Zmieniamy dyscyplinę. Duże rozczarowanie, ale i podziw dla naszej tenisistki. Jak już podawaliśmy, Maja Chwalińska odpadła z turnieju na Wimbledonie po odniesionej w czasie gry kontuzji. Mecz oglądał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Powiedzieć, że to był pech, to nic nie powiedzieć. Brawurowa gra Chwalińskiej do końca drugiego seta, piłka meczowa i to niefortunne poślizgnięcie na korcie. Po interwencji medycznej nasza tenisistka nie była już sobą. Walczyła do końca, wierząc, że uda jej się przezwyciężyć ból, ale nie odzyskała elastyczności. Polska publiczność zebrana na trybunach sercem ją dopingowała.
4: Będzie dobrze i kolejne turnieje na pewno będą szły.
5: Drogę, którą przeszłaś, każdy tobie zazdrości.
3: Niestety zwyciężyła siła wyższa i paskudne zrządzenie losu.
2: Kolejny fakt w RMF FM za godzinę. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: We wtorek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia. Na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu, Mazowszu nie będzie padało. Na pozostałym obszarze opady deszczu, na zachodzie Polski wygasające burze, na południu kraju oraz na Dolnym Śląsku także może zagrzmieć. Temperatura od 25 stopni na Kaszubach, Warmii, 32 kreski w centrum, do 34 miejscami na południu i na Podkarpaciu. Gry i zabawy dla dorosłych w tym sezonie. Wieczorową, nocną porą w RMF FM i z bajkami też dla dorosłych, czyli bajki z momentami. Darek Maciborek, zapraszamy.

Dzielowa Gorączka. Fachowcy znają to powiedzenie. Na wielkich turniejach wszyscy grają w piłkę nożną, a na końcu i tak wygrywają Niemcy. Ale na razie chyba inny scenariusz jest możliwy. Przed momentem cudowna akcja Paragwaju, koronkowa akcja. No piłka chodziła jak po sznurku, dośrodkowanie, główka. Paragwaj prowadzi z Niemcami 1-0 na minuty przed zakończeniem pierwszej połowy.

0: Nawet saksofon ulega. Dobrze, takiemu uczuciu Sam Fender, Olivia Dean, Bring Me In. Już za moment sprawdzamy, czy zestaw głośno mówiący już śpi, bo za chwilę bajki dla dorosłych.
1: Trzeba powiedzieć w tym momencie, że Henryk był studentem niezwykle zdolnym. Już na drugim roku, gdy jego koledzy wciąż walczyli na kopie, on potrafił w tym momencie walczyć oryginałem.
2: Brawo.
3: Doskonale też wspinał się na wieżę i umiejętnie ratował manekiny księżniczek. Na trzecim roku pokonanie atrapy smoka było dla niego niczym więcej niż drobnym wysiłkiem.
0: O, czyli wątki damsko-męskie się pojawią, no i smoki też.

0: Bajki dla dorosłych. Pytaliście i prosiliście, więc z radością informujemy te wszystkie dwie pytające osoby, że oto bajki dla dorosłych wracają.
1: Gdyby ktoś nie wiedział, o co chodzi, no, to wyjaśniam. Będą to bajki tylko takie dla dorosłych.
0: Dla dorosłych. Aha.
2: I tu u nas ten dobry wcale nie wygrywa.
1: Nie.
2: Zresztą ten zły też nie, więc... Mhm.
0: A morał płynący z tych bajek? Jaki morał?
1: O czym mówimy? Więc skoro już wiemy, w co się bawimy, zaczynajmy.
3: Bajka Jana Olbratowskiego o rycerzu, który szukał pracy.
0: Było to oczywiście dawno, dawno temu. Za lasami, za górami i innymi przeszkodami terenowymi, które są powszechnie zwane krajobrazem.
1: O, tak. I tam znajdowało się królestwo. Tak. W sumie nie lepsze, ani nie gorsze od innych. Takie przeciętne królestwo.
0: Takie no, królestwo, no.
2: I w tym królestwie mieszkał pewien młodzieniec, którego nazywano po prostu Henryk.
1: Albo Henio.
2: Albo Henio.
0: Heniutek.
2: On bez przydomka, bo jeszcze go nie miał, bo w końcu był młodzieńcem. To nie wiedzieli, jaki jest Henryk.
0: Teraz słuchajcie dalej. No. To był taki naprawdę miły chłopak. Tak. Zawsze mówił sąsiadom dzień dobry.
2: Mówił, no.
0: A gdy chodził obejściami między domami, to też się kłaniał. I dlatego wszyscy lubili naszego Henryka.
1: Ale Henryk rósł i musiał zdecydować, co dalej robić ze swoim życiem.
2: A miał kilka opcji.
0: Miał.
2: Bo on mógł przejąć dobrze prosperujący rodzinny warsztat i zajmować się wytwarzaniem kół do łodzi.
0: Mógł.
2: Albo pójść w ślady rodziny swojej matki i brać po prostu zasiłki dla bezrobotnych. Ale nasz bohater nie mógł się zdecydować.
0: Tak się jednak szczęśliwie złożyło, że gdy Henryk przechodził pewnego dnia obok tawerny, było tam spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Rycerstwa Stosowanego imienia Blankoniusza 31.
1: Henryk postanowił wejść i już wkrótce słuchał, jak absolwenci opowiadali o uczelni i zachwalali jej liczne zalety.
2: A było ich dużo, bo uczelnia była nowoczesna, miała własne place turniejowe, atrapę smoka ziejącą ogniem, czy wieżę ćwiczebną, gdzie znajdowały się najnowocześniejsze manekiny księżniczek do ratowania.
0: Henryk z zapartym tchem słuchał, że uczelnia oferuje wiele kierunków związanych z rycerstwem i oferuje liczne specjalizacje.
1: Można było zrobić magisterskę ze smokologii.
2: To czy jest bardzo taka przyszłościowa.
1: Tak. Czy ratownictwa księżniczkowego. A dyplom naszej uczelni, zapewniali mówcy, jest bardzo cenny i otwiera wiele drzwi i bram. Henryk słuchał zafascynowany i tego dnia zrozumiał, że pragnie zostać pełnoetatowym rycerzem.
0: Gdy Henryk powiedział o tym, że chce zostać pełnoprawnym rycerzem swoim rodzicom, ci początkowo troszeczkę się zmartwili, zwłaszcza ojciec, który bał się, co się stanie z warsztatem kół do łodzi.
2: Niby tak, ale z drugiej strony chcieli wspierać marzenia swojego syna. A poza tym bycie rycerzem to jest piękny fach. Godny, no i przyniesie rodzinie chlubę.
0: Wiadomiks.
2: No tak myśleli rodzice, nie?
1: Dlatego Henryk wypełnił aplikację, którą dostał na spotkaniu i wysłał ją do uczelni.
0: I ku swojej wielkiej radości Henryk został przyjęty, choć była to szkoła prywatna, więc musiał za nią zapłacić.
2: No.
0: Ale nie przejmował się tym, bo przecież czy można wycenić marzenia?
2: A poza tym, mówił sobie Henryk, gdy już zostanę sławnym rycerzem, to zdobędę takie bogactwa, że ta suma za studia to będzie śmieszna.
1: I tak Henryk opuścił dom i udał się na 5-letnie studia w Wyższej Szkole Rycerstwa Stosowanego imieniem Blankoniusza 31.
0: Trzeba powiedzieć w tym momencie, że Henryk był studentem niezwykle zdolnym. Tak. Już na drugim roku, gdy jego koledzy wciąż walczyli na kopie, on potrafił w tym momencie walczyć oryginałem.
2: Brawo, brawo dla Henryka.
0: Taki żart, kopię oryginału.
1: Doskonale też wspinał się na wieżę i umiejętnie ratował manekiny księżniczek. Na trzecim roku pokonanie atrapy smoka było dla niego niczym więcej niż drobnym wysiłkiem.
2: I raz wybrał się na wymianę studencką z sąsiednim królestwem, gdzie spędził cały rok.
0: Caluśki.
2: Początkowo myślał, że ma tam zahartować swoją wytrzymałość i temu służą te wszystkie całonocne zabawy, nierzadko zakrapiane trunkami.
0: Dopiero później Henryk dowiedział się i zorientował, że bynajmniej nie była to część zajęć. Dlatego z ulgą przywitał koniec wymiany, gdyż chciał w końcu zostać rycerzem, a nie tawernowym pijakiem.
1: Gdy wrócił na swoją uczelnię, znów wziął się skrupulatnie do pracy. Wyrobił też konne prawo jazdy kategorii B, pozwalające mu prowadzić konie bojowe.
0: Bojowe.
2: A Henryk otrzymywał doskonałe oceny. Doskonałe, ale jednak w jego głowie pojawiała się pewna wątpliwość, bo na uczelni to samo studiowały z nim setki osób. czy dla nich wszystkich znajdzie się zatrudnienie, zastanawiał się Henryk.
0: Jednakowoż zawsze w takich chwilach wykładowcy uspokojali go, że nie powinien się tym martwić, bo jeżeli będzie ciężko i uczciwie pracował, to zatrudnienie samo go znajdzie.
2: Tak było.
1: I tak po 5 latach ciężkiej pracy, ciężkiego studiowania nasz Henryk ukończył studia z wyróżnieniem.
0: Tak.
1: O, czuł ogromną dumę, gdy odbierał z rąk rektora pięknie iluminowany dyplom.
0: Iluminowany.
2: Pięknym pismem widniał na nim tytuł Rycerz Magister.
1: Tak.
2: Henryk, magister rycerstwa ogólnego, zastosowanie ze specjalnością rachciach i po wszystkim.
0: Tak. Henryk z pewnym wzruszeniem opuszczał mury uczelni, ale myślał już o wspaniałej karierze, która go czekała. Zastanawiał się jednak, gdzie powinien się najpierw zgłosić i uznał, że z tak doskonałymi wynikami studiów i z takim dyplomem spróbuje od razu dostać się do chorągwi rycerskiej.
1: Jednak, gdy sprawdził wymagania, zobaczył, że wymagają ludzi co najmniej z 5-letnim doświadczeniem i przynajmniej jednym ubitym smokiem.
2: Nic to, pomyślał Henryk. W końcu to zrozumiałe, że do chorągwi królewskiej nie przyjmą takiego świeżaka, co jest dopiero po studiach. To spróbuję gdzie indziej, pomyślał Henryk.
0: Henryk wybrał więc 3 największe zamki w królestwie, które szukały nowych rycerzy i wysłał do nich swój życiorys oraz rycerski list motywacyjny.
1: A trzeba powiedzieć, że zamki oferowały dużo benefitów.
2: No.
1: Poza oczywistym honorem bycia rycerzem oferowano własny chłop pańszczyźniany.
0: A to nie było byle co.
1: Tak, darmową stajnię dla konia, kartę ze zniżką w okolicznych tawernach czy karnet do pracowni alchemicznej.
0: Tak
2: znaczy,
0: było.
2: Henryk bał się tylko, którą z tych 3 ofert powinien przyjąć, gdy już każdy z zamków odeśle mu list informujący, że chcą mu zaoferować stanowisko.
0: Minął jednakowoż tydzień, a potem 2, a potem 3 i nic nie przyszło. Henryk sprawdzał nawet, czy nie doszło do jakiegoś uszkodzenia jego podręcznego gołębnika, ale wszystko działało dobrze.
1: No cóż, może po prostu uznali, że jestem za mało doświadczony, pomyślał Henryk. Powinienem zacząć od czegoś mniejszego. W końcu dopiero zaczynam.
2: I nasz bohater udał się na rynek, gdzie wisiały różne oferty pracy. Ale kilka wzbudziło w nim wątpliwości, bo jedna z ofert brzmiała tak.
0: Poszukujemy doświadczonych rycerzy, którzy dołączyliby do naszej młodej i dynamicznej chorągwi rycerskiej. Oferujemy elastyczne godziny zatrudnienia, jagnięce czwartki, wysokość wynagrodzenia do ustalenia.
2: Inna oferta też wydała się Henrykowi niesprawiedliwa.
0: Rekrutujemy na stanowisko młodszego wartownika parkingu dla wozów konnych. Idealny kandydat. Ma 5 lat doświadczenia w zawodzie rycerskim, 3 wygrane turnieje, własną zbroję, konia i rynsztunek, konne prawo jazdy w kategoriach A, B, C i Z z kropką.
1: Musi to być jakiś żart, zaśmiał się Henryk.
2: Tak, jak się zaśmiał jeszcze raz?
1: Nie podejrzewając jeszcze, że to żyjcie się z niego śmiał.
0: To był rechot życia.
1: Mimo to zebrał kilka uczciwie brzmiących ofert i powysyłał tam wymagane papiery.
2: Znów czekał.
0: Czekał.
2: I tylko jedna z firm, sklep mydlarski poszukujący strażnika sklepu, przysłała odpowiedź.
1: Tak.
2: Odmowną. Uznali bowiem, że Henryk ma zbyt duże wykształcenie jak na takie stanowisko.
0: Henryk zaczynał być jednakowoż trochę poddenerwowany, bo przecież to nie miało tak wyglądać. Jednak pomyślał jeszcze raz o swoich marzeniach, o dyplomie z wyróżnieniem i uznał, że nie może się teraz poddać.
1: Pytał ludzi o rady i ci radzili mu odpowiadać na wszystkie oferty pracy, wszędzie wysyłać. W końcu ktoś odpowie.
2: No tak, pomyślał Henryk. W końcu nie mogę tak teraz już wybrzydzać.
0: Tak myślał.
2: A zresztą najtrudniejszy krok to wejść do branży. Już jak mi się to uda, to potem będzie z górki, będę mógł awansować.
0: Henryk,
2: tak pomyślał Henryk.
0: Zaczął jednakowoż w tym momencie dostrzegać coś innego, coś na co wcześniej Henryk nasz nie zwrócił uwagi.
1: W mieście było wielu absolwentów rycerstwa, a przecież w królestwie nie ma aż takiego zapotrzebowania na rycerzy.
2: Przecież my wszyscy nie dostaniemy pracy, myślał Henryk. Jak to dobrze, że mam dyplom z wyróżnieniem, pomyślał. Trochę żal mi jest tych biedaków, przecież oni jak nic nie znajdą pracy, skoro są lepsi od nich.
0: I tak mijały kolejne tygodnie i Henryk codziennie chodził na rynek, zbierał oferty i wysyłał gołębiami swoje życiorysy i listy motywacyjne.
1: Pisał ich tyle, że musiał kupić dużo pergaminów i dodatkowe gołębie. Jednak nadal nic się nie działo, a Henryk z pewną złością zauważył, że szukanie pracy jest w zasadzie pełnoprawną pracą.
0: I tak mijały tygodnie.
2: Jak mijały?
0: No tak, tutaj, tylko monotonnie, bo takie wtedy było życie, takie miało tempo.
2: Jednak wtedy przyszedł dzień, na który czekał. Rodzinny zamek w bagnistych jamach zapraszał go na rozmowę.
0: Henryk był w niebo wzięty. Dokładnie umył i wyprasował swoją wizytową zbroję i we wskazanym dniu udał się do bagnistych jam.
2: Umył też nogi.
0: Umył nogi i inne części swojego organizmu też.
1: Wkrótce wprowadzono go do pokoju, gdzie siedziały dwie osoby, bynajmniej nie wyglądające na rycerzy.
0: Bynajmniej. Bynajmniej. Nazywam się Celestyn, powiedział mężczyzna na powitanie. I jestem dyrektorem kreatywnym garnizonu.
2: A on tak powiedział, że Celestyn, bo tak się nazywa.
0: Tak, tak, tak. A to jest, dodał wskazując na panią siedzącą obok, pani Aneta z działu CHR przez CH, czyli chorągwi rycerskiej.
1: Henryk przywitał się, usiadł i czekał na pierwsze pytanie.
2: Panie Henryk, w swoim CV napisał pan, że skończył pan studia kilka miesięcy temu. Nie ma jednak żadnej informacji o tym, gdzie pan przez ten czas pracował.
1: No cóż, powiedział Henryk lekko zakłopotany, rynek jest dość ciężki i znalezienie pracy nie było łatwe.
0: No dobrze, ale jakie pan ma doświadczenie? Dopytywał dalej ten Celestyn.
1: Na studiach doskonale radziłem sobie z walką przeciw smokowi. To był oczywiście sztuczny smok.
2: Ale mnie nie interesuje, co pan robił na studiach. Mnie interesuje praktyczne doświadczenie.
1: No nie miałem jeszcze okazji, ale szybko się uczę. Szybko się uczę. A poza tym jestem ambitny i chętny do podejmowania nowych wyzwań.
0: Pani Aneto, tu kontynuował nadal pan Celestyn, czy może teraz pani zechciałaby zadać jakieś pytanie?
2: Tak. Panie Henryku, gdyby był pan poziomką, to jakiego koloru?
0: Henryk przez chwilę zastanawiał się, czy nie zastosować na pani Anecie i panu Celestynie tego, czego nauczył się w szkole, ale jednakowoż powstrzymał się.
1: No tak, potrzebował pracy i wydukał, że chyba chciałby być czerwoną poziomką.
0: Czerwoną.
1: Pani Aneta zrobiła urożoną minę, jakby ta odpowiedź była błędna.
0: Panie Henryku.
2: Bo on cały czas miał na imię Henryk.
0: A Celestyn mówił do Henryka, bo tak powiedział Celestyn. Bardzo dziękujemy, że pan tu do nas przybył. Muszę powiedzieć, że jesteśmy pod dużym wrażeniem. Czeka nas jeszcze kilka rozmów i wkrótce odezwiemy się do pana.
1: Po dwóch miesiącach Henryk stracił już jednak nadzieję, że zamek w bagnistych jamach kiedyś mu odpowie.
2: I on postanowił pojechać do zamku i dowiedzieć się, czy podjęli decyzję. W końcu powiedzieli, że oddzwonią. Znaczy, że nie oddzwonią, bo nie było wtedy telefonów.
0: Trudno odmówić Heniutkowi logiki.
2: Tak. Jednak nikt z dyrekcji zamku nie był dostępny. Potem w miejscowej tawernie dowiedział się, że zamek tak naprawdę nie chciał nikogo zatrudnić.
0: Oni tam na tym zamku chcieli jedynie pokazać, że się rozwijają, a przy okazji nastraszyć garnizon, że szukają nowego pracownika, więc niech lepiej członkowie garnizonu nie proszą o podwyżki, bo zostaną zastąpieni kimś nowym.
2: I czas mijał. Patataj, patataj, patataj.
0: Mijał. Patataj, patataj, patataj.
1: Henryk dalej szukał ofert, pisał listy i czekał. Czasami był zapraszany na rozmowy, jednak aplikował do tylu miejsc, że pamiętał tylko urywki.
2: W tawernie Relax, gdzie Henryk aplikował na strażnika z piżarni, rekruter zapytał.
0: A więc skończył pan studia z wyróżnieniem, ma pan fakultet w ratowaniu księżniczek, w walce ze smokami, umie pan prowadzić konie bojowe, umie pan prowadzić wozy, rydwany, potrafi pan ponadto obsługiwać machiny oblężnicze i walczyć każdą bronią. To jest wszystko, co mógł mi pan przynieść?
1: Henryk nie dostał pracy.
2: W zamku w Stromym Dole był już blisko dostania pracy pod stróża baszty, ale potem się dowiedział, że stanowisko dostał syn szwagra szefa zamku, choć tamten nie wiedział nawet, czym jest miecz.
0: Co gorsza. Część czarodziejów z Doliny Wapnia i Krzemu stworzyło sztucznego rycerza, który doskonale potrafił wykonywać większość podstawowych rycerskich czynności.
1: Oczywiście, mówiono, że taki rycerz nie zastąpi nigdy człowieka.
0: No tak gadali.
1: Ale szybko okazało się, że w wielu zamkach doszło do masowych zwolnień, a na ich miejsce montowano sztucznych rycerzy.
0: Znaczy, sztucznych rycerzy, którzy robili sztuczki.
2: Dlatego się nazywali sztuczni.
0: Sztuczni, bo sztuczki robili.
2: Henryk jeszcze przez kilka miesięcy starał się znaleźć pracę. On już nawet przestał personalizować listy, po prostu pisał to samo wszystkim.
0: Ale nadzieja umiera ostatnia. Jeździł też od czasu do czasu na rozmowy, z których jednak niewiele wynikało. Aż w końcu odkrył, że jego zbroja porzewiała. Dyplom wybladł, a pieniądze, jak to pieniądze, zaczęły się kończyć.
1: Postanowił więc schować dumę do kieszeni i poszedł na uczelnię, prosząc swoich profesorów o pomoc.
0: Taki był ten nasz Heniutek.
2: Ci jednak nie byli w stanie mu pomóc, ale mimo to znalazła się dla niego praca. I tak Henryk zaczął reprezentować Wyższą Szkołę Rycerstwa Stosowanego imienia Blankoniusza 31.
0: A jego praca polegała na tym, że jeździł po miastach, wsiach oraz różnych miejscowościach, gdzie organizował spotkania, na których zachęcał młodych ludzi do zapisania się na uczelnię, Lublinie i zachwalał, jak bardzo cenny i ceniony jest dyplom tej wspaniałej uczelni.
1: Rycerskiej uczelni, dodajmy. Rozdawał też młodym ludziom formularze aplikacyjne. I historia zaczęła zataczać koło.
0: Wszelkie podobieństwo i zbieżność, czy jakieś nawet wnioski, domysły, które sobie teraz wysnuwacie, są zupełnie przypadkowe i najpewniej błędne.
1: I nieumocowane we współczesności.
0: Kompletnie.
2: I to nie ma nic wspólnego z rynkiem pracy i prywatnymi uczelniami.
0: Autor tej bajki oraz czytający nie biorą żadnej odpowiedzialności za słowa, które tu padły.
2: Żadnej. Pamiętajcie, edukacja jest bardzo ważna.
0: Mądra edukacja przede wszystkim.
2: A rynek pracy czeka na was z otwartymi rękoma.
0: Mhm. I nogoma. Baśni Jana Olbratowskiego przedstawili Przemysław Skowron,
1: Tomasz Olbratowski
2: i Jacek Tomkowicz.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzia.
1: Ponad 1100 interwencji mieli strażacy w Śląskiem w związku z przejściem burz i nawałnic. Niemal cały dzień trwało przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, który sygnalizował o nieprawidłowościach w placówce. Chicago Fire. Dla tej drużyny Lewy będzie teraz strzelał golem. To oficjalna informacja o podpisaniu kontraktu. Uspokaja się sytuacja związana z burzami w Śląskiem. Jak poinformował nas przed chwilą oficer dyżurny Śląskiej Straży Pożarnej, nowe zgłoszenia już nie napływają, ale w sumie w ciągu minionej doby było to 1156 interwencji. Dwie osoby zostały ranne. Jedna to dziecko, na które spadł konar drzewa w okolicach Włodzisławia Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem podczas jazdy autem w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Front burzowy słabnie i przemieszcza się na północ. Cztery osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w Trzebownisku na Podkarpaciu. Jak informowaliśmy w Faktach, na trasie S19 między Jasionką a Sokołowem Małopolskim zderzyły się dwa auta osobowe. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Wyjątkowo dużo pracy minionej doby strażacy mieli także w związku z zatruciami tlenkiem węgla. Tylko do tego typu zdarzeń wyjeżdżali wczoraj kilkadziesiąt razy. Poszkodowanych zostało 11 osób. Dlaczego przy rekordowo upalnej temperaturze otrzymujemy alerty RCB o możliwym zatruciu się czadem? Tlenek węgla jest niezwykle niebezpieczny, także latem.
2: Ciepłe masy powietrza, które zalegają w naszych przewodach kominowych, wentylacyjnych, a do tego można powiedzieć uszczelnianie naszych budynków i domów, bo nie chcemy doprowadzać, żeby ciepłe powietrze było, powiedzmy, wtłaczane do naszych domów. Zamykamy okna, uszczelniamy je w jakiś sposób. Chcemy zachować tą chłodniejszą temperaturę w naszym domu. No to niestety ma bardzo często negatywny oddźwięk. Brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów. Ciepłe powietrze, które mamy na zewnątrz, nie upłynnia przepływu mas i zatruwamy się.
1: Mówił aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i organizacyjnej z warszawskiego Szpitala Południowego, powiedział po zakończeniu przesłuchania byłego ordynatora placówki rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Antoni Skiba. Były ordynator chirurgii Emil Jędrzejewski stawił się wczoraj na przesłuchanie wraz z pełnomocnikiem. Trwało ono cały dzień. Protokół z niego liczy 29 stron.
3: Widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o personel medyczny. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie.

0: butelka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Swoją markę na światowym poziomie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Słynny koszykarski zespół Chicago Bulls napisał w swoich mediach: Welcome to Chicago, lewy. A to wszystko podczas mundialu. Zapowiadała się sensacja w trwającym meczu 1/16 finału. Paragwaj do przerwy prowadził z Niemcami 1-0. W drugiej połowie udało się Niemcom wyrównać i jest remis. Spotkanie trwa, będziemy do niego wracać w kolejnych faktach, na które zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza. Do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Teraz, no, nie najlepsze wieści dla kierowców, trzeba to powiedzieć zupełnie otwarcie. Wielkimi krokami zbliża się koniec pakietu CPN. Z końcem miesiąca wygasną przepisy obniżające podatek VAT. Przestanie też obowiązywać mechanizm naliczania i wyliczania maksymalnych cen paliw. Jakie ceny będą na stacjach? No to już teraz, o tym już teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek gorąco jest. Znaczy tutaj nawet nie, ale jak pomyślę, że jak wyjdę, to stąd te zacięcia. Który jest ze mną w studiu? Igorze, witaj.
2: Dzień dobry, kłaniam.
1: Jak mogą zdrożeć i o ile mogą zdrożeć paliwa od lipca?
2: No gdybyśmy tak chcieli szacować tu i teraz, czyli wobec tych cen, które dziś mamy na stacjach, no to po wyliczeniu tego pełnego już VAT-u, czyli nie 8%, a 23%, no trzeba będzie jeszcze doliczyć pełną marżę, bo ona też była teraz obcięta do maksymalnie 30 groszy za litr paliwa, czyli ten zysk dla stacji netto, bo tak możemy to określić. No to dziś płacimy za benzynę maksymalnie nieco powyżej 6 zł za litr oleju napędowego, 6 zł i kilkanaście groszy. Te stawki mogą wzrosnąć nawet o 70 groszy za litr, czyli za benzynę 95 od lipca moglibyśmy już płacić 6,70 mniej więcej. W przypadku paliwa do diesla, no to byłoby już bliżej 7 zł. Oczywiście porównujemy to w tej chwili, a nie wykluczono, że ceny w rafineriach będą jeszcze przez te kilka najbliższych dni spadać, więc może się okazać, że te ostateczne stawki będą nieco niższe, niemniej trzeba się przygotować na to, że te stawki się zmienią i tak lekko licząc, no 70 groszy w górę, no to przy takim pełnym tankowaniu baku do pełna, załóżmy, że mamy te 50 litrów do wlania, no to to jest spora różnica, bo to jest około 35 zł mniej więcej, to już jest odczuwalne zdecydowanie.
1: Robi różnicę. Czy rzeczywiście pakiet CPN powinien zostać teraz wygaszony? Czy to jest dobry moment? No, powiedziałbym, sytuacja jak to zwykle z Donaldem Trumpem i Iranem zmienia się i dynamicznie.
2: To właśnie stawia ten dylemat taki, czy rzeczywiście powinniśmy się z tego w tej chwili wycofywać, bo oczywiście ceny ropy spadły w ostatnich dniach i to mocno, ale widać, że ten rozejm na Bliskim Wschodzie nie jest rozejmem naprawdę solidnym. Są jakieś delikatne wymiany ciosów, jeżeli możemy to tak nazwać. Na razie światowe rynki tego zdają się nie do końca zauważać. To znaczy inwestorzy nie obawiają się jeszcze w tej chwili gwałtownego wzrostu cen ropy. Oczywiście ona podrożała po tym weekendzie, kiedy słyszeliśmy, że tu jakaś rakieta, tu atak. Natomiast rynek jeszcze nie uważa, że to porozumienie wisi na włosku. W tej chwili baryłka ropy na światowych rynkach jest wyceniana mniej więcej na $70. Więc gdybyśmy chcieli spojrzeć na takie suche liczby, to tak, to jest całkiem dobry moment na to, żeby z CPN-u się wycofywać. Minister energii mówił wcześniej, że jeśli cena za baryłkę spadnie w okolice $80, no to to będzie ten moment, żeby z pakietu CPN schodzić. Mamy 70. Pytanie tylko, na jak długo te $70 za baryłkę się utrzyma.
1: Co z cenami paliw, ale lotniczych, bo one również biły rekord.
2: One wracają do normy. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na to, jakie stawki mamy w tej chwili, no to jesteśmy już blisko tych stawek, które były przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli żeby nie być gołosłownym, no metr sześcienny paliwa lotniczego wytwarzanego w Orlenie to jest w tej chwili w granicach 3,5 tysiąca złotych. Przed samym wybuchem wojny było to nieco powyżej 3 tysięcy, a mieliśmy już w międzyczasie przecież stawki po 6 tysięcy złotych za metr sześcienny, więc dwa razy większe. Czy to oznacza, że teraz bilety lotnicze na wakacje, na urlopy będą wyraźnie tańsze? Na razie tego w cenach biletów oczywiście nie widać. Oczywiście, jeśli planujemy coś z większym wyprzedzeniem, to jest szansa na to, by gdzieś samolotem wybrać się w rozsądnej cenie, natomiast nic nie wskazuje na to, by te bilety miały gwałtownie teraz potanieć. Trochę inaczej sytuacja wygląda, jeśli na urlopy się wybieramy w jakimś takim zorganizowanym trybie, na przykład przez biura podróży. One niestety z ich punktu widzenia niestety zakupiły, zamówiły te miejsca w hotelach i w samolotach. Tutaj nie będą za bardzo mogły korygować tych cen, więc w tym roku są duże szanse na wyprzedaże tak zwanych all-inclusive pobytów. Tu nie powinniśmy widzieć ani podwyżek, ani już pewnie obniżek, chyba że będzie to jakaś oferta last minute. To rzeczywiście tu może być okazja na nieco tańszy wypoczynek. Natomiast jeśli sami planujemy jakieś wyloty, tu raczej dużych zmian nie będzie, bo ta niepewność, co dalej z tą ropą, co dalej na Bliskim Wschodzie, nadal się z nami utrzymuje.
1: I te nie najlepsze wieści zebrał i przedstawił Igor Skrzypek.
2: Dziękuję.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Teraz będzie mowa o chwilowych przerwach w dostawie wody. No, powiedziałbym, że w tych okolicznościach przyrody chwilowe przerwy w dostawie wody to jest absolutny dramat, z którymi musieli w weekend zmierzyć się mieszkańcy niektórych małopolskich gmin. Do części miejscowości skierowano beczkowozy, a samorządy wystosowały apel o oszczędność. W Nowym Wiśniczu, jest wóz satelitarny RMF FM, a w nim nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Kłaniam się. Paweł. Dobre.
1: Pawle, jak obecnie wygląda sytuacja? I nie pytam o pogodę, bo to wszyscy
2: na szczęście opanowana, ale mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, wspominali, że choć problemy w weekend były, to sytuacja nie trwała długo. Rejonowe przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Brzesku tłumaczyło w specjalnym komunikacie, że woda magazynowana w zbiornikach sieciowych znika szybciej niż ujęcia są w stanie fizycznie uzupełnić. To właśnie doprowadziło do spadku ciśnienia i kilkugodzinnych przerw w dostawach. Jak podkreśla RPWiK, problemem nie było była awaria systemu, lecz fizyczne granice przepustowości sieci w zderzeniu z ponadnormatywnym, skokowym zużyciem wody. Konieczne było ustawienie beczkowozów w Okocimiu, Jadownikach czy Biadolinach Radłowskich. Z kolei w Nowym Wiśniczu, w którym dziś się znajdujemy, konieczne było zwołanie sztabu kryzysowego. Po jego zakończeniu władze gminy zaapelowały o maksymalne ograniczenie zużycia wody i całkowite zrezygnowanie z podlewania ogródków, trawników oraz terenów zielonych, napełniania basenów i wykorzystywania wody do celów innych niż tylko te niezbędne. Mieszkańców poproszono również o wcześniejsze zabezpieczenie niezbędnych zapasów wody na potrzeby gospodarstw domowych. Przywracanie dostaw było uciążliwe, szczególnie dla mieszkańców Połomia Dużego, Muchówki, części Starego Wiśnicza oraz Kobyla. Aktualnie sytuacja jest opanowana, ale doskonale wiemy, że przed nami kolejny upalny dzień.
1: Bardzo tak dziękuję, jest. Paweł Konieczny, który jest w Nowym Wiśniczu, w Małopolsce. Bardzo ci dziękuję. Dziękujemy za te informacje i mamy nadzieję, że wody już tam nie zabrakło.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF 24.

0: informacji w RMF FM.
1: Teraz ważna i dla wielu smutna rocznica w polskiej motoryzacji. Dokładnie 35 lat temu z taśmy fabryki samochodów osobowych na warszawskim Żeraniu zjechał ostatni taki samochód. Jak słyszymy, czasem kapryśny, dla wielu symbol minionego systemu, Fiat 126P, czyli tak zwany duży Fiat. Dlaczego musiał odejść już na początku przemian ustrojowych? O tym już teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: No właśnie, czy duży Fiat nie miał szans na walkę z konkurencją?
2: No wydaje się, że był skazany na niepowodzenie, szczególnie na przełomie systemów. Gdy odchodził komunizm, zaczynał się kapitalizm, tam po prostu niejako zabrakło pieniędzy. No, przypomnijmy, jak to było te 35 lat temu. 29 czerwca 1991, zupełnie nowa rzeczywistość, a z taśmy na Żeraniu zjeżdża ostatni, tak zwany duży Fiat 125P. Był to model kombi w kolorze wiśniowym. No, kolejnych już nie było, choć fabryka jeszcze produkowała na przykład spore części zamienne, nawet karoserię. Ostatnia karoseria, jeśli dobrze pamiętam, zjechała z taśmy w 92 roku. I gdy był ten 91 rok, Fiat był niesłychanie przestarzałym pojazdem. Oczywiście dziś możemy go wspominać bardzo sentymentalnie, ileż on potrafił pomieścić przecież. I nawet jak był kapryśny i nie chciał odpalać, no to ten duży Fiat to było marzenie wielu pokoleń. Natomiast od początków produkcji, pod koniec lat 60. do tego 91 roku, ten duży Fiat właściwie nie przechodził żadnych poważnych zmian. Oczywiście były bardzo takie subtelne zmiany i modernizacje, ale polegające na przykład na tym, że grill chłodnicy został zmieniony z chromowanego na plastikowy. No to są takie detale, które nie pozwoliły dużemu Fiatowi ścigać się z konkurencją. Na domiar złego w połowie tej produkcji mniej więcej wygasła włoska licencja na produkcję Fiata, więc warto też pamiętać, że z czasem od lat 80., połowy lat 80., to nie był już Fiat 125P, tylko FSO 125P, więc tu już chodziliśmy niejako w obszar podrabiania pojazdu. Złośliwi mawiali wtedy, że skrót FSO to od Fiat się ocknął. Więc nie było pieniędzy na rozwój. Pamiętamy też pewnie o jakości dużego Fiata. Ona pozostawała wiele do życzenia. Nie dlatego, że FSO nie miała wykwalifikowanych pracowników, wykwalifikowanych inżynierów. Trzeba oddać im też ten trud wkładany w produkcję tych pojazdów i w ulepszanie ich w miarę możliwości. Ale to, jak wyglądały wtedy fabryki, jaką techniką dysponowała polska motoryzacja, tego się nie dało po prostu zrobić w pełni dobrze, zgodnie z włoską licencją, bo projekt Fiata był bardzo dobry. To był włoski projekt, udzielono nam Polsce licencja. Gdyby wykonywać te Fiaty w pełni poprawnie, z pełną starannością, w takiej technologii, jakiej ten projekt wymagał, pewnie zapamiętalibyśmy te duże Fiaty trochę inaczej i pewnie trochę lepiej.
1: Igorze, a jeśli ktoś jest sentymentalny, jeśli ktoś chciałby przywołać wspomnienia i kupić sobie takiego dużego Fiata, powiedz, czym się kierować?
2: No, w tej chwili to z pewnością zasobnością portfela, bo ogłoszeń sprzedażowych z dużym Fiatem nie ma zbyt wiele, ale oczywiście jeśli ktoś by chciał kupić, to znajdzie. Powiedzmy, że w internecie widziałem w granicach kilkudziesięciu dostępnych ogłoszeń z dużym Fiatem i ceny są bardzo rozstrzelone, bo i od kilku tysięcy już złotych do nawet powyżej 40 tysięcy złotych i więcej. Więc pytanie, jakiego Fiata lepiej kupić? Czy drogiego, czy taniego?
3: Najkorzystniej paradoksalnie jest kupić samochód drogi i sprawny i w dobrym stanie niż samochód do remontu. Te czasy, kiedy można było tanio kupić samochód do remontu i gdzieś zlecić jego wyremontowanie na wsi czy w przydomowym garażu, już dawno minęły. Po pierwsze, dla dlatego, że ceny części zamiennych, w tym blacharskich, do tych aut osiągają horrendalne poziomy cenowe. Po drugie, dlatego, że godzina pracy fachowca też już nie jest tania.
2: Mówi Maciej Bień z Muzeum w Fabryce w dawnych halach FSO, gdzie właśnie rozmawialiśmy i gdzie wystawy również dużych Fiatów są dostępne. No więc pytanie, jeśli mamy ten dostępny budżet w miarę zasobny, no to czym jeszcze się kierować? Czy szukać jakichś usterek? W przypadku Fiata nie ma to większego sensu, bo patrząc na tę jakość wykonania, tam zepsuć może się w zasadzie wszystko i jest to do tego pewien konsensus wśród fanów motoryzacji. Natomiast jest taki jeden aspekt, zgodnie z którym chyba wszyscy powinni się kierować, jeśli szukają auta zabytkowego.
3: Kolekcjonowanie samochodów zabytkowych zawsze polega na tym, że przywołujemy jakieś wspomnienia z lat, które pamiętamy, więc kupno samochodu, który nie będzie przywodził na myśl jakichś wspomnień, nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli wychowywaliśmy się w domu, w którym był późny Fiat 125P, kupmy późnego Fiata 125P.
2: Jeśli ojciec jeździł białym Fiatem, to kupmy białego. Jeśli dziadek jeździł wiśniowym, no to może właśnie za wiśniowym trzeba się rozglądać. Tu sprowadza się to wszystko do jednej zasady, żeby to auto wprawiło nas w takie poczucie, że możemy powiedzieć, że miałem kiedyś takiego.
1: Oj tak, aż się rozmarzyłem. Igor Skrzypek i stary, poczciwy, duży Fiat. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję pięknie.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: I to jest piękne otwarcie dzisiejszego spotkania z ciekawymi ludźmi w RMF FM.
2: W tej roli my, trzej panowie od historii, czyli radiowcy bez cenzury, Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
1: i Przemysław Skowron.
2: Dzień dobry, wstydliwe sekrety królów Polski.
3: No to teraz zróbcie sobie herbaty, kakao albo okład na biust z młodej kapusty, dajcie głośniej i słuchajcie.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: I tak się gra wieczorową porą Historia dla dorosłych w RMF FM. Dzisiaj temat, który poruszamy przy mikrofonie, to wstydliwe sekrety królów Polski, a było ich trochę.
3: Tych królów, nawet sporo. Samych Władków mieliśmy czterech, a to się nawet Stanom Zjednoczonym nie udało, czy tam Egiptowi.
1: Ale zacznijmy od początku. Mieszko pierwszy.
2: To ten, co mu Kubica zazdrości, nie? Że zawsze Mieszko pierwszy to jest
1: ten. To jest ten sam, to jest taki ten mujahedin w hipsterskim berecie, który jest na dziesiątce.
2: Kojarzę.
1: Zobaczcie. I o nim pisze kronikarz tak, uwaga, cytat. W takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle zwyczaju swego ludu siedem żon zażywał.
3: Nasz kochany Mieszunio miał siedem żon? Boże, to oznacza siedem teściowych.
1: Ale tak też pisze Gal Anonim i gościu to pisał 120 lat po Mieszku, więc
2: no,
1: wiadomo.
2: No tak, to mógł mieć Mieszko jakąś białkę jedną na boku, może dwie, a potem tam już rzecz obrosła legendą i mu dorobili harem.
3: Tak. Albo miał jeszcze więcej niż siedem, tylko no, zmniejszyli, żeby może tak nie wyglądało. Poza tym ten Gal to był mnich, słuchajcie. Może gościu w zimie samotne noce to sobie tak fantazjował?
1: Jest taka teoria też, że te siedem żon to jest taka liczba symboliczna, siódemka, że siedem grzechów głównych jest.
2: Tak, siedem McDonaldów w Szczecinie.
1: Tak właśnie o to chodzi. I Gal pisał też, że przez siedem lat po narodzeniu Mieszko był ślepy.
3: No, i wtedy mógł tylko macać.
2: Dobra, ale co z tymi żonami? Czekaj, pomału, bo robiło się fajnie, a tu jakaś okulistyka wchodzi.
1: Otóż wszystko wskazuje na to, że Mieszko nie miał siedmiu żon, tylko miał harem. Ponoć całkiem spory, jak zresztą wszyscy ówcześni słowiańscy władcy, na przykład taki Warcisław Pomorski. To gościu miał w haremie 24T. Faworyty woja miał. No więc Mieszko mógł mieć więcej.
3: No nawet musiał, bo był wyższy rangą.
1: Właśnie.
3: Harem miał, a co na to jego proboszcz?
1: Tu płynnie przechodzimy do tematu chrztu Polski.
2: To dobra sprawa jest ten chrzest.
1: Dobra.
2: Bo jakby nie on, to jakby teraz Boże Narodzenie wyglądało? No słabo by było. Mhm.
1: No więc Mieszko, tam z kumplami uznali, że kurde chłopaki, chrzcimy Polskę, bo dość trwania w tym przebrzydłym pogańskim zabobonie.
3: I dobrze chłop kombinował. Dobrze kombinował, powinien trafić na 1000 złotych, a nie na 10.
1: A ponieważ Mieszko w świetle prawa był kawalerem, prawda, no to mógł się ożenić z księżniczką czeską Dobrawą, żeby przyjąć porządny chrzest od braci Czechów, a nie jakiś tam taki ten szemrany niemiecki, co mu chcieli wcisnąć za tam.
2: Piękny facet był ten Mieszko, naprawdę. Poszumieć lubił, a i kombinować umił. Elegancki gość.
1: I gościu najpewniej zakładał, że Dobrawa to będzie taka kolejna dziewczyna w haremie, nie? A, tu się okazało, że nie, panie Mieszko, nie. Miłość, wierność i uczciwość małżeńska.
3: I rozpuścił harem.
1: Rozpuścił.
2: Święty człowiek, takich nam trzeba, takich łakniemy.
1: Wstydliwe sekrety królów polskich, dziś w RMF FM, o tym opowiadamy w Historii dla dorosłych. Do kolejnych władców wrócimy za chwilę.
3: Radiowcy bez cenzury, Historia dla dorosłych w RMF FM. Tu się na głos mówi rzeczy, których wasze panie od historii w ogóle bałyby się wyszeptać.
1: Tak,
3: pomyśleć o nich.
1: Prawda, to jest nasza duchowa siostra. Dziś mamy dla was wstydliwe sekrety królów polskich.
2: Pięknie mówisz, pięknie. Myślałeś, żeby pracować w radiu? Bo na księdza nieco za późno.
1: Wiesz co, miałem być księdzem, ale no, nie wyszło. I teraz uwaga, teraz największy. O Fidelu Castro mówiliśmy ostatnio, że miał 35 tysięcy kochanek, prawda? No to teraz o gościu, który jest takim Fidelem pocztu królów polskich, to jest Kazimierz Wielki.
3: Saruman niebieski z 50 złotówki.
1: Ten sam, ten właśnie. Ale on bardzo źle zaczął. Bo pojechał jako młodzian na dwór węgierski i tam uwiódł córkę możnowładcy Felicjana Zacha Klarę.
2: Ale jak uwiódł?
1: No normalnie tam młodzi stuknęli się pucharami wypełnionymi szczęściem. Ale że tam tata się wściekł, że był gwałt i tak dalej. Napadł na króla Karola Roberta Węgierskiego z żoną i zanim go straż dopadła, to obciął tej żonie cztery palce.
3: To bardzo źle potem wyglądała, bo to ta rękawiczka na przykład powiewa, nie?
2: No. A weź tu noś pierścienie.
3: No.
2: Na łańcuch trzeba i na szyję, to bez sensu.
1: No i Felicjana tam generalnie ścieli, Klara poszła do klasztoru, ale Kaska nic nie nauczyło, nic.
2: Konar mu zapłonął.
1: Bo Kazimierz lubił płeć przeciwną generalnie. Miał cztery małżonki i to wcale nie czekał na śmierć jednej, żeby sobie tam wziąć kolejną. Trzy panie Kazimierzowe w którymś momencie żyły jednocześnie i mówi się o niezliczonych kochankach. No jak marynarz miał dziewczynę w każdym porcie.
3: Nawet w miastach bez dostępu do wody?
1: Nawet tam, tak. Kronikarz notuje tak, że obcował z nałożnicami, których w Opocznie, Czchowie i Krzeczowie i w innych miejscowościach roje utrzymywał, potworzył tam jakoby domy nierządne.
2: To było na historii. Zastał burdeliki drewniane, zostawił murowane.
1: Dokładnie. To nasz Zuch był. Najbardziej znaną kochanką Kaska jest Żydówka Esterka. Ona zawróciła mu w głowie, a miłość to była taka, że tam panie, że się arrasy na Wawelu same pruły.
2: Tak, tak, dzwon Zygmunta sam bił.
3: Durny, przecież wtedy nie było dzwona Zygmunta, bo on, ten dzwon jest Zygmunta, nie?
1: Właśnie.
2: No, ale gdyby był, to bił.
1: Ponoć ze Esterką Kazimierz miał dzieci. Nieślubne, ale ujęte w testamencie.
3: Dlatego dziś w Polsce tylu Kazimierzy. No, no logiczne, logiczne.
1: Najgorszą wpadkę nasz król zaliczył, jak się zakochał w takiej praskiej mieszczce Krystynie Rokiczance, ożenił się z nią i się okazało, że uwaga, tadam, że to jest agentka cesarza Karola IV. Jak się zwiedział, to kazał odprawić Krystynę i napisał, że Krystyna jest łysa i ma świerzb i dlatego ją odprawia.
2: Niestety, mimo czterech żon i piątki dzieci, chłopca nie doczekał.
1: Mówisz, jakbyś się znał co najmniej. Ale tak właśnie było. Na Kazimierzu dynastia wygasła. Ale to jest temat na inny wieczór z Radiowcami bez cenzury i z historią dla dorosłych.
2: A dzisiaj opowiadamy o wstydliwych sekretach królów Polski. Zostańcie z nami.
1: I kołysze nas ta muzyka wieczorem i buja nas, ale nie do snu. Nie. Słuchacie historii dla dorosłych i radiowców bez cenzury w RMF FM.
3: Słuchajcie, jak tak nas słucham, to tak doszedłem do wniosku, że nie chodziłbym na wagary, gdyby na lekcjach historii mówili mi o takich rzeczach.
2: Tak, trzech panów od historii, Tomkowicz, Skowron, Olbratowski i dzisiaj przypomnę wstydliwe sekrety królów Polski.
1: O Zygmuncie III Wazie już mówiliśmy kiedyś w historii dla dorosłych, prawda?
3: No, liznęliśmy temat.
2: Z naciskiem na liznęliśmy.
1: Liznęliśmy i wspominaliśmy, że w oczach Polaków przybyły ze Szwecji Zigi, czyli popularny Zygmunt, miał takie trochę dziwne zainteresowania. Jazda na łyżwach.
2: O, szalony.
1: No, sztuka. Architektura.
2: A idź.
1: Alchemia.
3: No właśnie.
1: I podejrzewali go o LGBT. Puszczanie latawców miał takie.
2: Puszczanie. Chociaż jeden w dzisiejszym odcinku, który w temacie puszczania, to najbardziej lubił latawce.
1: No nie do końca, bo uwaga, zanim Zigi się ustatkował, to też skakał z kwiatka na kwiatek. To o nim wtedy pisali: wiele panien zgubiło wieńce swej czystości, dogadzając za wziątek twej chciwej lubości.
2: Rzeczywiście, to Blanka Lipińska tego nie pisała, to jakiś kronikarz.
1: To jeszcze jeden cytat jest, uwaga. Wszędzie białogłowy, z królem Polski w kąt i tam dalej.
3: W kąt? Kąt? Nie znam pozycji.
2: Zapytaj Blanki Lipińskiej, ona będzie znała.
1: Tak huczało w Krakowie od plotek o jego romansach, że aż prymas się burzył i nawet podobno kazał zburzyć salę do gry w piłkę budowaną przez króla, bo prymas podejrzewał, że tam będzie romansowanie. I że to nie na piłkę budują, tylko że tam będą orgie robić.
2: Tak prymas mówił, tak?
1: Prymas nasz, tak.
3: Głodnemu chleb na myśli.
2: Tak, to, że 11 spoconych chłopów biega za nadmuchanym baranim jelitem, to jeszcze nic nie znaczy przecież.
1: Dobra, w każdym razie to jest najważniejsze z punktu widzenia historii. Zygmunt III Waza po ślubie z Anną Habsburżanką ustatkował się chłop.
2: I jaki z tej historii jest wniosek?
3: Że u nas tabuny białogłowych królowi wybaczą, ale o puszczaniu latawców jeszcze 400 lat później będą w książkach pisali. A w ogóle to nie wiem, czy wiecie, skąd się wziął ten przydomek Zygmunt III Waza.
2: Skąd?
3: No. Bo on się interesował alchemią i pędził bimber. I podawał w wazach. Rozumiesz, nie? Mówi do kanclerza: panie kanclerz, idziemy na ten waza, nie? I on był znany z tego, że potrafił w jeden dzień wtrąbić 3 wazy. Stąd Zygmunt III Waza.
2: 3 wazy, trzecia waza. Bardzo dobre.
3: Tak.
2: Takie sekrety tylko w historii dla dorosłych w RMF FM. Za chwilę wracamy z kolejnymi królami.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: No to my tak sobie siedzimy, a tu proszę, świat pięknieje, dziewczyny dojrzewają, panowie też.
2: To był
1: zresztą
2: moment. Ta? Moment nas nie było i już proszę.
1: Jesteśmy po drugiej stronie 22. Już nie powiesz teraz, o, dochodzi 22.
2: Nie. Poszła. Dzisiaj w historii dla dorosłych z radiowcami bez cenzury rozmawiamy o wstydliwych sekretach królów polskich. I doszliśmy do wniosku, że co najmniej co drugi coś miał za uszami.
1: Dobrze też, że co najmniej co drugi miał uszy. Bo na czym byście się trzymała korona?
2: I tego się trzymajmy. Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
1: oraz Przemysław o dżinsowych oczach.
2: Wracam do historii dla dorosłych. Nie jest tak, że tylko Grunwald i że bitwa pod Cycowem są w historii godne uwagi.
1: Kto wygrał pod Cycowem?
2: Nasi ruskich bili. Są też wstydliwe rzeczy w naszej historii i o tym też trzeba mówić.
1: I właśnie od tego jesteśmy my i dlatego dzisiaj mówimy o wstydliwych sekretach królów Polski.
3: Tak, ale ja mam jedną prośbę, żeby słuchacze nie odnieśli wrażenia, że każdy jeden król to coś tam miał za uszami. Na pewno są wyjątki.
1: Ale oczywiście. To wymieniajcie, a ja wam powiem, czy mieli coś nie tylko za uszami.
3: No, Jagiełło.
1: To tylko ci przypomnę, że kiedy Jagiełło brał ślub z Jadwigą, naszą królową, to ona miała 13 lat.
2: To zły przykład jest, jednak zły przykład. Ten na pewno będzie elegancko. Władysław Warneńczyk.
1: A oj, widzisz, i są teorie, że był homoseksualistą i stracił głowę dla jakiegoś tam powabnego Janczara podobno, gdzieś pod Warem.
3: Dobra, Jan Olbracht.
1: O, panie, to jest Olbrachtowski, żeś sobie wymyślił.
3: No, no.
1: Alkoholik i erotomat.
2: Też?
1: To pierwszy w Polsce. Podobno pod względem wyuzdania to wśród królów polskich to on jest w ogóle w mocnej czołówce. Mhm. I się bije o palmę pierwszeństwa.
2: W tym kontekście nawet ta palma źle brzmi.
3: Dobra, Henryk Walezy.
1: A, no panie, tego to podobno nawet jakieś praktyki sadystyczne. Tylko nie wiem, czy on był sado, czy maso.
2: Był masowany, czy
3: sadowany. Nie, ale to ja widzę, że te 50 twarzy Greja, to by poczet królów polskich mógł go garnąć.
1: Spokojnie.
3: A Stanisław August Poniatowski.
1: No ale no niby taki hopsiub do przodu, ale przecież gościu za koronę miał romans z starycą Katarzyną, a tak się nie bawimy.
2: A, czyli jakie czasy, taki sponsoring,
1: dokładnie,
2: tak? A chociaż Jan III Sobieski?
1: O, a toś wygarnął, to jest dobre nazwisko. O wstydliwych sekretach Sobieskiego to długo by opowiadać. Teraz zagramy muzę, wy sobie zróbcie tam jakieś płyny różne.
2: Kakao.
1: To daj wam, Panie Boże. I za chwilę wracamy do Sobieskiego. W historii dla dorosłych, radiowców bez cenzury w RMF FM.
2: I proszę, i można było zrobić ciach, i mach, i w prawo, i w lewo, i nogą, i ręką, i tak się powinno
3: bawić. I do
2: bawić.
3: Przodu, i do
2: tyłu. Wieczorami w sobotni wieczór z historią dla dorosłych i z radiowcami bez cenzury.
1: Ujawniać słabostki wielkich ludzi jest obowiązkiem. Pokrzepia się przez to tysiące, nie szkodząc nikomu, i tu kronikarz milknie.
3: Zatem ujawniajmy i pokrzepiajmy.
1: Wstydliwe sekrety królów polskich to nie tylko posiadanie licznych kochanek, ale również, powiedzmy, pewne choroby. I taki nasz Jan III Sobieski cierpiał na taką dość wstydliwą chorobę.
2: A jak bardzo wstydliwą?
1: No dość wstydliwą, w sensie, że cierpiał na chorobę przenoszoną drogą płciową.
2: Czyli cierpiał na życie.
3: Na pszenicy pewnie też.
1: Jan III Sobieski miał chorobę wenoryczną i miał syfilis. Co ciekawe, nie zaraził się nim przez swój rozwiązły tryb życia. Chorobę tę przekazała mu jego własna żona Marysieńka.
3: Mówi mu, masz tu, Janek, syfilis? Nie, dziękuję.
2: Tak doszło do przekazania? No. To w takim razie Marysieńka była rozwiązłą rozpustnicą? Skoro on nie był, to ona, czy
1: nie,
2: jak?
1: Bo okazuje się, że nie. Niestety jej pierwszy mąż, tej Marysieńki, Jan sobie pan Zamoński Otendu, to był kochliwy mężczyzna, i jeden z jego związków zakończył się chorobą, którą przekazał Marysieńce, a ona potem, że tak powiem, Sobieskiemu tam wniosła w wianie.
3: No to można powiedzieć, że Marysieńka niczego Sobieskiemu nie żałowała.
2: Jak w dobrym małżeństwie, co moje, to twoje.
1: Ale nie, żebyście wiedzieli, że oni byli dobrym małżeństwem, chociaż Sobieski miał jedno takie dosyć dziwne upodobanie. W listach do swojej ukochanej żony pisał: nie myj się, przyjeżdżam niedługo.
2: To pewnie na cześć króla powstała w Warszawie dzielnica Brudno.
3: Tak mówili, król myli się tylko raz. Przez resztę czasu król chodzili brudni. Żyjmy w czystości, nie jak nasi królowie.
2: Czy to już był utwór muzyczny z tych historycznych, czy jeszcze nie?
3: Nie, on powoli przechodzi do historii.
2: Właśnie o to chodzi z muzyką i z historią, że po kilkudziesięciu latach, kto wie, może ktoś będzie właśnie w historii dla dorosłych się zajmował takimi piosenkami.
1: Póki co słuchacie radiowców bez cenzury i historii dla dorosłych, i tego, o czym my mówimy, nie usłyszycie na lekcjach historii w szkole, bo dzisiaj mówimy o wstydliwych sekretach królów polskich. Teraz bierzemy się za Augusta II Mocnego Sasa.
2: I czymże ów się charakteryzował?
1: Ówże charakteryzował się tym, że dzielił się swoją królewską osobą z ludem płci przeciwnej. Czym?
2: A, czyli następny taki figofago, tak?
1: Czym zbliżał się, słuchaj, dalej do tego ludu i słynął bowiem, albowiem ten nasz August, z niezwykłego temperamentu łóżkowego.
3: Też mam niezwykły temperament łóżkowy. Wystarczy, że przyłożę głowę do poduszki i już śpię.
1: A, to widzisz, to August o czymś takim marzył, bo on nie spał, bo gościu miał kilkadziesiąt kochanek.
2: Co za męka, nie? Idziesz spać i nie możesz. Czyli mocny był nie tylko w gębie czy w rękach, ale także mocny był tam...
3: Na raz kilkadziesiąt?
1: No nie, no. Gościu swoją chuć rozciągnął w czasie.
2: Aha, no tak się rozciągała, tak?
1: Tak, tak. Taką miał superpower. Niektórzy współcześni złośliwie podkreślali, że nieokiełznany temperament Augusta II przyczynił się do wzrostu ludności w Dreźnie i w Warszawie, bo on tak w delegacji w domu.
3: A więc był dobrym królem. Na sercu leżał mu przyrost demograficzny.
1: O Oficjalnie miał tylko jednego potomka, Augusta III Sasa, Wettyna, z żoną Krystyną Eberhardyną Hohenzollern. Mm-hmm. Nie wiem, jak on
2: to nie jest polskie nazwisko.
1: Jak, ale jak on jej proponował pożycie intymne?
2: Eberhardyna!
1: Czy Krystyno Eberhardyno, czy może byśmy coś dziś?
3: Ty, Hohenzollerna, hojnu tu.
1: A ona mówiła ja. Sam August przyznawał się do 8 dzieci. Na plotki chodziły, że miał około 300 potomków i potomkini. Potomkiniów.
2: Czekaj. 300 dzieci miał?
1: 300 miał.
2: To jeśli zastosować tu model matematyczny rozprzestrzeniania się zarazy, a życie jest zarazą, to praktycznie każdy w Polsce jest spokrewniony z królem Augustem II mocnym Sasem.
3: Czyli każdy z nas ma prawo do tronu Polski. Pan, pani, społeczeństwo.
1: Czyli płynie w nas błękitna krew. Płynie w nas błękitna krew.
2: No, nie znam tego utworu.
1: Równi my wszyscy jesteśmy Radziwiłłom i Potockim. No kurde.
2: Jakbyśmy sobie w Polsce wybierali króla, to można po prostu losować.
1: Dokładnie. Wynika z tego wszystkiego, co dopowiedzieliśmy, że August był najlepszym dla ludu królem Polski.
3: Polski my naród, polski ród, królewski szczep. Dzięki, Gustek.
2: Dzięki, chłopie.
1: Dankę, Sasie. Dankę.
3: Dzięki.
2: Wieczorową porą powoli idzie żołnierz z niemieckimi. Nie, to nie jest tak. Tu historia dla dorosłych w RMF FM i my dzisiaj mówiliśmy o innych rzeczach. Mówiliśmy tak. o wstydliwych sekretach królów Polski.
3: Jeżeli... Były jaja.
1: Oj, to jak berety, albo jak takie czapki, nawet niewidki. Jeżeli przegapiliście bądź nie mogliście słuchać, bo na przykład żona was zagnała do czyszczenia Pawlacza, to spokojnie, rzecz trafi na rmfon.pl i tam możecie nas znaleźć. Szukajcie podcastów Radiowców bez cenzury. Przemysław Skowron,
3: Tomasz Olbratowski
2: i Jacek Tomkowicz. Do usłyszenia.

0: Na zegarach w całej Polsce już niemal godzina pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Wybuch torby w budynku mieszkalnym w Monako. Dwie osoby są w stanie krytycznym, ranny 13-latek. Władze mówią o możliwym ataku terrorystycznym. Wrócimy też do pożaru pociągu w Dębicy na Podkarpaciu. Maszynista składu lekko podtruł się dymem. A na mundialu wielkie emocje. W meczu Niemcy-Paragwaj dogrywka. Trzy osoby zostały ranne w wyniku eksplozji torby pozostawionej w holu budynku mieszkalnego w Monako. Poinformowały o tym późnym wieczorem władze księstwa. Minister stanu Monako Christopher Mirand powiedział agencji AFP, że prawdopodobnie był to atak terrorystyczny. Mirand dodał, że ofiary wybuchu to mężczyzna i kobieta w średnim wieku. Ich stan lekarze określają jako krytyczny. Trzecia poszkodowana osoba to 13-letni chłopiec. Nie odniósł tak poważnych obrażeń. Maszynista lekko podtruł się dymem po pożarze, który wybuchł pod jednym z wagonów pociągu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Skład został zatrzymany przed stacją Dębica. Jak informowaliśmy w faktach, z pociągu ewakuowano około 250 pasażerów. Ogień pojawił się w silniku pod 11 wagonem, ale nie rozprzestrzenił się na pozostałą część składu. Na czas akcji strażaków ruch kolejowy został wstrzymany. Po ugaszeniu pożaru pociągi zaczęły kursować jednym torem, a pasażerowie kontynuowali podróż autobusami. Dramatyczne statystyki dotyczące utonięć. Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w całej Polsce przez cały weekend utonęły 24 osoby. Ratownicy podkreślają, do takich tragedii często prowadzi brawura.
1: Nie toną ludzie, którzy nie potrafią pływać, wbrew pozorom, bo człowiek, który nie potrafi pływać, zna te ograniczenia, ma bardzo mocno rozwinięty instynkt samozachowawczy.
2: A z tych, którzy mówią, że potrafią pływać, ilu rzeczywiście potrafi?
3: To myślę, że połowa nie potrafi. Często widzimy, że ktoś nawet mówi: proszę pana, ja świetnie pływam. Tylko że my widzimy jako fachowcy, że jemu się wydaje, ten człowiek nie umie pływać. No i w sytuacji, kiedy dochodzi do paniki, dochodzi do tragedii.
0: Mówili Robert Wawruch i Piotr Synowiec z Lubelskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rozmawiał z nimi nasz reporter Dominik Smaga.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Ponad 1500 propozycji poprawek do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zgłoszono podczas konsultacji społecznych. Zgłaszali je dyrektorzy, współpracownicy i terapeuci dziecięcych domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci. Ma pojawić się więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych.
5: Mamy też trochę uwag do ustawy, właśnie przede wszystkim dotyczące tego, że do domu pomocy społecznej musi być możliwość, aby to rodzina mogła podjąć decyzję, czy chce, aby dziecko było umieszczone w domu pomocy społecznej, czy w rodzinie zastępczej.
6: Mamy pewne propozycje, mamy rozwiązania, no i to będziemy konsultowali tutaj ze wszystkimi dyrektorami właśnie dla domów dla dzieci, a potem te wypracowane postulaty przekażemy ministerstwu.
0: Mówi Anna Sławińska, dyrektor DPS dla dzieci w Strumieniu i siostra Tymoteusza Gil, dominikanka, od lat pracująca w domu chłopaków w Broniszewicach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku. W faktach teraz raport z mundialu. 1/16 finału. Niemcy-Paragwaj. Po 90 minutach w tym spotkaniu remis 1-1. Teraz trwa dogrywka. Na zegarze 113 minuta spotkania. Śledzimy ten mecz. O wyniku oczywiście powiemy w kolejnych faktach. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego.
7: Wołodymyr Zełenski idzie na zwarcie z Polską?
8: No, nie ma chyba żadnych wątpliwości. Ja przeczytałem nawet ten projekt ustawy i to jest absolutnie bulwersujące, bo tam jest wprost z nazwy wymieniona UPA jako miejsce,
7: z którego będzie się... Czyli w
8: Panteonie będzie UPA. Znaczy, tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego Panteonu.

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji. Dwie sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po prostu zagoniła ruskich do narożnika w wielu miejscach. I bardzo, bardzo słabe jest to, że polsko-ukraińskie relacje z takiej mądrej pomocy kierowanej na nasze interesy dzisiaj ma takie oblicze. Dobrze, to jest pytanie, w 100% wina Ukrainy i prezydenta Zełenskiego.
2: Ale co powinniśmy teraz zrobić? Bo ordery już zabraliśmy, to już się stało. Znaczy jeden zabraliśmy, reszta, część została odesłana. Co my teraz mamy zrobić na tą ewidentną prowokację? No bo w tej chwili to już trudno udawać, że to jest przypadek. To jest świadoma polityka potwierdzona słowami.
1: Panie redaktorze, moje środowisko polityczne od samego początku nie udawało, że to jest przypadek. To robił rząd Donalda Tuska,
2: ale ja się
1: który...
2: pytam, co teraz mamy zrobić?
1: Ale to ja panu powiem. Skuteczna polityka, taka jak do tej pory prowadzona przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, czyli polityka absolutnego braku zgody dla działań pana
2: Skuteczna polityka
1: Zawańskiego.
2: To jest polityka, która prowadzi do odwrócenia decyzji, a nie do ich eskalacji.
1: Skuteczna polityka to jest taka, która prowadzi do tego, że stawiamy bardzo jasną granicę, że nie może być obrażania Polski na arenie międzynarodowej.
2: I teraz co powinniśmy zrobić? To jest nadal pytanie, bo pan mówi to samo, co robiliśmy. No ale już zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Co teraz? Eskalacja? Wstrzymanie? No choćby tych Starlinków, o których pan powiedział. Finansowania Starlinków?
1: Moim zdaniem teraz kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie. Rządząca większość rzuciła na pana prezydenta Karola Nawrockiego i jego decyzję o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego.
2: Ale polityków w koalicji, to oni mówią to samo. Z UPA do Unii Europejskiej nie wejdziecie.
1: To mówią, ale pierwsze zdanie, które wypowiadają, jest takie, że prezydent Karol Nawrocki źle postąpił, odbierając Wołodymirowi Zełenskiemu właśnie ten order. I to jest bardzo mądra polityka pana prezydenta, bo była jasno zakomunikowana, potem był czas na wycofanie się, to też nie były żadne gwałtowne działania. Nie było takiej decyzji po stronie ukraińskiej, stanowcza decyzja o zamknięcie tematu.
2: I po tej decyzji mamy kolejne decyzje prezydenta Zełenskiego i kolejne wypowiedzi na temat Panteonu Bohaterów. No, trudno to uznać za wielki sukces prezydenta Nawrockiego.
1: A dlaczego? Nie, absolutnie to jest bardzo duży sukces, czego dowodzą sondaże, w których chyba ponad 50% Polaków poparła tę decyzję.
2: 75%, ale to można powiedzieć, że Zełenski też podjął dobrą decyzję, bo 90% Ukraińców
1: ale
2: go popiera.
1: Ale to jest to, od czego zacząłem moją wypowiedź, czyli że to jest prawdopodobne działanie na potrzeby wewnętrznego rynku politycznego Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dzisiaj myśli, że jemu się to opłaca. Natomiast ja powiem tak, ja myślę, że kiedy świat się dowiedział o tym, co robiło UPA, o zbrodniach na Polakach, ale nie tylko na Polakach, myślę, że długofalowo Wołodymyr Zełenski na tym przegrał.
2: To jeszcze tylko pytanie. Zamknięcie lotniska, ograniczenie pomocy, deportacja, jak zasugerował Janusz Kowalski, Ukraińców z Polski, czy to wszystko to są przestrzelone pomysły?
1: Są dwa wymiary tych relacji polsko-ukraińskich. Jeden wymiar to jest ten, o którym mówiliśmy do tej pory, czyli decyzje prezydenta Zełenskiego i odpowiedzialność prezydenta Zełenskiego osobista, mówię o zabraniu orderu Orła Białego. A druga kwestia to są rzeczy, w których Polska ma ewidentny interes, czyli kwestia na przykład szkolenia żołnierzy ukraińskich, czy dostarczania tam broni do zabijania ruskich. Uważam, że jedno i drugie jest w naszym interesie i nie powinniśmy tego zaprzestać.
2: Czyli rozumiem, nie albo tylko i. To znaczy powinniśmy i jasno komunikować swoje żądania i pomagać Ukrainie.
1: To powinniśmy jak najbardziej wszędzie tam, gdzie to jest zbieżne z interesem Polski, współpracować z Ukrainą, no bo w przeciwnym wypadku popełnialibyśmy gigantyczny, niewybaczalny błąd w polityce zagranicznej.
2: Panie ministrze, w kampanii wyborczej próbowano otruć prezydenta Karola Nawrockiego. Taką tezę stawia profesor Andrzej Nowak.
1: Ja jestem akurat w tej sytuacji, że moi bardzo bliscy współpracownicy byli tam wtedy, kiedy to się wydarzyło. Rozmawiałem z nimi wtedy. Oni mówili, że to rzeczywiście wyglądało bardzo niepokojąco. Natomiast myślę, że dzisiaj to jest jedna z setek historii, które się wydarzyły na tej kampanijnej trasie. Trasie przeplatanej bardzo brutalnymi atakami środowiska

0: Platformy Obywatelskiej na prezydenta Nawrockiego.
1: Czym innym jest powiedzenie, to jest jedno z wielu wydarzeń, które się wydarzyło, wyglądało groźnie, ale się wydarzyło. Czym innym jest powiedziane, próbowano otruć Karola Nawrockiego. To są dwie różne
0: za
1: tezy.
0: Za wyjaśnianie tego, co dokładnie się tam wtedy wydarzyło, w normalnej sytuacji odpowiadałaby prokuratura. Dzisiaj w Polsce prokuratura służy do tego, żeby realizować polityczne interesy obecnej władzy, więc jest oczywiste,
1: ale żeby prokuratura
0: że
1: się tym mogła zająć, trzeba to było zgłosić. Jeżeli pana współpracownicy byli, to pytanie, zgłoszono?
0: Otóż, panie redaktorze, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie jest tak, że takie sytuacje, o takich sytuacjach, po pierwsze, powinny mieć wiedzę odpowiedniej służby, że tak powiem, z urzędu. To jest pierwsza kwestia.
1: A nie powinna być zgłoszona ta sprawa? Nie powinna być zgłoszona?
0: Panie redaktorze, wtedy był zupełnie inny cel. Odsunąć fatalnego kandydata Platformy Obywatelskiej, pana Trzaskowskiego, od możliwości objęcia funkcji prezydenta RP. I myślę, że wtedy pan prezydent wielokrotnie, zresztą tego później dowodził, sprawa najważniejsza była zupełnie inna.
1: Ale jeszcze raz.
0: I nikt sobie tym głowy wtedy nie zawracał.
1: Ale jeżeli dzisiaj stwierdzicie że że chciał być otruty, że miał być otruty, no to trzeba to było wtedy zgłosić. Ale nie rok później, bo teraz nawet nie ma jak zrobić badań.
0: Panie redaktorze, ale z tego co wiem, to wyszła książka, a nie zgłoszenie do prokuratury. Rzeczywiście, zgadzam się z panem, że gdyby teraz nagle zgłaszano to do prokuratury i robiono wokół tego jakiś wielki szum, no to byłoby pewnie dość dziwne, ale to jest książka.
1: Się wokół
0: to jest
1: książka. Przemysław Czarnek nawet mówił, że nie całował kobiety w rękę, bo to daje przeróżne możliwości ingerencji. Czyli nawet Przemysław Czarnek sugeruje, że coś mogło być na rzecz.
0: Nie, ale Przemysław Czarnek mówi o tym, co doradzają ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem VIP-ów w trakcie takich wydarzeń. I to jest prawda. Sam takie ostrzeżenia słyszałem i to nie jest nic dziwnego. Natomiast, tak jak mówię, wychodzi książka, pan chyba też parę książek wydał. Wie pan, że bardzo często wtedy z takiej dużej książki wyciąga się jedną czy dwie historie. O tym się głośno mówi.
1: Czyli to jest forma promocji, rozumiem, a nie informacja polityczna.
0: No chyba, ja nie widziałem żadnej oficjalnej komunikacji kancelarii pana prezydenta Karola Nawrockiego na ten temat.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Cieszyńskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: awarię.
1: Posłuchaj, to ciekawe.
2: Teraz wielkie mundialowe emocje. Za nami faza grupowa piłkarskich mistrzostw świata. Kto w niej zawiódł, kto zaskoczył, czy po tych pierwszych meczach wyłonił się już zdecydowany faworyt turnieju? Na ten temat porozmawiam teraz z Dariuszem Dudkiem, byłym piłkarzem, trenerem i ekspertem TVP Sport. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zacznijmy może od takiego pierwszego podsumowania. To mundial z udziałem 48 drużyn. Jak pan ocenia poziom tej fazy grupowej?
3: No na pewno w tych pierwszych spotkaniach widzieliśmy różnorodne przygotowanie się przede wszystkim tych drużyn do tych mistrzostw, ale uważam, mimo wszystko uważam, że te mistrzostwa są wspaniałe nie tylko na boisku, ale też i na trybunach, bo takie obrazki, które jednoczą, łączą ludzi z całego świata, pokazują, że warto wstać o drugiej w nocy i zobaczyć każde spotkanie.
2: A która drużyna najbardziej pana pozytywnie dotychczas zaskoczyła?
3: Jak dla mnie, ja jestem takim trochę teraz zwolennikiem i spoglądam na Japonię. Patrzę na ten zespół Jaime Moriasu z dużą życzliwością, bo widzę, jak japońska piłka zmienia się w ciągu ostatnich kilku lat, jak oni podchodzą do szkolenia dzieci i młodzieży, jak podchodzą do swoich obowiązków pomeczowych, bo widzieliśmy niejednokrotnie, że są w stanie posprzątać na trybunach po sobie. I to wychodzi z kultury tego kraju. Zresztą miałem tę przyjemność być w Japonii, widzieć to na własne oczy, więc Moriyasu Jaime ma w swoim składzie wspaniałych piłkarzy typu Kamada, Nakamura, Ito czy Ayase. I myślę, że Japonia jest dla mnie jak na razie takim najlepszym zespołem.
2: Zatrzymajmy się przy 1/16 finału, bo awansowała tam m.in. Republika Zielonego Przylądka. No i to informacja, która z pewnością ucieszyła Gianniego Infantino. No można powiedzieć, panie Darku, że FIFA ogłosiła, odtrąbiła sukces.
3: No tak, ja myślę, że FIFA odtrąbi kilka sukcesów. Ja jestem raczej z natury człowiekiem, który pozytywnie na wszystko patrzy. Dużo, dużo zmian Infantino w tych mistrzostwach, łącznie od ilości tych zespołów. Mówiliśmy o tym, że za dużo, że zmniejszy się poziom, że drużyny typu właśnie Zielony Przylądek sprawią, że te mistrzostwa będą miały słabszy poziom na boisku, że są drogie te mistrzostwa, że nie będzie ludzi i w ogóle taki odzew był słaby przed tym mundialem. Natomiast widzimy na trybunach, zawsze jest komplet, ludzie się wspaniale bawią. Oczywiście te odległości, bo są spore w trzech krajach, mamy te mistrzostwa, więc to jest naturalne, że te odległości będą spore, nawet już nie chodzi o same Stany Zjednoczone. Natomiast myślę, że chociażby przepisy, które zostały wprowadzone na tych mistrzostwach, naprawdę są, mi osobiście się podobają bardzo, przyspieszyły grę, chociaż widzimy, że takie sytuacje, jak miały miejsce jeszcze w poprzednich mistrzostwach, kiedy nie wiem, wchodził fizjoterapeuta z doktorem, to ta przerwa potrafiła trwać kilka minut. Dzisiaj nikt nie korzysta, żaden piłkarz nie korzysta z pomocy, bo wie, że jak zejdzie, to musi minutę być poza boiskiem, więc te przerwy są bardzo krótkie. Wprowadzenie autu, gdzie mamy 5 sekund, zawodnik ma 5 sekund na to, gdy weźmie piłkę do ręki, od tego momentu 5 sekund musi piłkę wrzucić, nie ma już wycierania ręcznikami i tak dalej. Naprawdę super, są dla mnie te mistrzostwa są naprawdę fantastyczne.
2: Mówiliśmy o pozytywach, to teraz pochylmy się nad tymi rozczarowaniami. Odpadnięcie z turnieju już po fazie grupowej Urugwaju, Turcji czy też Czechów. Szok, niespodzianka, czy może coś, czego można było się spodziewać?
3: Na pewno to jest duży szok. Urugwaj, Turcja to są takie zespoły, które odpadły przedwcześnie, powiedziałbym. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Czechów, powiem w ten sposób, że to był najsłabszy zespół turniejowy. Nie dziwię się, że Czesi odpadli. Natomiast Turcja z Vincenzo Montellą, bo on jest trenerem Turków. Wiemy o tym, że Arda Güler i Çalhanoğlu chociażby, to są dwa nazwiska, które miały być najmocniejsze w zespole Turcji, a to było zbyt mało jakby na Turków i ostatnia wygrana Turków nie sprawiła, że ten zespół przeszedł do dalszej fazy 1/16. No i mega, pewnie Turcy są zawiedzieni. Natomiast jeżeli chodzi o Urugwaj, miałem tę przyjemność komentowania tego spotkania, chociażby ostatniego, w którym Urugwaj odpada i było dużo no, takich kontrowersji, łączenia Bielsy i tym, co przed tym spotkaniem się wydarzyło, bo tam był taki delikatny bunt piłkarzy. Wiemy, że trener Bielsa to jest trener, który taki jest silnoręki, bym powiedział. Lubi grać wysokim pressingiem, natomiast do tego trzeba być odpowiednio przygotowanym. Tam chociażby no, piłkarze, którzy grają na co dzień w Realu Madryt, no to przyjeżdżają czasami na takie mistrzostwa po 50 spotkań mają już za sobą, więc te treningi, które aplikował im Bielsa, no dla nich, no powiem szczerze, chyba nie służyły. Pojawiło się kilka kontuzji, no i stąd Valverde i spółka troszeczkę się zbuntowali, odpadli, a wiemy, że przecież Urugwaj to też dwukrotny mistrz świata.
2: I z pewnością o tej twardej ręce Marcelo Bielsy mógłby powiedzieć co nieco Mateusz Klich, ale to już zostawiamy. A razem z nami w radiu RMF 24 był były piłkarz, trener, ekspert TVP Sport, pan Dariusz Dudek. Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Powiemy teraz o tym, że Tom Cruise świętuje 46 lat kariery. Opublikował w sieci miks scen ze swoich filmów, w tym z najnowszej, bardzo oczekiwanej produkcji. A razem z nami dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry. No to Kasiu, zacznijmy może od tego nowego filmu Toma Cruise'a.
2: Tak. Chodzi o czarną komedię. To jest też ciekawe, że on, specjalista od kina akcji, będzie grał teraz w czarnej komedii. Komedia ma tytuł Digger i jest od reżysera Birdmana czy Zjawy, laureata Oscara, Alejandro Gonzaleza Iñárritu. On jest reżyserem Diggera. I teraz w tej komedii Tom Cruise gra miliardera działającego w branży naftowej, tego tytułowego Diggera Rockwella, i dla potrzeb tej roli aktor opanował nawet akcent z południowych Stanów USA. I widzimy tylko fragmencik. W wejściu bohatera na ekran towarzyszy utwór Dire Straits, Money for Nothing.
1: Ła, zapowiada się pięknie. No i pytanie, kiedy zobaczymy cały film?
2: To po kolei. Premierę zaplanowano na 2 października. Mówię już o gotowym filmie. Mówi się, że ta rola może przynieść Cruise'owi 4. nominację do Oscara. No zobaczymy. Zwiastun pojawi się w sieci 13 lipca, bo jak mówisz, to na razie jest tylko taki fragment, ponieważ on zrobił miks swoich filmów i tam umieścił właśnie Diggera, ale 13 lipca, bo będzie taki pełen, pewnie około 3-minutowy zwiastun. I w tym filmie granego przez Cruise'a potentata naftowego, jego firma mogła wywołać taką katastrofę ekologiczną, która z kolei może doprowadzić do wojny nuklearnej. To jest bardzo skomplikowana historia. Też pamiętajmy, jakie kino robi Iñárritu. I John Goodman wciela się w rolę schorowanego prezydenta USA, a w obsadzie są też m.in. Riz Ahmed, Sandra Hüller czy Jesse Plemons.
1: Czyli plejada znakomitości.
2: To prawda.
1: Kasiu, to rocznicowe nagranie Toma Cruise'a jest bardzo popularne w sieci.
2: Tak, ono się już pojawiło tak niedawno.
1: No właśnie, powiedz, jakie jeszcze filmy tam zobaczymy?
2: Nagranie ma 3 minuty. Ja obejrzałam sobie jeszcze przed chwilką, dosłownie, po raz kolejny, bo ja tam zawsze coś tam innego znajduję jeszcze. Jeszcze tego nie widziałam, bo to są takie króciutkie. No w 3 minuty tyle filmów, w których on grał, ale udało się naprawdę wiele zmieścić i są tak fragmenty z Top Gun, no muszą być. Ale też z Rain Mana. Pamiętamy, że on grał brata Dustina Hoffmana, który był człowiekiem w spektrum, wybitnym umysłem matematycznym, a właśnie Tom Cruise grał jego brata, czyli Top Gun, Rain Man, urodzony 4 lipca, ale też mój ulubiony sportowy film Jerry Maguire, Ryzykowny interes, od którego w ogóle zaczęła się wielka kariera Toma Cruise'a. No i Mission Impossible też jest, oczywiście kotak zjeżdża, pamiętacie, tak na sam, prawie do ziemi, na tych sznurkach, ale nie do końca, jak taka marionetka. A teraz pojawiły się informacje, że Tom Cruise w ogóle pracuje nad horrorem, który ma być podobny do trochę w klimacie, do Lśnienia, czyli kultowego filmu Stanleya Kubricka. No, młodsze pokolenie zna Toma Cruise'a, jak mówiłam, głównie z kina akcji. To nieco starsze pamięta też, że pracował na przykład z Olivierem Stone'em, to przy wspomnianym filmie Urodzony 4 lipca. Ze Stanleyem Kubrickiem pracował przy filmie Oczy szeroko zamknięte, ale jest też przecież Magnolia Paula Thomasa Andersona. No Tom Cruise jest człowiekiem, który sam robi dużo różnych numerów kaskaderskich, jest odważny, jest piękny, 46 lat kariery i 64 lata życia, to jest łatwo teraz zapamiętać, czyli 46 lat pracuje i 64 lata żyje, tak na odwrót. Życzymy mu oczywiście wszystkiego dobrego. Tomie Cruise, graj nam dalej.
1: Oczywiście, że tak, potężny, fantastyczny dorobek. Kasiu, jak rozumiem, Jerry Maguire to ten ulubiony film, o którym wspomniałaś. Gdybyśmy mieli powiedzieć o miejscu drugim, co by to było?
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o... No to chyba ten Rain Man. Ja lubię bardzo ten film. Wiem, że to nie jest kino akcji. No sorry, Jerry Maguire numer 1, Rain Man numer 2. No i niech będzie te wszystkie Mission Impossible na 3. A twój?
1: Urodzony 4 lipca chyba.
2: Prawda? No widzisz, czyli każdy ma coś swojego...
1: Ostatni Samuraj jeszcze przecież.
2: Też jest, o właśnie, i Ostatni Samuraj też jest w miksie tego filmu, jak on ma ten miecz z tyłu i wszystko jest tam. No jak on mówi tak właśnie, że całe życie o tym marzyłem. No to jest też z Ostatniego Samuraja. Zobaczcie sobie ten miks. Tam ciekawe, ile kto znajdzie filmów, bo jest
1: koniecznie. Dużo. Polecamy. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Dobrego dnia.
1: Była razem z nami. Dziękujemy bardzo.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Podłożył bombę, bo czuł się Niemcem. Zamach na dworcu w Tarnowie.
1: Jest późny wieczór 28 sierpnia 1939 roku. Na dworcu kolejowym w Tarnowie panuje spory ruch.
2: Choć ten dzień zdaje się nie różnić od innych, wiele osób jest mocno poddenerwowanych, a w całym mieście można odczuć ogromne napięcie.
1: Wszyscy z dużym niepokojem słuchają o wciąż pogarszającej się sytuacji międzynarodowej i załamaniu stosunków między Polską a Niemcami.
2: U wielu Polaków pojawiają się obawy, że już wkrótce może nawet dojść do konfliktu zbrojnego z III Rzeszą.
1: Władze Rzeczypospolitej rozpoczynają przygotowania do ewentualnego starcia z Niemcami. Zapewniają też dodatkową ochronę ważnej infrastrukturze, takiej jak mosty czy dworce kolejowe.
2: Roman Kolasiński, który jest jednym z powołanych niedawno rezerwistów, wraz z innymi żołnierzami pełni tego wieczoru służbę wartowniczą pod wieżą wodną, nieopodal budynku dworca w Tarnowie.
1: Panuje tam mrok i cisza, a mężczyzna zazdrości kolegom, którzy pełnią tej nocy służbę na dobrze oświetlonych i gwarnych peronach.
2: Kilka minut po 23:00 Kolasiński obserwuje gmach dworca. Nagle rozlega się potężny huk, a nad stacją pojawia się jaskrawy błysk i obłok dymu. Po chwili słychać krzyki ludzi i rżenie przerażonych koni dorożkarskich.
1: W głowach żołnierzy pojawia się myśl, że właśnie wybuchła wojna. Przeładowują więc karabiny i w napięciu czekają na atak wroga. Dopiero po kilku minutach ustępuje szok i rozpoczyna się akcja ratunkowa.
2: Wkrótce policji udaje się zatrzymać Antoniego Guzego, który na kilka godzin przed wybuchem przyniósł walizkę do przechowalni.
1: Początkowo odmawia zeznań, ale ostatecznie przyznaje, że na zlecenie Niemców przeprowadził zamach bombowy na dworcu.
2: Dlaczego jednak wywiad III Rzeszy zaplanował taką operację i w jaki sposób Antoni Guzy został członkiem grupy dywersyjnej? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: W 1938 roku stosunki między Polską a III Rzeszą zaczynają się gwałtownie pogarszać. Berlin wysuwa w stronę Rzeczpospolitej liczne żądania dotyczące wolnego miasta Gdańsk i autostrady eksterytorialnej do Prus Wschodnich.
2: Władze w Warszawie nie chcą się zgodzić na ich przyjęcie. Ustępstwa pokazałyby słabość Polski na arenie międzynarodowej i mogłyby skłonić Niemców do stawiania kolejnych żądań.
1: Hitler, widząc, że Polska nie będzie chciała się ugiąć, decyduje się na przeprowadzenie zbrojnej inwazji.
2: Jednym z elementów przygotowań do wojny jest utworzenie na terenie Rzeczpospolitej licznych grup dywersyjnych.
1: Ich celem ma być zniszczenie części infrastruktury oraz wywołanie paniki wśród ludności, co ułatwiłoby Niemcom późniejszą inwazję.
2: Jednym z obiektów, który zostaje wytypowany jako cel dla dywersantów, jest dworzec kolejowy w Tarnowie. Zamach ma przeprowadzić Antoni Guzy, ślusarz pochodzący z Bielska.
1: Guzy pochodzi z rodziny polsko-niemieckiej. Jego matka była Niemką i to ona zajmowała się wychowaniem Guzego, po tym jak jego ojciec, Polak, zginął w czasie I wojny światowej.
2: Mężczyzna czuje się Niemcem i gdy w 1938 roku traci pracę, wstępuje do organizacji Gewerkschaft Deutscher Arbeiter, która ma mu pomóc znaleźć pracę w III Rzeszy.
1: Najprawdopodobniej wtedy po raz pierwszy zwraca na siebie uwagę agentów wrocławskiej Abwery, która szuka ludzi chętnych do prowadzenia działań dywersyjnych w Polsce.
2: Zostaje zwerbowany przez mężczyznę noszącego nazwisko lub pseudonim Obenau i dostaje zadanie znalezienia kolejnych ochotników.
1: Guzy postanawia w pierwszej kolejności porozmawiać ze swoim przyjacielem, Jakobem Hesslerem. Okazuje się jednak, że ten należy już do siatki i również poszukuje chętnych.
2: To najprawdopodobniej Hessler poznaje Guzego z innym agentem o nazwisku lub pseudonimie Neumann.
1: W sierpniu 1939 roku grupa otrzymuje materiały wybuchowe i nowe zadanie – podłożyć bombę na dworcu kolejowym w Tarnowie. Dywersanci czekają jedynie na sygnał do przeprowadzenia akcji.
2: 24 sierpnia 1939 roku radiostacja we Wrocławiu nadaje komunikat.
3: Doktor Funk ma przystąpić do pracy.
1: Guzy wie, że jest to sygnał nakazujący przeprowadzenie akcji. Grupa rozpoczyna ostatnie przygotowania.
2: 28 sierpnia około godziny 11:30 spotyka się w Bielsku z Neumannem. Krótko po 12:00 wyruszają do Krakowa.
1: Gdy docierają na miejsce, odbierają z przechowalni dwie wcześniej przygotowane walizki, w których znajdują bomby zegarowe.
2: Neumann przekazuje Guzemu ostatnie instrukcje.
3: Pojedziesz do Tarnowa i zostawisz te walizki w poczekalni na dworcu. Potem wrócisz do Krakowa najbliższym pociągiem. Będę tu na ciebie czekał.
1: Guzy spóźnia się jednak na pociąg. Mimo tej wpadki jest zdeterminowany wypełnić zadanie.
2: Szybko znajduje taksówkę i każe kierowcy jechać do Tarnowa. Na miejsce dociera między godziną 22 a 23.
1: Podróż kosztuje go 80 zł, co w tamtych czasach jest bardzo dużą kwotą.
2: Guzy jest jednak zadowolony, że mimo wszystko udało mu się dotrzeć na miejsce. Wchodzi do poczekalni i pyta bagażowego.
4: Chciałbym zostawić te dwie walizki w przechowalni. Czy mógłby mi pan pokazać, gdzie ona się znajduje?
5: Oczywiście, proszę za mną.
1: Bagażowy bierze walizki i niesie je do przechowalni, za co otrzymuje od dywersanta napiwek.
2: Guzy otrzymuje też kwit, ale szybko się go pozbywa, aby nie było żadnego śladu łączącego go z bagażami.
1: Następnie udaje się do dworcowej restauracji, gdzie zamawia piwo. Siedzi w środku przez kilkanaście minut i krótko przed 23 wychodzi na peron.
2: Czeka na przyjazd Lux Torpedy, którą ma wrócić do Krakowa. Przy okazji słyszy też komunikat, że inny pociąg jadący z Krakowa ma opóźnienie.
1: Guzy spaceruje po peronie i nagle o godzinie 23.18 rozlega się przeraźliwy huk. Ładunek wybuchowy w walizkach eksploduje.
2: Niektórzy pasażerowie na peronie padają na ziemię, inni próbują uciekać, wokół słychać krzyki. Pracownicy kolei starają się zapanować nad sytuacją i nie dopuścić do wybuchu paniki.
1: Wkrótce do budynku dworca wkraczają żołnierze i próbują udzielić pomocy rannym. Ich oczom ukazuje się przerażający widok.
2: Zniszczeniu uległa spora część gmachu, a ranni i zabici są zasypani gruzem i pyłem. Wkrótce na miejsce przybywają funkcjonariusze policji.
1: Ponieważ zamach ma miejsce niemal w przededniu wojny, dziś bardzo trudno jest ustalić dokładną liczbę ofiar.
2: Raporty policyjne wspominają o 14 zabitych, a akta sądowe mówią o 22 ofiarach śmiertelnych. Niektóre gazety podają, że śmierć poniosło 35 osób.
1: Gdyby pociąg z Krakowa przyjechał o czasie, zabitych mogło być dużo więcej.
2: Antoni Guzy nie odnosi żadnych większych obrażeń, ale jest mocno zdenerwowany, czym zwraca na siebie uwagę policjantów. Ci legitymują go, ale nie znajdują żadnych podstaw do zatrzymania. Jednak kilka minut później Guzy wraca na miejsce eksplozji i ogląda zniszczenia.
1: Funkcjonariusze uznają to za mocno podejrzane i mężczyzna zostaje ponownie zatrzymany i przewieziony na komisariat policji.
2: Początkowo do niczego się nie przyznaje, ale później składa bardzo szczegółowe zeznania.
1: Wspomina o Hesslerze i Neumannie. Jednak policji udaje się zatrzymać tylko tego pierwszego. Neumanna najprawdopodobniej nigdy nie odnaleziono.
2: Guzy jest przesłuchiwany i pytany o szczegóły zamachu. Funkcjonariusz policji chce też wiedzieć, co nim kierowało.
6: Ile panu za to zaoferowano?
4: Nie było mowy o jakimkolwiek wynagrodzeniu. Zrobiłem to, ponieważ czuję się Niemcem.
2: Dywersant składa jeszcze jedno zaskakujące oświadczenie.
4: Naprawdę bardzo żałuję, że zginęli ludzie. Byłem przekonany, że wybuch miał jedynie doprowadzić do pożaru budynku.
1: Czy to możliwe, że Guzy nie zdawał sobie sprawy z tego, jak będzie wyglądał zamach i nie wiedział, o której ma nastąpić eksplozja?
2: Jego zachowanie wskazywało, że był wyraźnie zaskoczony wybuchem, tak jakby nie spodziewał się, że dojdzie do niego tak szybko.
1: Co więcej, godzina przyjazdu pociągu, którym miał wrócić do Krakowa, mniej więcej pokrywała się w czasie z wybuchem bomby w walizkach.
2: Istnieje możliwość, że Guzy został okłamany przez Neumanna i również miał stać się jedną z ofiar zamachu.
1: W ten sposób niemieccy agenci pozbyliby się jedynego świadka, który mógłby naprowadzić policję na ich ślad. Jest to jednak tylko teoria, której nie da się potwierdzić.
2: 1 września 1939 roku III Rzesza atakuje Polskę. Rozpoczyna się II wojna światowa, a uwaga wszystkich Polaków skupia się na obronie kraju.
1: Śledztwo nigdy nie zostało w pełni zakończone i z tego powodu dziś bardzo ciężko jest ustalić, co dokładnie wydarzyło się na dworcu w Tarnowie.
2: Także los Guzego pozostaje nieznany, choć przypuszcza się, że został rozstrzelany kilka dni przed wkroczeniem Wehrmachtu do miasta.
1: 7 września wojska niemieckie zajmują Tarnów. Oficerowie Abwery przybywają na dworzec kolejowy i na własne oczy oceniają zniszczenia.
2: Sporządzają też raport, w którym piszą:
5: widzieliśmy na miejscu tarnowski dworzec i możemy poinformować, że została tam wykonana porządna robota. Według informacji Tarnowian, cała miejscowa ludność była zupełnie przerażona.
1: Choć przed wybuchem wojny doszło w Polsce do kilkunastu akcji dywersyjnych niemieckiej siatki, to zamach na tarnowski dworzec był najtragiczniejszy w skutkach.
2: Była to też ponura zapowiedź koszmaru okupacji niemieckiej, który zaczął się 1 września i miał trwać ponad 5 lat.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od drugiej, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Burze nie odpuszczają. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują teraz w 5 województwach. Jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu CPN, czyli pakietu ceny paliw niżej? Posłuchajcie, co mówią eksperci. Sensacja za oceanem. Niemcy żegnają się z mundialem. Paragwaj wygrał po serii rzutów karnych. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują teraz w Lubuskim, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Łódzkiem i w Świętokrzyskiem. Front burzowy przemieszcza się na północ. Ponad 1150 interwencji w ciągu ubiegłej doby mieli strażacy w związku z burzami, które przeszły nad województwem śląskim. Dwie osoby zostały ranne. Dziecko, na które spadł konar drzewa w okolicach Wodzisławia Śląskiego, i mężczyzna jadący autem, w które trafił piorun w Lędzinach. Dziś nadal będzie gorąco i burzowo.
1: Południowo-wschodniej części kraju te temperatury powyżej 30, 33, 35. Jedynie właśnie w tym obszarze północnym naszego kraju temperatury będą niższe, w granicach 20-22 stopni. Noc kolejna z wtorku na środę, w dalszym ciągu też ta południowo-wschodnia, jeszcze ta noc właśnie tropikalna. No i oczywiście tutaj w fazie centralnym burze. I tak naprawdę chyba temperatury niższych możemy spodziewać się dopiero od czwartku, ponieważ w ciągu dnia w całym kraju już temperatury poniżej 30 stopni, najwięcej 27 tutaj Mazowsze, natomiast nawet do 16 w Podkarpackim.
0: Prognozował w radiu RMF 24 Grzegorz Duniec z IMGW. Ostrzeżenia przed upałami trzeciego stopnia dotyczą w tym momencie południowo-wschodniej Polski. To ostatnie dni pakietu CPN, ceny paliw niżej. Od czwartku wróci pełna stawka VAT na paliwa. Wygaśnie też mechanizm maksymalnych cen paliw. Jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Zmiana będzie spora. Stawki za litr po powrocie do pełnego VAT-u i marży mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy.
3: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki, bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę.
2: Wylicza Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
0: My też wyliczmy. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6 zł i 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy 6 zł i 19 groszy. Duży strumień pieniędzy na walkę z bezdomnością i ubóstwem. Dolnośląskie organizacje pozarządowe i gminy dostaną blisko 70 milionów złotych z Unii Europejskiej na rozwój usług społecznych. Za te pieniądze powstaną na przykład mieszkania treningowe dla osób bez dachu nad głową.
4: Projekt, który dostał dofinansowania, ma piękną nazwę Przez próg. Znaczenie symboliczne dla nas, dla osób domnych, że tak się wyrażę, przejście przez próg. To jest taki element drzwi, po prostu przechodzimy codziennie do swoich mieszkań. Dla osób w kryzysie bezdomności czasami ta bariera, ten próg jest nie do pokonania bez pomocy z zewnątrz. Ten projekt zakłada rozwój mieszkalnictwa dla osób w kryzysie bezdomności.
0: Powiedział RMF FM Rafał Peroń z Towarzystwa Świętego Alberta we Wrocławiu. W każdym lokalu zamieszkają 2-3 osoby. Później będą mogły się starać o mieszkanie komunalne. Na Dolnym Śląsku są prawie 3000 osób bezdomnych.
5: To stało się faktem.
0: Niemieccy kibice są rozczarowani po meczu z Paragwajem. Po 120 minutach gry był remis 1-1. Dopiero emocjonująca seria rzutów karnych dała rozstrzygnięcie. Zaczęło się od obronionego przez Orlando Gila strzału Kaja Havertza. Później swoich szans nie wykorzystali Nick Woltemade i Jonathan Tah. Jeżeli chodzi o zawodników z Paragwaju, to strzału z 11 metrów nie zamienili na bramkę. Antonio Sanaberia, który nie trafił w ogóle w bramkę, oraz Fabien Balbuena. Tu intencję strzelającego wyczuł Manuel Neuer. Ostatecznie w 11 4-3 dla Paragwaju. I to właśnie oni meldują się w 1/8 finału. Tam zmierzą się z wygranym meczu Francja-Szwecja. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej o aferze w szpitalu południowym. Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim.
6: To jest manna z nieba dla Prawa i Sprawiedliwości.
7: To, że ludziom się działa krzywda na Sorze, to ma być manna z nieba? No nie powiedziałbym.
6: Nie, to, że uczestniczyli w tym z całą pewnością działacze Koalicji Obywatelskiej, że dostawali gigantyczne pieniądze i że wygląda na to, że obecna władza próbuje wciąż jeszcze grać na przeczekanie.
7: No to akurat jest wszystko prawda, co pan powiedział, natomiast ja uważam, że jest w interesie wszystkich całego społeczeństwa, żeby tę aferę do spodu wyjaśnić. Co więcej, do nas wpływa bardzo wiele sygnałów o kolejnych nieprawidłowościach w innych szpitalach.
6: W innych, to ma pan sygnalistów? Zgłaszają się do pana?
7: Tak.
6: I co
7: opublikowałem, wie pan, opublikowałem swój numer telefonu w internecie, zresztą zachęcam, 501 500 715, to jest bezpośrednio do mnie. Jak ktoś ma informacje, to bardzo proszę do mnie zadzwonić. Jak
6: gwarantuję pełną anonimowość. I o czym mówią ci sygnaliści?
7: Mówię